0: wycofanie z dwóch wyznaczonych stref pilotażowych. W tle pozostaje kwestia Hezbollahu, wspieranej przez Iran organizacji, która sprzeciwia się rozbrojeniu i pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu. I w faktach przenosimy się do Polski. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej wywołała zdecydowany sprzeciw branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększyć opłaty za słodzone napoje, a także podnieść stawki za napoje z kofeiną. Jakie są argumenty branży spożywczej? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa. Środki z niej trafiają do NFZ-u. Teoretycznie między innymi na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
0: Władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocykli po Drodze Wolności, łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Słowacy mają dość rajdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po Drodze Wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
0: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był wczoraj gościem Piotra Salaka.
3: Czy wczorajsze ćwiczenia dotyczące testowania chociażby syren w całym kraju przebiegły bez żadnych problemów? Czy były jakieś próby ataku w cyberprzestrzeni?
4: Mamy takie poczucie, że to była bardzo dobrze przygotowana akcja, która przyniesie dużo wniosków na przyszłość pozytywnych.
3: Ale nie było fałszywych informacji w sieci? Bo my z kolei mamy takie sygnały.
4: Ja też nie jestem uprawniony do tego, żebym dzisiaj przedstawiał informacje. Jesteśmy w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z koordynatorami całego procesu. Będziemy przedstawiali informacje po tym, jak będzie raport analityczny.
3: Ale to pan wie i nie może powiedzieć, czy generalnie nie było takich sygnałów w ogóle?
4: Codziennie mamy kilka tysięcy ataków na Polskę. Niektóre mają charakter przestępczy, niektóre cyberterrorystyczny.
3: Ale to jest konkretna akcja, konkretny przypadek, panie premierze. Więc pytanie, czy tutaj mieliśmy jakieś ataki konkretne, czy nie?
4: Na infrastrukturę, która miała powiadamiać o różnego rodzaju zagrożeniach, takiej wiedzy nie mam. Ale czy obok tego były zagrożenia, które towarzyszyły ćwiczeniom? Takie zagrożenia można powiązać. Czy one na pewno wyjdą w powiązaniu w przyszłości? Czas pokaże, bo sprawdzamy to.
3: To były zaplanowane ćwiczenia? Czy one się wiążą z tym, o czym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, o czym pan mówi?
4: Wszystkie działania, które mają podnieść takie poczucie bezpieczeństwa, łącznie z używaniem sygnałów alarmowych, łącznie z takim przekazaniem społeczeństwu ćwiczymy, mają dwa zadania. Pierwsze, przygotować społeczeństwo na zagrożenie. Drugie, sprawdzić gotowość. Bez sprawdzania gotowości możesz być w problemie.
3: Gdzie jest to miękkie podbrzusze, jeśli chodzi o polskie państwo i cyberbezpieczeństwo?
4: No najbardziej miękkie podbrzusze jest tam, gdzie jest człowiek, który pracuje w samorządzie terytorialnym. Dzisiaj instytucje administracji samorządowej niestety nie były przez lata doinwestowane. Dopiero teraz, za mojej kadencji, te inwestycje idące w miliardy złotych, bo w tym roku wydajemy rekordowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo, stanowią o pierwszym takim mocnym zasileniu środków.
3: Pan mówi
4: i
3: o
4: ludzi.
3: Programie Cyberbezpieczny Samorząd.
4: Cyberbezpieczny Samorząd.
3: Miliard 600 milionów wydane. Najnowszy raportniku czytał pan?
4: Tak.
3: I czytał pan te zastrzeżenia. Samorządy nie miały systemu zarządzania bezpieczeństwem, nie było planów reagowania po awarii. Część serwerów niewłaściwie zablokowana.
4: No ale panie redaktorze, jak przez lata nie robiliśmy tego, prawda? No to nie ma... Ja jestem samorządowcem. 12 lat byłem samorządowcem. I wiemy, gdzie była wymiana komputerów, systemu sieciówki.
3: Ale rządzicie w takim razie.
4: Nie, ale to... Program cyberbezpieczny samorząd, pan zapytał mnie o 1,5 miliarda złotych. Program cyberbezpieczne wodociągi, dokładnie do samorządu, 600 milionów złotych. Lokalne centra bezpieczeństwa, które teraz są realizowane. Do tego programy kompetencji cyfrowych, do tego różnego rodzaju szkolenia. 200 tysięcy urzędników przeszkolonych, to 2 lata właśnie. Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, jak bardzo wzmocniliśmy polską cybertarczę samorządową, to jest skok o 50% w porównaniu do 2023 roku. Ale muszę wrócić do tych moich doświadczeń. Wie pan, gdzie na samym końcu tego procesu było w administracji myślenie o cyberbezpieczeństwie albo o komputerach? Najpierw szkołę wyremontować, drogę zrobić, ścieżkę rowerową, kubatura. Było w administracji myślenie o cyberbezpieczeństwie albo o komputerach?

0: słyszę amerykańskiego ambasadora, któremu się nie podoba ten podatek. Ja słyszę Donalda Trumpa, który też mówi, że taki podatek to nie jest dobre rozwiązanie.
1: No, ale stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni. Jutro mam spotkanie z panem ambasadorem Rozem.
0: A w tej sprawie właśnie?
1: Jutro mam spotkanie, na którym pewnie, jak to w różnych sytuacjach, padną też pytania o tą część. Chcę odpowiedzieć na to w jasny sposób. To nie jest podatek antyamerykański.
0: A gdy odważny Gawkowski...
1: Dokończę tylko. To jest podatek przeciwko wielkim platformom. Gdy weźmiemy i wejdziemy w szczegóły tego podatku, skąd najwięcej będzie przychodów, to z Azji i z firm, które mają azjatyckie flagi, a nie z amerykańskich. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka. Polska przygotowała znakomite prawo pokazujące, można platformy...
0: Ale jakoś go nie może wdrożyć, panie premierze.
1: No tak, bo w rządzie też są obawy. To znaczy kilku ministrów zgłasza taką obawę, czy to na pewno nie będzie tak, że gdzieś się pogorszą nam relacje.
0: To jest kto w takim razie?
1: Nie będę o tych kolegach moich mówił, bo ja wszystkich w rządzie szanuję i chcę, żeby się ze mną zgadzali. Wie pan, jakbym opowiadał, który kolega w rządzie się ze mną nie zgadza w sprawie rozporządzenia dotyczącego wdrażania małżeństw zawartych za granicą, czyli transkrypcji aktów małżeństwa, to bym do tego nie doprowadził.
0: A dobrze.
1: Tak uparłem się na to, żeby było to nie ustawą, a rozporządzeniem i w Polsce mamy transkrypcję? Mamy. Ja pracuję tak.
0: Najpierw
1: z kolegami rozmawiam, a później ich krytykuję. A nie krytykuję, tak jak pani Pełczyńska, a później staram się...
0: Jednak nazwisko padło.
1: No, bo widzimy to w mediach, a później staram się to załatwić.
0: Panie
1: Moja ocena jest taka. Najpierw dopinamy sprawę, a później mówimy, że coś się nie udało. A nie, teraz ja kogoś oskarżę, a sprawy nie będzie.
0: Jeśli odważny Gawkowski, cytując pana, stanie przed takim dylematem, albo podatek cyfrowy, albo stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, to co pan wybierze?
1: Ja jestem zwolennikiem zwiększania naszej współpracy z Amerykanami na bazie, na tym polu wojskowym. Chciałbym, żeby w Polsce była baza, bo to pomoże polskiemu...
0: Każdy by chciał, tylko pytanie, będzie miał pan jaki wybór.
1: Ale nie mam takiego wyboru, bo ja panu odpowiem na to pytanie w inny sposób. Czy Wielka Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
0: Ale nie jest na flance wschodniej.
1: A Francja ma podatek cyfrowy? Ma. A Włochy mają podatek cyfrowy?
0: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się
1: pan. A premierka Meloni kłóci się z Trumpem? A Austria ma podatek cyfrowy? Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają dla swoich obywateli na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo, miliardy euro, a Polska nie zarabia? Odpowiadam wprost. Polska i polski obywatel nie jest gorszy niż żaden w państwie europejskim. Ma prawo do swoich podatków, żeby płaciły instytucje, korporacje, a nie obywatele.
0: A co to za rozwiązanie, gdy ten podatek będzie umniejszony, będzie można sobie odpisać tę kwotę od podatku, jeśli chodzi o te inwestycje
1: w technologię?
0: Dobrze,
1: pan jest poinformowany.
0: Oczywiście, jak zawsze.
1: No, chodzi o to, żeby polskie i zagraniczne korporacje, które w Polsce płacą uczciwie podatki, bo są takie duże platformy, również wasza konkurencja, mając na przykład duże platformy, tu płaci podatek, żeby nie była obciążona dodatkowym podatkiem. Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który inni nie płaci? Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową
0: na koniec roku. Przecież to jest furtka idealna, żeby ten podatek ominąć. Jak
1: nie? No pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać, robić jakieś dźwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy. Ja jestem tego fanem, ale opowiadanie o tym, że nie wszystkie zasady powinny być dla wszystkich równe, to jest odpowiedź, dlaczego ktoś, kto już płaci podatek, ma mieć dodatkowe obciążenia.
0: Ale jeżeli big tech technologiczny może sobie odpisywać od podatku inwestycje w technologię, no to praktycznie cały podatek może sobie odpisać.
1: Nie zgadzam się z tym, dlatego że dzisiaj mamy często markowanie inwestycji, mamy markowanie opowieści o tym, jak będzie wyglądała przyszłość dotycząca cyfrowego wsparcia Polski, a ja chcę to widzieć nie tylko na zapowiedziach, ale na faktach. Jeżeli przychodzi ktoś i w Polsce na przykład płaci dodatkowe pieniądze na inwestycje, która powstaje, inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, albo więcej panu powiem, tworzy na przykład 5000 miejsc pracy, no to ja mówię, no nareszcie. I to jest działanie, jak pan
0: i
1: pyta...
0: I wtedy sobie odpiszę od podatku.
1: I to jest działanie, które naśladujemy po Trumpie. Jeżeli Trump mówi inwestuj w swoje, to Polska mówi, ja mam tutaj rękę, pięść twardą i będę cię trzymał za gardło big techu, czy inna korporacja.
0: Panie premierze, kiedy pan ujawni może cały szczegółowy raport NASK-u w sprawie wyborów prezydenckich?
1: Ta sprawa toczy się. Bo toczy się,
0: wiem, że się toczy, ale przecież może pan ujawnić ten raport.
1: Ja czekam na to, jaka będzie decyzja służb w tej sprawie, bo chciałbym go ujawnić, też odpisywaliśmy. Ja nie mam z tym problemu.
2: Tak mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Za chwilę będzie godzina trzecia, to znaczy, że w RMF FM mamy kolejne wydanie Faktów. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Ceny paliw szybują w górę. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Chorwacja stawia warunki Czarnogórze przed wejściem do Unii Europejskiej. Planujecie urlop na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich? Mamy dla Was dobre wieści. Warunki do żeglowania są idealne. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Rząd jednak nie planuje powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś za 95 zapłacimy już ponad 7 zł i 40 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł i 74 grosze. Co na to politycy? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
2: Politycy koalicji rządzącej powtarzają jak mantrę, że wciąż obserwują sytuację na światowych rynkach. Na razie jednak nie ma decyzji o powrocie do programu CPN, bo ceny ropy spadają.
3: Liczymy na to, że jednak ceny paliw z opóźnieniem, ale mimo wszystko zaczną spadać, a przynajmniej zahamowany zostanie wzrost.
2: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w RMF24. Opozycja z kolei twierdzi, że rząd nie może czekać i powinien natychmiast przywrócić program CPN.
4: Drogie paliwo pociągnie za sobą wzrost innych cen i będzie drenowało kieszenie Polaków.
2: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Polityk dodał, że rząd w marcu również zwlekał z wprowadzeniem programu CPN, co zdaniem opozycji kosztowało Polaków nawet 2 miliardy złotych.
1: Chorwacja ostrzegła, że Czarnogóra musi rozwiązać sporne kwestie historyczne i majątkowe, aby zakończyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Chodzi m.in. o odszkodowania dla więźniów obozów z czasów wojny w byłej Jugosławii, los osób zaginionych, ściąganie zbrodni wojennych oraz spory dotyczące granicy morskiej i własności żaglowca Jadran. Zagrzeb apeluje o przyspieszenie rozmów, podkreślając, że nierozwiązane konflikty nie powinny blokować procesu europejskiej integracji Czarnogóry. Podgorica jest obecnie najbliżej członkostwa w Unii Europejskiej spośród państw kandydujących i liczy na wejście do wspólnoty w 2028 roku. Do 5 lat więzienia grozi 2 mieszkańcom Poznania, którzy w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę za to, że stanął w obronie obrażanych obcokrajowców. Podejrzani, 40-latek i 38-latek, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za znieważenie i pobicie 67-latka, co zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
5: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej pojawiła się informacja, że poszkodowany ujął się za nastoletnim Ukraińcem. Jak poinformował rzecznik prokuratury, z zapisów monitoringu nie wynika, że wśród osób znieważanych był chłopiec i do tego obywatel Ukrainy. Podejrzani zostali objęci dozorem policji, mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
6: Fakty ze Śląska.
1: Rodzice dzieci chorych na nowotwory powołali Komitet na rzecz Bezpiecznej Onkologii Dziecięcej. Decyzja zapadła po zamknięciu oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Opiekę nad małymi pacjentami przejął ośrodek w Zabrzu, jednak placówka boryka się z brakami kadrowymi. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Kropaczek.
7: Rodzice założyli komitet, ponieważ jak twierdzą, nikt z nimi indywidualnie nie chciał rozmawiać. Ich dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego kierowane są do szpitali poza regionem. W Zabrzu nie ma bowiem lekarzy z doświadczeniem w leczeniu takich nowotworów. 6-osobowy zespół z Katowic nie podjął pracy w nowym miejscu, twierdząc m.in., że w Zabrzu pacjenci nie mają szybkiego dostępu do wielu innych specjalistów. W Katowicach było to zapewnione. W związku z kryzysem w onkologii dziecięcej w regionie interweniują śląscy parlamentarzyści i samorządowcy. Szereg pytań o sprawy kadrowe i organizacyjne ośrodka w Zabrzu zadali dyrektorowi szpitala i rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi padły zapewnienia, że każde dziecko przeniesione do Zabrza ma zapewnioną ciągłość terapii, a w zakresie leczenia dzieci z guzami mózgu ośrodek współpracuje ze szpitalem w Warszawie.
1: W faktach przenosimy się teraz na Mazury. W ostatnich dniach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pogoda jest idealna do żeglowania. To dobra wiadomość dla turystów, którzy wybierają się tam właśnie na urlop.
8: Mamy fajny wiaterek 2 do 3 w skali Beauforta, także jak na teraz warunki do uprawiania żeglarstwa w mojej ocenie na 5.
9: To w imieniu szczurów lądowych zapytam, jak sytuacja z temperaturą wody w jeziorach?
8: No ta woda na początku nam skoczyła, tak na początku miesiąca, jak mieliśmy te upały, nawet do 24 stopni dochodziła. Teraz jak waha się w granicach 19-22, to zależy na jakim kąpielisku tą wodę sprawdzamy. Także to jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
1: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ostrów Lednicki to miejsce, które każdy choć raz powinien odwiedzić. Tak radzą archeolodzy i historycy z Muzeum Pierwszych Piastów. To właśnie tam 1060 lat temu swój chrzest miał przyjąć Mieszko I. Co dziś znajduje się w tym miejscu i jakie ma znaczenie?
10: Myślę, że zawsze wspomnienie takiej historii sprzed 1060 lat chrztu mieszkowego rodzi we mnie poczucie tego, że mamy korzenie, że wyrastamy z solidnych korzeni, które tutaj na tej piastowskiej ziemi kiedyś zostały zapuszczone właśnie na wodzie chrztu, a potem także krwi męczennika Wojciecha, tego, którego relikwie mamy w Gnieźnie. Więc dla mnie ten dzień jest takim powrotem do początków, do tego, co i z czego wyrastamy. A mając silne korzenie, możemy powiedzieć, że drzewo, które ma silne korzenie, ma także szansę dobrze rosnąć. Oczywiście to jest to zobowiązanie, które sobie przypominamy. Dla nas, ludzi wierzących, zresztą historycznie również w ten sposób, chrzest mieszkowy był najprawdopodobniej Wigilię Paschalną. Dla nas dzisiaj, współczesnych chrześcijan, Wigilia Paschalna to jest przecież odnowienie naszych chrzcielnych przyrzeczeń. To jest nasze tak, które wypowiadamy już jako ludzie ochrzczeni. To są konsekwencje, które płyną z przyjętego przez nas chrztu. Przede wszystkim konsekwencje, które mówią o życiu wiary, o świadectwie chrześcijańskim, o przyjęciu Ewangelii, o życiu nią na co dzień. Więc to są te myśli, które szczególnie mi dzisiaj towarzyszą. Wdzięczność za przeszłość, za to, z czego wyrastamy, a nadzieja ku tej przyszłości, ku której idziemy. Myślę, że jest to dość bardzo intrygujące zawsze pytanie. U nas ono zabrzmiało, pamiętamy, w ustach świętego Jana Pawła II trochę inaczej. Nie podcinajcie tych korzeni, z których sami wyrastacie. Przyjmijcie jeszcze raz z wiarą, nadzieją, miłością to wielkie dziedzictwo, które tutaj się zaczęło.
9: Ostrów Lednicki, chrzcielnica Polski, wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski, ale nie tylko. Sama wyspa, największa z tych, które na Jeziorze Lednickim faktycznie są?
11: Tak, zgadza się, największa, no i chyba taka najbardziej spektakularna przez sam fakt tego, co na tej wyspie się znajduje, bo pozostałości z czasów Mieszka I. Jak już padło chrzest, to faktycznie baptysterium, pozostałości po dwóch basenach chrzcielnych, wyjątkowe miejsce historii, pozostałości z czasów Mieszka I. Jak już padło chrzest, to faktycznie baptysterium.

0: Są pozostałości po mostach, bo one do dnia dzisiejszego są widoczne. Mamy pale, które wystają już w tej chwili, ponieważ poziom wody się obniżył, więc częściowo wystają, ale częściowo też idą przez całą długość jeziora. Jest też pozostałość po kościółku grodowym. To naprawdę wyjątkowe miejsce, o czym zaświadczają nie tylko jakby te budowle, o których wspomnieliśmy, ale też same zabytki, które zostały znalezione w tym miejscu.
1: Właśnie, co takiego tam się znajdowało? Czy coś tam jeszcze jest ukrytego? Czy tam prace cały czas trwają?
0: Prace to wiadomo, że one odbywają się co jakiś czas. To nie jest tak, że każdego roku mamy pozwolenie na prace archeologiczne. Chociaż jeśli chodzi o badania podwodne, czyli te, które prowadzą archeolodzy zajmujący się archeologią podwodną, one są de facto prowadzone co roku w okresie wakacyjnym. I trzeba przyznać, że co roku przynoszą nowe odkrycia. Największy zbiór militariów średniowiecznych w Europie Środkowej, takich znalezionych w jednym punkcie archeologicznym, pochodzi właśnie z dna jeziora Lednica. Myślę, że to jest takie jedne z bardziej spektakularnych odkryć. Mamy też 3 łodzie dłubanki, z czego też warto powiedzieć, że jedna ma 11 metrów długości. Udało się ją wyciągnąć w całości. No ale oprócz tego też jest tauroteka, a więc relikwiarz, najstarszy znaleziony na ziemiach polskich, czyli to jest relikwiarz, w którym znajdowały się drzazgi z Krzyża Świętego. Oprócz tego czerpaki, naczynia, tak jak już wspomniałam, uzbrojenie, ale tego jest naprawdę, naprawdę masa i to poruszać, znaczy przez te zabytki można poruszać różne tematy, dlatego to też jest takie wyjątkowe miejsce. Nie trzeba się ograniczać tylko i wyłącznie nawet do czasów Mieszka I.
1: Sezon turystyczny na Lednicy wystartował, no właśnie, w pełni, już możemy tak powiedzieć. Przed nami kolejne tygodnie, weekendy, wydarzenia, co takiego w planach?
0: Tak, sezon można powiedzieć, że już wystartował, ponieważ już pierwsze grupy zaczęły nas odwiedzać. Na ten kwiecień można powiedzieć, że kalendarz my już mamy dość mocno wypełniony. Także pierwsze takie nasze działania to faktycznie może nie są działania takie związane z jakimiś imprezami, ale z grupami, które przyjeżdżają do nas. Przyjeżdżają nie tylko jakby zwiedzić samą wyspę, ale też przyjeżdżają na zajęcia edukacyjne. Także faktycznie, tak jak powiedziałam o tych tematach, to te różne tematy, bo dotyczące i życia średniowiecznego, i Mieszka I, i pierwszego władca, więc Bolesława Chrobrego, już po prostu, że tak powiem, na tapecie mamy. Główną grupą odbiorczą od lat obserwujemy są, jakby nie było, wycieczki szkolne, ponieważ mają to w programie. I myślę sobie, że to jest też spowodowane tym, że jednak ta podstawa programowa, no ten chrzest, w ogóle sam początek, a więc okres Mieszka I ma i pojawiają się, ale to, co warto powiedzieć, to jest tak, że wiadomo, no niby nauczyciele decydują, natomiast my dbamy bardzo o to, aby ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, oni byli bardziej uświadomieni, żeby te lekcje historii były żywymi. One nie były takie, jak są w szkole. Tutaj nie ma ławek, nie ma 45 minut, nie ma dzwonka, także jest to zupełnie inna specyfika. A jeśli chodzi o dorosłych, to oczywiście też się pojawiają. Myślę, że to jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie. Czasami ktoś trafia zupełnie przypadkowo, a czasami faktycznie trafiają się takie osoby, które czasami się zastanawiamy, dlaczego zamówiły sobie przewodnika, skoro tak dużo wiedzą.
2: Mówili prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz dr Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM, czwarta się zbliża, a zatem sprawdzimy najnowsze fakty. O czym warto wiedzieć o tej porze, poinformuje was Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Pożary paraliżują Portugalię. Na początek ważna informacja dla turystów. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów. Usterka systemu alarmowania w Warszawie. Syreny w środę działały mimo zakończenia ćwiczeń. Tegoroczne lato zaskoczyło w Tatrach. Wczoraj tylko 2 stopnie na Kasprowym. Na Rysach mróz. Portugalia walczy z kilkunastoma pożarami lasów i łąk. W akcję zaangażowanych jest blisko 1000 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, w regionach Villarreal, Porto i Aveiro. Pożary powodują też utrudnienia komunikacyjne. Na lotnisku w Lizbonie opóźniono kilkadziesiąt lotów, ponieważ priorytetowo obsługiwane są samoloty gaśnicze. Czasowo zamknięto również jedną z autostrad na północy kraju. Największy pożar objął okolice gminy Alio, gdzie z ogniem walczy ponad 650 strażaków. Płomienie zbliżyły się do kilku miejsc, ale na razie nie zarządzono ewakuacji mieszkańców. Podczas środowych ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Alarmy testowano na terenie całego kraju od 7 do 19. Mimo że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o zakończeniu ćwiczeń już po godzinie 15, syreny w stolicy wyły jeszcze po 21. Jak tłumaczy się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?
2: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
3: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
2: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Za powołaniem Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dyskusji w Senacie przysłuchiwała się nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Nowa rzecznik była pytana m.in. o to, jak postrzega praworządność. Senatorowie opozycji podkreślali, że RPO musi wzbudzać zaufanie wszystkich obywateli, a wcześniej Sylwia Gregorczyk-Abram angażowała się politycznie po jednej stronie.
5: Jak pogodzi pani apolityczność przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wieloletnim współtworzeniem inicjatywy Wolne Sądy?
4: Pytał senator Rafał Ambrozik. Nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywała, że zawsze stawała w obronie wartości konstytucyjnych, a nie konkretnej formacji politycznej.
6: Naprawdę zrobię wszystko, żeby przekonać obywateli, że jestem rzeczniczką niezależną i broniącą absolutnie praw każdego obywatela.
4: Wybrana właśnie RPO zastąpi na tym stanowisku po 5-letniej kadencji profesora Marcina Wiącka.
1: Już jutro rozpocznie się 82. rajd Polski w ramach czwartej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Po wielu latach z mazurskich szutrów wyścig przenosi się w tym roku do Górnego Śląska. Te trasy dobrze zna kierowca rajdowy, rodowity gliwiczanin Jakub Matulka.
7: Pan zna wszystkie te odcinki?
8: Tak. Oprócz nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
7: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jak?
8: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami. No jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
1: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski i pierwszy odcinek specjalny w piątek. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Lato w Tatrach zaskakuje. Tylko 2 stopnie na plusie pokazały termometry wczoraj rano na Kasprowym Wierchu. Na Rysach był nawet lekki mróz. W ciągu dnia zrobiło się nieznacznie cieplej. I choć to lipiec, to turyści zjeżdżali kolejką z Kasprowego wyziębieni.
9: Słyszałem, że nie za gorąco na górze.
10: No tak sam raz.
9: 5 stopni.
10: Coś koło tego.
9: Na lipiec? Idealnie.
10: Idealnie.
11: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
9: A ta temperatura nie przeszkadzała?
10: Nie, emocje brały warto, górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
9: Kurtki się ciepłe przydały na górze?
12: Jak najbardziej. W szczególności na tej kolejce w dół to...
11: Oj, bardzo. Podobno odczuwalna zero.
9: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
11: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
9: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
11: Tak.
9: Tylko się dobrze ubrać ciepło.
11: Tak.
9: Czapka, rękawiczki,
11: oczywiście.
9: Kurtka puchowa i można w lipcu iść w góry. Dobry buty jeszcze.
1: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. To nie koniec chłodu w Tatrach. Jutro na Kasprowym będzie mróz.
12: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. O regularnych wizytach u urologa powinni pamiętać zwłaszcza panowie po 50 roku życia, podkreśla dr Tomasz Wiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
13: Panie doktorze, jakie najczęstsze problemy urologiczne zgłaszają pacjenci?
14: Przede wszystkim problemy, z którymi pacjenci się zgłaszają, to podwyższona wartość badania PSA, czyli takiego wskaźnika w kierunku raka gruczołu krokowego. To są badania, które zdecydowanie za późno są zlecane przez lekarzy rodzinnych, właśnie to badanie PSA. Zainteresowanie nowoczesnymi badaniami diagnostycznymi, takie jak multiparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego, czy zainteresowanie nowoczesnymi technikami operacyjnymi, na przykład z wykorzystaniem robota Da Vinci.
13: A w jakim wieku mężczyźni powinni zacząć regularną kontrolę urologiczną?
14: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego mówią jasno, że ta kontrola powinna dotyczyć każdego mężczyzny po 50 roku życia. W przypadku chorych, u których istnieje dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka prostaty, taka kontrola powinna być już po 45 roku życia. Regularnie, raz do roku przynajmniej, chyba że urolog prowadzący zdecyduje o tym, że powinna być ona częściej.
13: A czy badanie PSA nadal jest takim złotym standardem w urologii?
14: Badanie PSA jest badaniem takim przesiewowym. Ono nam sygnalizuje, że coś jest niepokojącego, natomiast w tej chwili takim dominującym badaniem, które pozwala nakreślić dalszą ścieżkę diagnostyczną, jest badanie rezonansem magnetycznym prostaty.
13: Jeżeli po badaniu okazuje się PSA, że jest ono wysokie, czy taki pacjent ma prawo się bać? Czy co to znaczy?
14: Nie każdy wzrost PSA świadczy od razu o nowotworze, ponieważ jest szereg stanów klinicznych, które mogą generować wyższą wartość PSA. Nawet łagodne powiększenie gruczołu krokowego może dawać wyższą wartość PSA niż normy referencyjne. Natomiast to urolog decyduje o tym, czy rozszerzyć diagnostykę właśnie o wykonanie badania rezonansu magnetycznego, a potem ewentualnie wykonaniu biopsji gruczołu krokowego.
13: A czy zdarza się, że PSA jest niskie, a mimo to istnieje groźba, zagrożenie, że jednak jakieś tam komórki nowotworowe znajdują się w organizmie?
14: Zdarzają się sytuacje kliniczne, w których PSA jest w normie, a istnieje ryzyko raka gruczołu krokowego. Natomiast my jako urolodzy bardziej skupiamy się na dynamice przyrostu w krótkim odstępie czasu. Jeżeli to PSA wzrasta, przynajmniej w ciągu 3-6 miesięcy i ono może być nadal w normie, to też jest to dla nas sygnał alarmowy do tego, żeby rozszerzyć diagnostykę.
13: A jak zmieniło się leczenie raka prostaty w ostatniej dekadzie?
14: Niewątpliwie wprowadzenie technik minimalnie inwazyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu robotycznego, poprawiło nam wyniki czynnościowe i przy zachowanych w wynikach onkologicznych, to znaczy większość pacjentów, którzy zostają zakwalifikowani do leczenia radykalnego i usunięcia raka prostaty, jakość ich życia może nie ulec pogorszeniu, ponieważ kwestia kontroli trzymania moczu i zaburzenia funkcji seksualnych może być zachowana po leczeniu chirurgicznym.
13: Czy spotkał się pan doktor z jakimiś mitami właśnie od pacjentów na temat zdrowia nerek, dróg moczowych?
14: Dużo pacjentów po leczeniu chirurgicznym.
13: Czy spotkał się pan doktor z jakimiś mitami właśnie

0: W dzisiejszych czasach, czy mężczyźni chętniej chodzą do urologa niż właśnie, nie wiem, 10 lat temu? Zmieniło się coś przez te lata?
1: Świadomość wzrosła wśród mężczyzn, świadomość partnerek wzrosła, które mobilizują partnerów do tego, żeby odwiedzali urologa chętniej i częściej. Natomiast niestety nadal znajdują się takie sytuacje, w których pacjent zgłasza się do urologa zdecydowanie za późno. Na przykład, mówiąc tutaj o raku prostaty, w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie pacjenta skutecznie wyleczyć, natomiast taki chory zgłosił się do nas zdecydowanie za późno. I to świadczy o tym, że jeszcze nadal mamy za małą wiedzę do tego, żeby myśleć o profilaktyce i o wczesnej kontroli, która właśnie jest w stanie zabezpieczyć nas przed chorobą, która jest rozpoznana w zbyt późnym stadium. Jesteśmy w stanie tego chorego właściwie leczyć i wyleczyć.
0: A czy oprócz oczywiście nowotworu prostaty, jakie inne schorzenia urologiczne pojawiają się właśnie w tym XXI wieku? Nie tylko u mężczyzn, również u kobiet.
1: To, co jest zauważalne, to to, że zarówno nowotwory pęcherza, nowotwory prostaty czy nowotwory nerek rozpoznawane są na zdecydowanie wcześniejszym etapie niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ze względu na dokładniejszą diagnostykę, dostępność badań ultrasonograficznych, które przesiewowo wykrywają nam te choroby na zdecydowanie wcześniejszym etapie, właśnie na nieco większej świadomości chorych do tego, żeby kontrolować sobie to badanie PSA i ewentualnie rozszerzać diagnostykę o badanie rezonansu magnetycznego, ewentualnie biopsji gruczołu krokowego. To, co w ostatnich latach się mocno zmieniło, to nasza dokładność diagnostyczna, wprowadzenie biopsji fuzyjnej, czyli celowanych wycinków ze zmian podejrzanych na podstawie rezonansu magnetycznego, również podniosło naszą skuteczność diagnostyczną.
2: Tłumaczył i radził dr Tomasz Wiatr, urolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim Ewa Kwaśny. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, a zatem w RMF FM mamy zestaw najnowszych informacji. Te fakty przygotował Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy w Chorzowie przez kilka godzin walczyli z pożarem. Ogień udało ugasić się około północy. Później spór w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś w samo południe Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Będzie też sport. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, a dziś kolejne polskie drużyny powalczą o europejskie puchary. Strażacy w Chorzowie ugasili pożar niezamieszkałego budynku w centrum miasta. Ugaszenie zarzewi ognia nastąpiło około północy. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
2: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia.
1: Tyle kapitan Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus, byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
4: Tym żyje Kraków.
1: Mieszkańcy stolicy Małopolski nie kryją frustracji z powodu przedłużającej się niepewności po odwołaniu prezydenta Krakowa. Niemal 2 miesiące po referendum wciąż nie wyznaczono terminu przedterminowych wyborów. Krakowianie podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
5: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
6: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
7: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności, można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
8: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
1: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórze zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację. Do obsadzenia jest 80 wolnych etatów. Osoby, które zgłoszą się teraz, mogą jeszcze w tym roku rozpocząć służbę w mundurze.
9: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobiste dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Robert Lewandowski zadebiutował dziś w nocy w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna polskiego napastnika przegrała z Interem Miami 2-3. Lewandowski grał od 1 do 62 minuty. Jego miejsce na boisku zajął fiński pomocnik Robin Lott. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach, a teraz o tym, co wieczorem czeka nas na boiskach piłkarskich. Raków Częstochowa i GKS Katowice dziś rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Obie drużyny rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valletta FC. Jak mówi trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek, ekipa dobrze przepracowała okres przygotowawczy.
10: Wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
1: Początek spotkania w Częstochowie o 18.30. 2 godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. A znacznie szybciej, bo o 6.00 nowe wydanie Faktów. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: A na zegarach już 6, skoro zaś 6, to mamy dla was fakty.
1: A konkretnie mają je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, witamy. Strażacy ugasili duży pożar w Chorzowie.
3: Gęsty dym unosił się nad miastem przez kilka godzin.
2: Kierowcy na razie bez kolejnych ulg na stacjach.
3: Rząd nie planuje przewrócenia programu ceny paliw niżej.
2: Na Filipinach ważne dyplomatyczne spotkanie przedstawicieli Moskwy i Waszyngtonu.
3: A z naszą wakacyjną akcją Pyszne bo Polskie byliśmy wczoraj w Zachodniopomorskiem.
2: Na zegarze 6. Na początek faktów Chorzów. Tam strażacy około północy dogasili pożar niezamieszkałego, remontowanego budynku w centrum miasta.
3: Od wczoraj z ogniem walczyło ponad 60 strażaków. Nikt nie został poszkodowany.
4: Na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia. Żadnych poszkodowanych osób nie było w całym tym zdarzeniu.
2: Powiedział nam kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Pilna informacja dosłownie z ostatniej chwili.
2: Jak ustaliliśmy, w rejonie węzła Łabiszyńska w Warszawie pali się duży magazyn.
3: Na gorącą linię RMF FM informujecie o możliwych utrudnieniach na trasie S8.
5: Bardzo duży pożar, na pewno będą duże utrudnienia w stronę Białegostoku.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Na miejsce jedzie reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach. Rząd na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
3: Zakończył się on pod koniec czerwca i zakładał obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy na paliwa.
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że trwa analiza sytuacji na światowych rynkach.
6: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. To była największa ingerencja państwa w Unii Europejskiej, najniższe ceny, najdłużej utrzymywane. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
3: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Opozycja z kolei przekonuje, że program trzeba wprowadzić ponownie i to jak najszybciej.
7: Jestem przekonany, że takie działania rządu są oczekiwane. Donald Tusk mówił kiedyś buńczucznie, że jakby on był premierem, benzyna byłaby po 5,19. No jest premierem, a benzyny nie ma po 5,19.
2: Podkreślał senator PiSu Stanisław Karczewski.
3: Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Grzegorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich.
2: Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka.
3: Za powołaniem Grzegorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
2: A dyskusji poprzedzającej głosowanie słuchała nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Najwięcej pytań senatorów opozycji dotyczyło zagadnień związanych z praworządnością i faktem działania nowej rzecznik Fundacji Wolne Sądy. Sylwia Grzegorczyk-Abram podkreśliła, że jej działalność nie będzie nacechowana politycznie, a urząd zostanie otwarty na dialog.
9: Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z ludźmi najłatwiej dostrzec problemy, których nie widać z perspektywy centralnych instytucji.
8: Nowa RPO zapowiada spotkania w regionie i większą obecność biura rzecznika poza stolicą.
2: Tu RMF FM, słuchacie porannych faktów. W stolicy Filipin, Manili, ma dziś dojść do rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych.
3: Spotkanie odbędzie się przy okazji konferencji krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Stany Zjednoczone chciałyby, aby wojna w Ukrainie się zakończyła i zakończenie byłoby korzystne też dla Rosji, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Oczywiście wojna w Ukrainie w wielu aspektach utrudniła Rosji i Stanom Zjednoczonym znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To jednak nie oznacza, że nie będziemy szukać możliwości współpracy tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie chcielibyśmy, aby ta wojna dobiegła końca. Uważamy, że byłoby to korzystne również dla samej Rosji. Będziemy więc poruszać ten temat. Jak już mówiłem, Stany Zjednoczone pozostają otwarte i gotowe odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do zakończenia tej wojny, jeśli pojawi się taka możliwość. A taka możliwość może się pojawić. Jesteśmy gotowi podjąć się tej roli, ponieważ uważamy i sądzę, że Rosjanie również by się z tym zgodzili, że prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może ją skutecznie odegrać. Amerykański sekretarz stanu przyznał, że rozmowy z Rosją nie przyniosły w ostatnich miesiącach większych postępów, ale być może obecnie zaistniały nowe warunki.
11: Są i takie fakty.
3: Kiszony kotlet schabowy, lody o smaku palonego masła i ziemniak w zaskakującej odsłonie.
2: Między innymi takie pyszności spróbowały w Zachodniopomorskim dziennikarki RMF FM Magdalena Wojtoń i Anna Połamar w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie.
3: W Stargardzie królował ziemniak.
12: Stół zastawiony pysznościami regionalnymi. Co my tutaj mamy?
13: Mamy sielawę miedwiańską, czyli 5 kilometrów od bistro ziemniakowe Lowe. Mamy przepiękne jezioro. Mamy kiszki ziemniaczane, bo w Stargard to kuchnia kresowa. Mamy babę ziemniaczaną, bardzo popularna.
12: W roli głównej ten ziemniak. Co to jest ta baba ziemniaczana?
13: Są to ziemniaki tarte, pieczone w formie baby, czyli dużej formy, z boczkiem, z cebulką.
2: W przyszłym tygodniu nasz żółto-niebieski wóz zawita na Warmii i Mazury.
3: Czekamy na wasze zgłoszenia, jakie kulinarne perełki powinny znaleźć się na naszej trasie.
2: Specjalny formularz jest na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 6.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? O tym Przemysław Skowron.
0: Teraz jest 11 w Sowałkach, 12 w Łodzi, 14 w Szczecinie, potem będzie cieplej, poczekaj. 19 w Sowałkach, 13 stopni w ciągu dnia w Łodzi, nie najcieplej.
1: A o godzinie 14 z tego co widzę,
0: 22 w Gorzowie.
1: Burze możliwe w całym kraju, dzisiaj popada bez wyjątków wszędzie, po prostu normalnie wszędzie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
16: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30 mamy na zegarach, to pora na fakty w RMF FM, które polecamy.
1: Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku.
2: Znajduje się tam hala magazynowa, warsztaty samochodowe oraz komisy. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.
1: Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać czarny dym.
3: Przed stacją benzynową w stronę centrum. Będzie bardzo duże zadymienie, już jest ciężko oddychać.
2: Zdjęcia i film mamy na rmf24.pl.
1: Więcej również w faktach za pół godziny. Połączymy się wtedy z naszym reporterem, który jest na miejscu pożaru.
2: Służby przetestowały we wtorek systemy ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza.
1: W całej Polsce można było usłyszeć syreny alarmowe. A jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji zagrożenia?
4: Po pierwsze, widząc przelatujące drony, szczególnie w strefie przygranicznej, natychmiast dzwonimy pod telefon alarmowy. Po drugie, nie lekceważmy syren, ale na nie reagujmy. Tak więc, po usłyszeniu sygnału modulowanego, trwającego 3 minuty, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. I po trzecie, do odwołania alarmu nie wychodźmy na zewnątrz. Nie polujmy z telefonem, by spowodować atak, ale pozostańmy w ukryciu, czytając komunikaty i czekając na 3-minutową ciągłą syrenę.
2: Tłumaczył komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura w najnowszym odcinku Terenu Wojskowego na antenie radia RMF24.
1: Cały odcinek wczorajszego programu znajdziecie na platformie RMF On, a naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, jego drużyna przegrała z Interem Miami.
1: Czas na fakty sportowe RMF FM. O poranku melduje się Patryk Serwański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. No Lewandowski na murawie spędził 62 minuty. Obrońcy dobrze odcinali go od podań, więc za dużo sobie nie pograł. Chicago Fire przegrało 2-3. Dla Interu 2 gole strzelił Luis Suarez. A do klubu z Florydy dołączy niebawem Casemiro. Jego umowę z Interem muszą jeszcze zatwierdzić władze ligi MLS. Brazylijczyk ostatnie 4 sezony spędził w Manchesterze United. Jego kontrakt wygasł, więc piłkarz miał swobodę w wyborze pracodawcy. No i zdecydował się na dołączenie do drużyny Leo Messiego. My czekamy na wieczorne emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. Druga runda eliminacji, w niej mecze GKS-u Katowice z MSK Żilina i Rakowa Częstochowa z FC Valettą.
9: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
10: Niezależnie kto będzie zagrał przeciw nas, my musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać na maksymalnych obrotach.
8: To trener Rakowa Dawid Kroczek i kapitan tego zespołu Fran Tudor. Na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach awansowali Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski. Zwolińska o wiele pewniej czuje się w kajaku, no ale to nie znaczy, że nie chce powalczyć także w Kanadyjce.
11: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją tak naprawdę chyba, nie wiem, z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. A w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, a żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję.
8: Mówiła nasza zawodniczka. Ruszył turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarek, niestety bez udziału biało-czerwonych. Za nami 2/4 finały. Bez niespodzianek wygrywały wyżej notowane drużyny. Włoszki pokonały 3-0 Holenderki, a reprezentacja Brazylii wygrała 3-1 z Japonią.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: A kto to tu taki ładny przyszedł? A kto to tu? A to Magic nasz!
12: No nie, to Jacek!
0: To Jacek.
12: Tu chodzi taki ładny.
0: Magdalena Karwat-Marek.
12: Nadciąga kulminacja wielkiego załamania. Taki nagłówek znalazłam o dzisiejszej pogodzie.
0: Boże.
12: Średnio zachęcający.
0: Już po nas.
12: Ale niestety, temperatura spadnie wszędzie, będzie padał deszcz, a w wielu miejscach prognozowane są także burze. Temperatura dziś to tak średnio kilkanaście stopni, może 18-21 będzie, ale bez...
13: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
0: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24, w czwartek 23 lipca, Piotr Salak, kłaniam się. Oczywiście zaczynamy od faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Weliński już na nas czekają, tym bardziej, że jest siódma.
1: Pożar na warszawskim Targówku.
2: Znajdują się tam m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy.
1: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz z nim się połączymy.
2: W siedzibie PiS-u w stolicy w samo południe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
1: To według polityków opozycji spotkanie ostatniej szansy na porozumienie.
2: W faktach o siódmej odwiedzamy też jeden z wakacyjnych obozów harcerskich w Małopolsce koło Wadowic. Strażacy dogaszają pożar na warszawskim Targówku. Jak informowaliśmy już w faktach, ogień pojawił się nad ranem.
1: Objął m.in. warsztaty samochodowe oraz komisy. Zniszczył budynki o powierzchni ponad 1000 m2.
2: Na miejscu jest reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy cię. Krzysztofie, jak wygląda w tej chwili sytuacja?
3: No, nie widać już ognia, który jeszcze kilkadziesiąt minut temu był potężny. Strażacy przelewają teraz konstrukcje budynków, w których mieściły się salony samochodowe. Nad Pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Tego dymu widoczny był aż w centrum Warszawy. Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje, do miejsca tego pożaru. Okoliczni mieszkańcy powinni też zamknąć okna. Ja dodam, że najbliższe bloki, kilkupiętrowe bloki mieszkalne znajdują się poniżej 100 metrów od tego salonu, który całkowicie spłonął. Z ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie, Krzysztof Zasada.
2: A zdjęcia i filmy z tego pożaru mamy na rmf24.pl.
1: To spotkanie ostatniej szansy. Tak o dzisiejszej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim mówią politycy dwóch zwaśnionych frakcji wewnątrz PiS.
2: Spotkanie Kaczyński-Morawiecki odbędzie się w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.
1: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, rozmawiałeś z politykami PiS-u. Co jeszcze mówią o tym dzisiejszym spotkaniu?
4: Ze strony członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego słyszę, że mimo iż to spotkanie ostatniej szansy, to bardziej spodziewają się dziś pożegnania byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim niż osiągnięcia kompromisu. Z kolei przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że wszystko jest do dogadania, ale członkowie formacji Rozwój Plus muszą podpisać wymagane przez kierownictwo partii oświadczenia. Według moich informacji na negocjacyjnym stole może pojawić się oferta dla Morawieckiego i jego ludzi, aby odeszli z partii, ale zostali przy Prawie i Sprawiedliwości w sejmowym klubie. Tak jak robi to m.in. poseł Marcin Ociepa i członkowie jego stowarzyszenia o nazwie Odnowa. Na taki układ, jak usłyszałem od polityków związanych z byłym premierem, nie ma mowy.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS.
2: Jego drużyna przegrała jednak na Florydzie z zespołem Inter Miami 2-3.
5: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach. To głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył. Grał przez 63 minuty, potem zszedł z boiska. Przed meczem w kanale ligowym tak mówił o swoim transferze do Chicago Fire. Co ciekawe, jeszcze zanim trafiłem do Barcelony, Chicago już się ze mną kontaktowało. Opowiedziano mi o klubie, o projekcie i o kierunku, w jakim chcą się rozwijać. Już od pierwszego spotkania zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Rozmawiałem także z trenerem, który przedstawił mi swoją wizję gry oraz plany dotyczące rozwoju zespołu. To było dla mnie bardzo interesujące. Jestem też otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny krok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenie, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. No i przekonać się, czy amerykański sen naprawdę istnieje, powiedział Robert Lewandowski.
1: Zza oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Budzi ich dźwięk gwizdka zamiast telefonów, mają śpiew ptaków, a wieczory spędzają wspólnie przy ognisku.
2: W faktach odwiedzamy dzisiaj jeden z wakacyjnych obozów harcerskich.
1: W bazie Chówca Ziemi Wadowickiej w Streszowie w Małopolsce jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
7: Tak jest, dzień dobry.
2: Witamy cię, Maćku. Harcerze jeszcze przed pobudką.
7: Tak jest, mają jeszcze dosłownie chwilę. Na razie namioty raczej pozamykane. Harcerze też stoją na warcie i pilnują tutaj obozu. A ja moim przyjazdem zbudziłem trochę wcześniej kadrę. Ze mną pod harcmistrzyni Karolina Kazek. Jak wyglądają te pierwsze minuty obozowego życia?
8: Czuwaj, po gwizdku mamy chwilę na to, aby powolnie wyjść z naszych śpiworów. gdzieś tam spotykamy się 10 minut później na powitaniu dnia, potem mamy czas na toaletę poranną i spotykamy się na naszym apelu.
7: Widzę, że druh obwoźny przygotowuje się do pobudki. Uda się?
9: Pobudka, pobudka, wstać!
7: I ten gwizdek oznacza pobudkę. Jak wygląda dzień harcerzy? Czego uczą się podczas obozu? Co też przyciąga młodych ludzi do harcerstwa? O to wszystko będę dzisiaj pytał z bazy chówca ziemi wadowickiej Maciej Sautys.
1: Dziękujemy Maćku, do usłyszenia zatem w kolejnych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Do godziny 8 w Radiu RMF 24. Oczywiście i o tym wszystkim, co się dzieje na warszawskim targówku i o tym, jak debiutował Robert Lewandowski w Chicago Fire. Na pewno nie takiego debiutu, nie o takim debiucie marzył nasz reprezentacyjny kapitan. Będziemy też mówić o dyplomacji, zaskakujące spotkanie Rubio-Ławrow, no i oczywiście gorąco na Bliskim Wschodzie. Aha! Jeszcze zajrzymy do harcerzy. Jak my to zmieścimy? 6 minut po 7.

0: na południowym zachodzie kraju i w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu, nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormus. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia o dwóch osobach zabitych na granicy irańsko-irackiej. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu.
1: Tu radio RMF 24.
0: Złe wiadomości płyną do nas z Bliskiego Wschodu. Nie najlepsze wiadomości też płyną do nas z północy Warszawy. Tam na targówku płoną, dogaszane są magazyny i hale samochodowe. Ogromne utrudnienia spodziewane w rejonie ulicy Łabiszyńskiej.

0: 18 minut po godzinie 7, to jest poranny program w Radiu RMF 24 i teraz północ Warszawy i dzielnica Targówek. Jak słyszeliście doskonale, tam ogromne czarne chmury unoszą się nad tą częścią miasta. Strażacy walczą z pożarem przy ulicy Krasnobrodzkiej. To jest blisko rejonu, blisko węzła Łabiszyńska. Tam są płoną hale magazynowe, warsztaty samochodowe, komisy. Razem z nami aspirant Łukasz Wujek, Państwowa Straż Pożarna w Warszawie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, aspirant Łukasz Wujek, Państwowa Straż Pożarna.
0: Kłaniam się, Piotr Salak, Radio RMF 24. Pytanie w takim razie, jak wygląda sytuacja? Czy już poradziliście sobie z tym pożarem, czy sytuacja jest opanowana?
1: Jeszcze sytuacja nie jest opanowana, trwa dogaszanie pożaru.
0: Ile jednostek jest na miejscu?
1: Jest w tym momencie około 38 zastępów Straży Pożarnej.
0: Co tam się w tej chwili pali, panie aspirancie?
1: Wie pan co, tak może od początku zacznę. Około 5.09 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze warsztatu. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że warsztat połączony jest z salonem samochodowym. Objęty był całkowicie ogniem. Na miejsce skierowano zastępy Straży Pożarnej oraz grupę chemiczną do monitorowania strefy, ponieważ zadymienie było bardzo duże. Na tą chwilę trwa dogaszanie, jeszcze pożar nie jest zlokalizowany, ale myślę, że jeszcze troszeczkę akcja na pewno potrwa.
0: Rozumiem. Czy pan potrafi powiedzieć, czy ten dym jest toksyczny?
1: Właśnie dlatego na miejsce została skierowana grupa chemiczna w celu zbadania strefy powietrza, także na tą chwilę dym oczywiście tutaj w pobliżu jest toksyczny. Jeżeli chodzi o dalszą odległość, to nie wykazały czujniki żadnej toksyczności.
0: Tam są blisko bloki, tam jest mniej niż 100 metrów do bloków. Sam to widzę i
1: tutaj,
0: znam doskonale
1: tutaj bloki są bezpieczne, jak najbardziej bloki są bezpieczne w tym momencie.
0: Ale rozumiem, że okna powinny być zamknięte, jeśli chodzi o mieszkańców, tak?
1: Tak, oczywiście okna jak najbardziej powinny być zamknięte.
0: I co jeśli chodzi o ewentualnych poszkodowanych? Czy ma pan jakieś informacje na ten temat?
1: Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Także nic na razie nie wiadomo odnośnie osób poszkodowanych.
0: To jest też ważny region, jeśli chodzi o strefę komunikacyjną. Węzeł Łabiszyńska, trasa szybkiego ruchu. Czy trasa jest zamknięta, czy ruch odbywa się normalnie?
1: Nie, ruch odbywa się normalnie. Pożar miał miejsce przy ulicy Krasnobrodzkiej, także nie wpłynęło to w ogóle na ruch, jeżeli chodzi o trasę turówską.
0: I jak pan się spodziewa, ile jeszcze może, z pańskiego doświadczenia, ile może jeszcze potrwać ta akcja gaśnicza?
1: Na pewno kilka godzin potrwa jeszcze.
0: Czyli rozumiem, że należy się w tamtym regionie spodziewać pewnych na drogach osiedlowych, na uliczkach osiedlowych. Można się spodziewać utrudnień, natomiast jeśli chodzi o samą Łabiszyńską, przejazd jest drożny.
1: Tak, nie, jest drożny, jak najbardziej jest drożny. Tutaj na Krasnobrodzkiej bardziej można się spodziewać jakichś utrudnień.
0: Panie aspirancie, mieliśmy informacje, mówili nam słuchacze o wybuchach, które towarzyszyły temu pożarowi. Najprawdopodobniej wybuchały samochody. Pan może to potwierdzić?
1: Wie pan co, tutaj jeżeli chodzi o wybuchy, to to nie samochody wybuchały, tylko tutaj szyby ciśnienia nie wytrzymywały i to szyby pękały.
0: Czy spłonęły, bo rozumiem, że spłonęły samochody w salonach, które tam były, czy spłonęły też jakieś samochody, które parkowały w pobliżu, bo tam były też parkingi osiedlowe?
1: Tak, spłonęły samochody w salonach, przed salonem też kilka samochodów uległo nadpaleniu. Dokładnej ilości nie znam.
0: No dobrze, panie aspirancie, rozumiem, czyli mamy sytuację w tej chwili taką. Strażacy próbują zlokalizować pożar. Czy widać jeszcze języki ognia, czy już tylko jest w tej chwili dogaszanie dymu?
1: Już dym, już tylko dym został, także dogaszamy ten pożar. Jeszcze akcja trwa w dalszym ciągu.
0: Tak nam mówi aspirant Łukasz Wujek, Państwowa Straż Pożarna w Warszawie. Pięknie dziękujemy i przypominamy, przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku płoną hale magazynowe, warsztaty samochodowe i komisy, ale ruch, jak nas zapewnia Straż Pożarna, ruch na węźle Łabiszyńska odbywa się normalnie. Tu Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 7.

0: 7.30 na zegarach, to oznacza w radiu RMF24, że czas najwyższy na fakty. W studiu faktów już czekają na Was Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
1: Dwa salony samochodowe spłonęły nad ranem na warszawskim Targówku.
2: Ogień pojawił się około godziny 5 przy ulicy Krasnobrodzkiej.
3: Bardzo duży ogień, bardzo duży dym i teraz policja po prostu wycofuje nas, można powiedzieć, ze względu na nasze zdrowie, bo podobno dym zrobił się teraz toksyczny, bo się tam wypala wszystko.
4: To jest duża powierzchnia?
3: Spora. To są dwa salony, które przylegają do siebie i po prostu tam się wszystko spaliło. Samochody, które były w środku, się spaliły, tam wszystko strzelały, te opony, te baterie voltaiczne.
1: Mówił jeden ze świadków pożaru, z którym rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Z ostatnich informacji strażaków wynika, że sytuacja jest jeszcze nieopanowana.
1: Z ogniem walczy 38 zastępów strażackich.
2: Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, poseł PiS, będzie gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM.
1: A zapytamy m.in. o dzisiejsze spotkanie w samopołudnie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czego można się spodziewać? Czy Prawu i Sprawiedliwości grozi rozłam? Zapraszamy 7:40. Japończycy rozważają skonstruowanie 12-metrowego teleskopu na Antarktydzie.
2: Pozwoli on zbadać miliony galaktyk gwiazdotwórczych, obfitych w pył, informuje japoński Uniwersytet Tsukuba.
1: W galaktykach nieustannie rodzą się nowe gwiazdy, jednak część galaktyk zawiera bardzo duże ilości pyłu, który absorbuje i rozprasza światło gwiazd, przesłaniając obszary gwiazdotwórcze.
2: Poznanie ich jest jednak istotne dla zrozumienia ewolucji galaktyk w trakcie historii Wszechświata.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, za 20 minut będzie godzina 8, a teraz harcerze, ale nie ci polityczni, nie ci z Wiejskiej, nie ci z Brukseli, tylko ci prawdziwi harcerze. Obudził ich dźwięk gwizdka drucha oboźnego. Powitali dzień rozgrzewką, no i za chwilę będzie śniadanie oczywiście, a potem się przygotują do obrony dżungli. W klimacie filmów Jumanji i Indiana Jones, bo taka jest tematyka tego wyjazdu. My jesteśmy teraz na obozie harcerskim w Małopolsce, w Stryszowie. Jest tam nasz wóz satelitarny, jest też Maciej Sołtys. Czuwaj,
1: jestem.
0: Maćku.
1: Czuwaj.
0: Tak. Powiedz, jak wyglądał ten poranek harcerzy. Wstałeś wcześniej niż harcerze?
1: Oczywiście, że tak. Mało tego, wydaje mi się, że swoim przyjazdem obudziłem kadrę.
0: O, pięknie.
1: Tak jest,
0: no dobrze,
1: tak
0: to opowiadaj
1: jest.
0: W takim razie, co się działo, gdy już rozległ się ten gwizdek.
1: Rozległ się gwizdek, po gwizdku harcerze mieli dosłownie chwilę, żeby się dobudzić, a potem stanęli tutaj na placu apelowym przed namiotami w kółku, no i przywitali dzień.

0: co dalej w ciągu dnia? O to pytam podharcmistrzynię Karolinę Kazek, która jest tutaj ze mną. Siedzimy na placu apelowym, na takich zbitych z desek przy stoliku, na takich stołkach. Co dalej? Jak ten dzień wygląda?
1: Tak, teraz nasi harcerze mają czas na toaletę poranną i szybki porządek w namiotach, ponieważ zaraz zacznie się apel, podczas którego sprawdzamy, jak wygląda stan rzeczy w ich namiotach. Następnie będzie czas na śniadanie, a po śniadaniu zaczynamy nasze zajęcia programowe.
0: To jaki ten program jest? Jaki jest temat przewodni? No bo powiedzieliśmy, że film Indiana Jones, Jumanji, ale tam jeszcze jest coś więcej. Jaki jest temat przewodni tego wyjazdu waszego?
1: Tak, nasz temat przewodni to wyprawa do dżungli. Każdy poznaje gdzieś jej zakamarki. Mamy szansę spotkać się z niebezpiecznymi zwierzętami podczas gier terenowych, czy zbudować wspólnie coś w wiosce plemiennej.
0: No dobrze, ten dzień wypełniony warsztatami, zajęciami, bieganiem po lesie. A jak dzień się kończy? Czy jest też tak spokojnie jego poranku? Też macie taki swój rytuał?
1: Tak, mamy nasz rytuał. Zaczyna się już po kolacji. Po kolacji wszyscy idziemy na wspólne ognisko całym szczepem. Jest ono zawsze podniosłe, a po ognisku mamy czas na toaletę wieczorną, a potem spotykamy się również na placu apelowym w kręgu i tak jak zaczęliśmy, tak kończymy dzień.
0: Ilu tych harcerzy tutaj jest? W jakim oni są wieku?
1: Jest nas prawie 60 osób. Mamy dzieci od 7 lat do 18. No i oczywiście kadra, która jest ciut starsza.
0: Od 7 lat. Co takie dzieciaki w wieku 7 lat przyciąga do harcerstwa? Lub też w ogóle, co przyciąga młodych ludzi do harcerstwa?
1: Myślę, że właśnie szansa wyjazdu na ten obóz harcerski jest czymś, co ich bardzo mocno przyciąga. Rodzice ufają nam, bo wiedzą, że jest tu bezpiecznie. I tak samo mamy mnóstwo sprawności, tropów, wyzwań, które dzieci realizują na co dzień. I ta chęć rozwoju ich przyciąga przede wszystkim.
0: Odciągacie ich od telefonów?
1: Tak. Podczas obozu praktycznie nikt nie ma ze sobą telefonu. Na zbiórkach też z nich nie korzystamy. Jedynie gdzieś tam podczas gier terenowych, jeśli chodzi o GPS.
0: Jest bezpiecznie. Jak wy o to bezpieczeństwo dbacie? No bo przecież dużo mówi się o tym, o tych obozach harcerskich, które gdzieś tam musiały być ewakuowane, na przykład z powodu burz. Jak się zabezpieczacie właśnie przed jakimiś zmiennymi warunkami atmosferycznymi?
1: Tak, w ostatnich latach dzięki protokołom ze służbami mamy bardzo dobrze rozwiniętą współpracę ze strażą pożarną czy z gminami. Straż pożarna dzwoni do nas codziennie po 8 i po 20, więc zaraz będę musiała wykonać telefon. Oprócz tego nasi harcerze mają przygotowane plecaki ewakuacyjne, w których zawsze się znajduje coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, woda, dokumenty. Jesteśmy w każdej chwili gotowi, żeby ewakuować się do pomieszczenia stałego. W tym przypadku jest to akurat szkoła, do której odwiezie nas gmina.
0: Okej, okay, ale tutaj też obok jest budynek, w którym możecie się w razie czego schronić. Ze mną była podharcmistrzyni Karolina Kazek. Jesteśmy na obozie harcerskim w Stryszowie w Małopolsce.
2: Maciej, a ty byłeś kiedyś w harcerstwie?
0: Nie byłem, chociaż właśnie rozmawiałem z panią podharcmistrzynią. Ja jeździłem na takie obozy przetrwania, natomiast moja żona była w harcerstwie, więc tym harcerstwem jestem tak po kądzieli gdzieś, tak, i jestem trochę związany.
2: No dobra, a ognisko na deszczu potrafisz rozpalić?
0: No to oczywiście, plecak ewakuacyjny jest, wszystko jest, krzesiwo, takie rzeczy.
2: No to pięknie, w takim razie harcerz wszystko potrafi, nawet radiostację satelitarną jest w stanie zrobić z pudełka od zapałek i ze spinacza biurowego.
0: To prawda, chociaż my mamy wóz satelitarny. 4x4.
2: No już wóz satelitarny oczywiście zostaje w Stryszowie, zostaje na obozie harcerskim w Małopolsce. Maciej Sołtys razem z nami. Pięknie dziękujemy. Za kwadrans będzie godzina 8. Pozdrawiamy.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, teraz Radio RMF 24 zabiera was za ocean, bo słyszeliście już, że miał swój debiut Robert Lewandowski w lidze MLS, ale nie był to udany debiut, bo jego drużyna Chicago Fire przegrała na Florydzie z Interem Miami 2-3. O tym wszystkim, co na boisku się działo i wokół boiska, to opowie nam teraz nasz korespondent, czyli Paweł Żuchowski, który śledził to spotkanie. Pawle?
1: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach, to głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył, grał przez 63 minuty, potem zszedł z boiska. Przed meczem w kanale ligowym tak mówił o swoim transferze do Chicago Fire. Co ciekawe, jeszcze zanim trafiłem do Barcelony, Chicago już się ze mną kontaktowało. Opowiedziano mi o klubie, o projekcie i o kierunku, w jakim chcą się rozwijać. Już od pierwszego spotkania zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Rozmawiałem także z trenerem, który przedstawił mi swoją wizję gry oraz plany dotyczące rozwoju zespołu. To było dla mnie bardzo interesujące. Jestem też otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny krok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny. Ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenie, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. No i przekonać się, czy amerykański sen naprawdę istnieje, powiedział Robert Lewandowski. Pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego drużyna z Chicago miała rozegrać w miniony czwartek. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad Chicago wskutek pożarów lasów w Kanadzie. Polak dołączył do Fire 29 czerwca po 4 sezonach spędzonych w Barcelonie. Wcześniej był też piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Lecha Poznań. Chicago Fire jest na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej z dorobkiem 26 punktów.
0: A kolejna okazja do zdobycia debiutanckiego gola przez Roberta Lewandowskiego za oceanem już w niedzielę. Być może. Strażacy zagrają na wyjeździe z zespołem New York City, a u nas po godzinie 8 mniej o sporcie, oj zdecydowanie. Więcej o tym, co się dzieje w polityce. Jacek Sasin będzie moim gościem, czyli poranna rozmowa w RMF FM. O czym? Domyślacie się oczywiście. O tym wszystkim, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnę, o godzinie 12 spotkanie ostatniej szansy. Morawiecki, Kaczyński.

0: czas już na fakty o godzinie 8 w studiu faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
1: Na początek Warszawa i nowe ustalenie w sprawie pożaru na Targówku.
2: Trwa dogaszanie, za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu.
1: Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu?
2: Co może przynieść spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?
1: O tym w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Naszym gościem będzie Jacek Sasin, były wicepremier i poseł PiS-u. Strażacy dogaszają duży pożar w Warszawie.
1: Jak usłyszeliśmy, ogień pojawił się nad ranem w salonach samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku. Pożar jest już opanowany.
2: My ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na miejscu, Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, ile jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
3: No, na pewno jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest wciąż około 30 zastępów straży. To ponad 100 strażaków. Przelewają doszczętnie spalone hale o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Spłonęło wszystko, co było wewnątrz, samochody, wyposażenie warsztatów, a także pojazdy zaparkowane na zewnątrz. Policja zablokowała ruch na ulicy Krasnobrodzkiej, przy której mieszczą się salony samochodowe.
4: Akcję gaśniczą prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i niezbliżanie się do miejsca, w którym prowadzone są działania ratunkowe.
3: Mówiła Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Dym praktycznie nie wydobywa się już z pogorzeliska. Jak usłyszałem od strażaków, cały czas monitorowana jest jednak jakość powietrza w okolicy. Nie było potrzeby ewakuowania mieszkańców, mimo że ich bloki są w bezpośrednim sąsiedztwie spalonych hal. Dzieli je tylko ulica. Z Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku Krzysztof Zasada.
2: Na naszej stronie mamy zdjęcia i filmy z miejsca pożaru.
1: Polecamy adres rmf24.pl.
2: Policjanci odkryli potężną fabrykę narkotyków w Sokołowie Podlaskim.
1: Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji zabezpieczyli na miejscu aż 163 kg klefedronu i 388 litrów narkotyków w postaci płynnej.
2: To jedno z największych takich znalezisk. Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztof, jak wyglądało to laboratorium?
5: Z zewnątrz jak odrapany, porzucony magazyn. W środku natomiast znajdował się kompletny zestaw urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania substancji psychotropowych. W pomieszczeniach były reaktory, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Znajdował się w miejscowości Lebiedzie w gminie Sterdyń pod Sokołowem. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3-CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
2: W samo południe spotkanie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki.
1: Z kolei o północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS dla polityków partii w sprawie złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.
2: W Prawie i Sprawiedliwości zapowiada się więc gorący czwartek.
6: Takie wewnętrzne spory dobrze wpływają na daną partię czy źle?
7: Na PiS bardzo dobrze.
6: A to dlaczego?
7: Że w końcu będzie miała 7% poparcia tylko.
6: Czyli jednak spadek.
7: Spadek i to duży.
6: Dziś mija swoiste ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co będzie dalej?
8: Myślę, że panowie się jednak mimo wszystko dogadają. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z polityków ma jakieś swoje ambicje. Są pomiędzy panami tarcia, ale mimo wszystko jednak rozsądek weźmie górę.
1: Usłyszał o poranku w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: To są poranne fakty w RMF FM.
1: A w nich poranna rozmowa.
2: W warszawskim studiu RMF FM Piotr Salak, jego gość. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Jacek Sasin, były wicepremier Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry państwu.
0: Za 4 godziny spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Spotkanie ostatniej szansy czy spotkanie na alibi?
9: No mam nadzieję, że ostatniej szansy, bo
0: ostatniej szansy dla kogo?
9: No dla Mateusza Morawieckiego ostatniej szansy.
0: A dlaczego nie Jarosława Kaczyńskiego?
9: Zawrócić z drogi, którą obrał, czyli z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zarówno on, jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmą właśnie decyzję. Dziś do końca dnia wybiorą Prawo i Sprawiedliwość.
0: A co Jarosław Kaczyński położy na stole i powie: proszę bardzo, z tego jestem gotów zrezygnować?
9: Panie doktorze, tutaj jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, nie ma z czego rezygnować.
0: No to rzeczywiście spotkanie ostatniej szansy, panie pośle, skoro nie ma z czego rezygnować.
9: No nie ma z czego rezygnować, no bo ten komunikat jest po prostu bardzo jasny. Znaczy, no, nie da się po prostu zrezygnować z czegoś, co oznaczałoby, jeśli by zostało przyjęte, oznaczałoby dalsze tolerowanie sytuacji, kiedy de facto w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje inne odrębne ugrupowanie z odrębnym programem, odrębną agendą.
0: A kto zakładał Stowarzyszenie Prawie i Sprawiedliwości? Pan również zakładał.
9: Tak, zakładałem, prawda? Panie redaktorze, chociaż można powiedzieć, powtarzając słowa klasyka, ale się nie cieszyłem.
0: Jednak pan to robił.
9: Tak, robiłem z tego względu, że była to próba, znaczy to, co pan prezes Jarosław Kaczyński nazwał dwoma płucami Prawa i Sprawiedliwości, było próbą wpisania właśnie tej inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego w funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. Było próbą właśnie sklejenia w sytuacji niedoprowadzenia do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli z takim momentem, kiedy trzeba decydować. To się nie udało. Okazało się, że te dwa płuca generują niestety nierówny oddech.
0: No dobrze, ale Jarosław Kaczyński o tych dwóch płucach mówił w kwietniu. Wtedy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, troszkę odpuścił. Dzisiaj odpuści, czy nie?
9: Uważam, że nie może odpuścić, ponieważ my wchodzimy już w decydującą fazę walki o zwycięstwo, o odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.
0: Zaraz, dzisiaj, do wyborów jest jeszcze ponad
9: dzisiaj,
0: rok.
9: No, panie doktorze, rok w polityce naprawdę to nie jest dużo, to jest nawet bardzo mało. My musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę. To jest oczywiste.
0: Partia polityczna, nie oczywiste. Wojsko, panie doktorze,
9: no, mówię to oczywiście przenośni. Ale to
0: każdy
9: jest,
0: ma mieć prawo do
9: ale to jest bitwa.
0: Ma prawo
9: i są fora w Prawach i Sprawiedliwości, w Prawie i Sprawiedliwości, żeby te swoje poglądy zderzać ze sobą, żeby wypracowywać jednolity
0: program. Jakie są fora, skoro nie można organizować stowarzyszeń?
9: Fora są zorganizowane w ramach struktur wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli możesz mieć takie zdanie pod warunkiem, że będzie takim samym zdaniem jak zdanie partii.
9: Jest na przykład Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, jest Prezydium Komitetu Politycznego. Pan premier Mateusz Morawiecki świadomie zrezygnował z uczestnictwa w tych gremiach, obraził się, powiedział, że nie będzie na te obrady przychodził, a z drugiej strony buduje sobie swoją płaszczyznę do tego, aby tam realizować swoje ambicje. No, znaczy to jest coś, co jest niespotykane, dziwne i trudne do zaakceptowania, niemożliwe do zaakceptowania. Stąd taka decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jak mówię, jeśli mamy cel główny, a tym głównym celem jest wygrać wybory i odsunąć od władzy w Polsce ekipę 13 grudnia, odsunąć Tuska, to musimy iść do tych wyborów w sposób uporządkowany, zdyscyplinowany, z jednym przekazem, z jednym programem,
0: a nie z kakofonią
9: przekazu.
0: Zdradził ideały Prawa i Sprawiedliwości?
9: Panie doktorze, ja nie będę tutaj formułował tego typu poglądów.
0: Ale słyszał pan, czytał pan chociażby wpis Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówi o wrogach chociażby.
9: Ja nie chcę podnosić temperatury sporu dzisiaj, bo to jest nam niepotrzebne, ani niepotrzebnych słów generować w przestrzeni publicznej, które wykorzystują nasi przeciwnicy polityczni. Dzisiaj jest czas na podjęcie odpowiedzialnej decyzji za Polskę. Trzeba tą decyzję podjąć i mam nadzieję, że pan premier dzisiaj przyjdzie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z takim mocnym komunikatem, że wycofuje się ze swoich niedobrych działań, które rozbijają jedność Prawa i Sprawiedliwości i niweczą naszą szansę na skuteczność.
0: Tak mówi Jacek Sasin, były wicepremier Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, kto wyszedł z inicjatywą tego spotkania? Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński?
9: Tego nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Bo jak patrzę na godzinę tego spotkania, to mam wrażenie, że to nie jest godzina typowa dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On się o 12 raczej nie spotyka i w ważnych sprawach,
9: panie,
0: tak bym powiedział.
9: Spotyka się, no między innymi ja się z panem prezesem wczoraj spotykałem o 12, więc jest to
0: zazwyczaj się
9: normalna.
0: Spotyka po południu, kiedy
9: Nie, to nie przesadzajmy. No tak powiem, jednak te spotkania trwają dłużej od wcześniejszych godzin. Pan prezes jest codziennie w biurze.
0: Dobrze,
9: przez cały dzień.
0: Tak.
9: Myślę, że to spotkanie jest wczesnej godzinie, chociaż samo południe, no to nie jest aż tak bardzo wcześnie.
0: No dobrze,
9: żeby jednak po tym spotkaniu był jeszcze czas na refleksję, żeby po tym spotkaniu pan premier mógł przekazać się swoim zwolennikom, swoim ludziom w przebieg tego spotkania i zaapelować do nich o to, żeby podpisali jednak zobowiązanie do tego, że wybierają Prawo i Sprawiedliwość, a rezygnują ze swoich inicjatyw, które rozbijają dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość.
0: Przyjmijmy, że do tego porozumienia dojdzie. Na moment przyjmijmy takie założenie. I teraz niech mi pan powie, czy generalnie zwolennicy Mateusza Morawieckiego mogą mieć pewność, że nawet jeżeli dzisiaj dojdzie do kompromisu, to tuż przed układaniem list do kolejnych wyborów do parlamentu, nikt ich z tych list wyborczych nie skreśli w ostatniej chwili, bo to jest największe zagrożenie,
9: ale
0: i tego się obawiają.
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, ale nikt nie ma takiej pewności w Prawie i Sprawiedliwości. Ja też takiej pewności nie mam. Nie żartuję, panie redaktorze, bo miejsce na liście...
0: Przecież to pan układa te listy także.
9: No ale wie pan, wielu widziałem takich, co układali listy, a potem ich na tych listach mogło nie być w jakiejś perspektywie, więc naprawdę odejdźmy od tego, bo po pierwsze to, kto kandyduje, gdzie, z jakiego miejsca i z jakiej pozycji, to jest jakaś ocena, po pierwsze z jednej strony jego pracy, z drugiej strony perspektyw, jakie może i efektu, jaki może przynieść partii, no bo my walczymy o każdy głos, czyli również ci kandydaci na listach są ważni.
0: A to ile po pierwsze, po drugie, tych oświadczeń?
9: Po drugie, no około 150 z tego, co dobrze, że pamiętamy, samych posłów, bo do tego są senatorowie i jeszcze i europosłowie.
0: Bo jest tak, europosłów, senatorów i parlamentarzystów jest w sumie 240 liczę, tak mniej więcej, no jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Pan mówi, macie 150 oświadczeń.
9: Tak, samych posłów, 150.
0: No dobrze, no to tam jest w tej chwili 180...
9: 180 chyba czterech, czy dwóch, czy dwóch. Aha, dwóch. No to,
0: jeśli tak, chodzi tak. o posłów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że 30 jeszcze brakuje.
9: No, nawet chyba nieco więcej. Bliżej raczej 40
0: I co
9: brakuje.
0: Zrobicie z tymi
9: To są osoby, które zadeklarowały się jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy jeszcze dzisiaj te kilkanaście godzin na to, żeby tą decyzję podjąć. Ja mogę tylko apelować, żeby to zrobić, ponieważ my nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości odejdzie. No ale każdy wybiera sam. Znaczy, też chciałbym bardzo wyraźnie polemizować z stwierdzeniem, że ktoś jest wypychany czy wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak,
9: ale panie to, że no, to jest nieprawda. Nikt nikogo nie wyrzuca. No, my dzisiaj dajemy po prostu możliwość wyboru. No, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. Po prostu. Znaczy, no, to po prostu jest coś, co jest niezwykłe i nigdzie nietolerowane. W każdej partii nietolerowane, w żadnej partii. W związku z czym no, my też nie jesteśmy gotowi tego tolerować z tego względu, że to powoduje, że my mamy absolutnie kakofoniczny przekaz na zewnątrz, a to obniża naszą wiarygodność, odbiera nam szansę na sukces. Nasi wyborcy pytają, co jest prawdziwym przekazem, co jest prawdziwym programem Prawa i Sprawiedliwości. To, co formułuje pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na premiera, czy pan premier Morawiecki.
0: Dobrze,
9: no, de facto mamy dwóch kandydatów na premiera dzisiaj. No tak się po prostu wyborów nie wygrywa.
0: Wyciągnęliście Obajtka, jeśli chodzi o ludzi Morawieckiego. Kto jest jeszcze na tej liście do wyciągnięcia?
9: Muszę powiedzieć tak, pan profesor Obajtka dzisiaj, no tak się po prostu wyborów nie wygrywa.
0: Wyciągnęliście Obajtka, jeśli chodzi o ludzi Morawieckiego. Kto jest jeszcze na tej

0: No nastąpiła jakaś eksplozja rozczarowania, zawiedzionych ambicji. Nie, panie redaktorze, to był naprawdę dobry moment, bo to jest długi marsz. To nie jest tak, że my te wybory wygramy w czasie 2 czy 3 miesięcznej kampanii wyborczej. My musimy walczyć o to każdego dnia i pan profesor Przemysław Czarnek robi to rzeczywiście w bardzo udany sposób. Jest niezwykle aktywny, niezwykle pracowity. Każdego dnia praktycznie bardzo mocno pracuje. Przedwczoraj miałem okazję być z nim przez cały dzień na Śląsku, gdzie odbyliśmy naprawdę bardzo dobre spotkania z branżą energetyczną i górniczą. Trzeba to dzisiaj bardzo intensywnie robić.
1: Ale chciałem pana zapytać o taką sprawę, bo przyjmijmy na przykład, że do tego kompromisu dzisiaj nie dojdzie i że nastąpi podział i że część ludzi odejdzie z Mateuszem Morawieckim, to wtedy Przemysław Czarnek cały czas będzie kandydatem na przyszłego premiera?
0: Tak, będzie o tym. No, wielokrotnie pan prezes Jarosław Kaczyński formułował ten komunikat. Naprawdę, jakaś dyskusja o jakichś zamianach, o innych kandydatach na premiera, próba suflowania w mediach jakichś innych kandydatów, jak chociażby wczorajsze publikacje wskazujące na pana ministra Zbigniewa Boguckiego, niezwykle utalentowanego, bardzo dobrego polityka, bardzo sprawnego polityka, bardzo celnie punktującego ekipę Donalda Tuska, ma za zadanie wprowadzać jakiś zamęt. Znaczy, to robią przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, to robią przeciwnicy
1: Polski.
0: Ale jeżeli
1: Przemysław Czarnek zostanie na stanowisku tego przyszłego premiera, no to jest otwarcie drzwi dla działania Mateusza Morawieckiego. To jest przeciwskuteczne, bo właśnie o tym mówią stronnicy byłego premiera.
0: Ale o czym mówią właśnie? No, że o tym mówią, że kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości może być tylko i wyłącznie Mateusz Morawiecki.
1: O tym,
0: i to
1: słowa
0: jest,
1: chociażby Przemysława Czarnka dotyczące Ukrainy.
0: Warunek ich pozostania w partii. Znaczy,
1: Ukrainy
0: no, tak nie będzie.
1: Te słowa chociażby o tym, że trzeba zaprzestać jakiejkolwiek pomocy dla walczącej Ukrainy, to jest zaprzeczanie samej ideowej podstawy Prawa i Sprawiedliwości.
0: To jest nieprawda. Znaczy naprawdę, to jest nieprawdziwe przytaczanie słów pana profesora Czarnka. Po pierwsze, nie mówił o zaprzestaniu jakiejkolwiek pomocy.
1: Mówił tylko o tym,
0: że udzielając pomocy trzeba stawiać warunki. Nie może to być pomoc bezwarunkowa. I chyba się wszyscy z tym zgadzamy, że dzisiaj minął ten moment, kiedy Ukraina była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo podboju przez Rosję. Dzisiaj Ukraina w bardzo udany sposób odpowiada na rosyjskie ataki. Jest w wielu przypadkach w ofensywie. Więc dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że my musimy świadczyć, ale mówię nie tylko Polska, ale również kraje Unii Europejskiej, nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, że my musimy świadczyć taką bezwarunkową pomoc, niezależnie od tego, co Ukraina
1: robi. Ale Zachodu, panie pośle, pan o tym wie, ale wojska rosyjskie, wojska Putina byłyby w Kijowie.
0: No ale dobrze, ale dzisiaj sytuacja jest po pierwsze inna, to mówię z jednej strony, a po drugiej strony mamy tutaj dwie strony medalu, czyli jeśli Ukraińcy chcą dalej pomocy, uważają, że jest ona im niezbędna i potrzebna, no to mogą jednak uczynić gest w postaci wycofania się z kultu banderyzmu, z gloryfikowania ludobójców, bo to się nie mieści w europejskich kanonach, w europejskich wartościach. I kraje europejskie, wspierając Ukrainę słusznie, powinny tą sprawę ostro postawić. O tym mówił pan profesor Czarnek.
1: To ja tylko panu przytoczę słowa Jana Rokity, człowieka, któremu na daleko na pewno do sympatii wobec Donalda Tuska. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców osi zła.
0: No muszę panu powiedzieć, że to jest zdumiewająca opinia, kompletnie świadcząca o jakimś oderwaniu się od rzeczywistości pana Rokity. Skądinąd dziwię się, że właśnie pan premier Mateusz Morawiecki uczynił bardzo ważnym gościem, uczestnikiem swojego eventu programowego właśnie Jana Rokitę, który formułuje tego typu nieprawdziwe, fałszywe, krzywdzące i poglądy, które de facto służą umacnianiu tej nieprawdziwej narracji, która jest wobec Prawa i Sprawiedliwości formułowana przez najbardziej prorosyjskiego polskiego polityka Donalda Tuska.
1: To ja pana zapytam tak. Czy uważa pan, że Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, podpisałby się pod słowami, które wypowiedział Przemysław Czarnek o Ukrainie?
0: Panie doktorze, w ogóle to jest niezwykle nieuczciwe w tej chwili powoływanie się na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, szczególnie przez tych polityków, którzy wiedli prym w atakowaniu polityki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i budowania pomostów do putinowskiej Rosji, bo tak to dzisiaj wygląda. Ale o tym mówimy, panie doktorze, bo dzisiaj jest próba instrumentalizacji spuścizny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kaczyńskiego. Pan prezydent Lech Kaczyński miał jedną podstawową zasadę. Polski interes przede wszystkim. To stawiał na pierwszym miejscu.
1: Ale mówił też...
0: I w momencie, kiedy polskim interesem było wspieranie, bezwarunkowe wspieranie państwa ukraińskiego, a tak było chociażby tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, to my to robiliśmy. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości to robił. Dostarcza Ukraińcom

0: broń, dostarczał zaopatrzenie, przyjmował tutaj ukraińskich uchodźców. Zmieniło się. Zmieniło się otóż bardzo wiele, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze, mówiłem o tym przed chwilą, zmieniła się sytuacja wojenna na Ukrainie. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia podboju Ukrainy przez Rosję. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną pozycyjną, wojną na wyniszczenie i oczywiście Ukraina tą pomoc powinna dostawać, ale powinniśmy też stawiać dzisiaj sprawę jasno tak. Pomoc tak, ale wy też musicie, żeby zasłużyć na tą pomoc, musicie wykonać pewnego rodzaju działania, których od was oczekujemy, bo nie może być zgody na gloryfikację morderców, na gloryfikację zbrodniarzy, zbrodniczych organizacji, jakich była UPA. Na to zgody być Pani nie może i ta sprawa musi być twardo postawiona i jestem absolutnie przekonany, już jakby odwołując się bezpośrednio do tego, co pan powiedział, że to jest absolutnie zgodne z tym, o czym mówił pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent, który chociażby bardzo ostro stawiał sprawę ekshumacji polskich ofiar i oddania części polskim ofiar ludobójstwa na Wołyniu i wówczas, kiedy był prezydentem, tą sprawę również ostro stawiał.
1: To wróćmy teraz do polskiej polityki, bo jest taki, taki przypadek w funkcjonowaniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, że są ludzie, którzy nie są w partii, jak chociażby poseł Ociepa, ma własne stowarzyszenie i jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację z, na przykład z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami?
0: Panie doktorze, no tak powiem, tu chodzi o to, że albo się jest w partii, albo się jest w stowarzyszeniu. No, w przypadku pana posła Ociepy i kilku posłów, których skupia w ramach swojego stowarzyszenia, no właśnie taka sytuacja zachodzi. Znaczy tam nie ma połączenia bycia w partii, bycia w stowarzyszeniu.
1: Czyli nie wyrzucicie ich z klubu parlamentarnego?
0: Nie, oczywiście, że ich nie wyrzucimy. To są lojalni członkowie naszego klubu.
1: Mówię o ludziach Mateusza Morawieckiego,
0: nie, mówię
1: tak?
0: O ludziach
1: pana posła Ociepy. Jeżeli natomiast, nie złożą oświadczeń.
0: Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, od zachowania. Bo bycie w klubie również do czegoś zobowiązuje. Czyli zobowiązuje do lojalności wobec kierownictwa klubu parlamentarnego. Zobowiązuje do prezentowania jednolitego stanowiska klubu, nie atakowania stanowiska klubu i partii. A dzisiaj mamy do czynienia z wyraźnym zakwestionowaniem tego, co można nazwać linią polityczną i programową Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale to twardo,
0: i klubu
1: panie pośle,
0: Prawa i Sprawiedliwości.
1: Niech pan odpowie na pytanie, czy jeżeli dzisiaj nie będzie tych oświadczeń na stole do północy, to znaczy, że jutro na listach Sejmu Rzeczpospolitej nie zobaczymy w klubie parlamentarnym znaczy, Prawa
0: pierwsze,
1: i Sprawiedliwości
0: pierwsze,
1: posłów związanych z Mateuszem Morawieckim?
0: Po pierwsze, decyzje dotyczące przynależności do partii w tym przypadku podejmuje Komitet Polityczny.
1: Czyli jest, nie od razu jest zostaną wyrzuceni.
0: Jest zapowiedź ustami naszego rzecznika Rafała Bochenka, ale przecież zapowiedź, która przez rzecznika przekazana, ale sformułowana przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że taki komitet zbierze się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tylko po to, żeby ocenić sytuację, ponieważ dzisiaj wszyscy parlamentarzyści do końca dnia złożą te oświadczenia. Jeśli by jednak nie złożyli, to komitet będzie musiał podejmować decyzje przewidziane statutem, a my bardzo wyraźnie to sformułowaliśmy. Niezłożenie oświadczenia i tkwienie w stowarzyszeniu Rozwój Plus oznacza rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ja
0: nie wyrzucenie. Rezygnację. Rezygnacja z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości jest jednoznaczna z deklaracją wystąpienia z klubu. Tak to jest w statucie naszej
1: Ryszard
0: partii.
1: Ryszard Terlecki przestanie być wiceprzewodniczącym klubu.
0: No, znaczy, jeśli nie będzie w klubie, to trudno, żeby był jego wiceprzewodniczącym. Ale nie mówię tego w charakterze jakiejś zapowiedzi, czy broń Boże w charakterze jakiejś groźby. Mówię tylko o potencjalnym scenariuszu, który mam nadzieję się nie wydarzy, ponieważ ja traktuję tą sytuację, która dzisiaj jest jako wojnę nerwów, jako taką próbę do końca realizowania przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników no tego, tej ambicjonalnej agendy.
1: Ale przecież nawet, panie pośle,
0: a jest czas na opamiętanie.
1: Ale nawet jeżeli, jak pan mówi, dojdzie do opamiętania, to czy wy jesteście jeszcze w stanie sobie zaufać nawzajem?
0: Panie doktorze, oczywiście, że tak. No, bo polityka jest sferą dosyć ograniczonego zaufania. No, obaj...
1: Odpowiada to panu?
0: Mi wiele rzeczy może nie odpowiadać, ale tak po prostu jest. Prawda? No, tak po
1: czyli
0: prostu
1: nie ufa pan nikomu? A prezesowi Jarosławie Kaczyńskiemu też pan nie ufa?
0: Akurat panu prezesowi Jarosławie Kaczyńskiemu ufam, bo to jest człowiek zasad i człowiek honoru i zawsze dotrzymuje
1: no
0: słowa.
1: Czyli więc, rozumiem, że więc, będziecie w takim razie w partii, ale nie będziecie sobie nawzajem ufać,
0: żeby panu
1: ufać,
0: prezesowi
1: tak?
0: nie ufać. Natomiast nie, elementarne zaufanie oczywiście musi być. Ja jestem przekonany, że my jesteśmy w stanie takie zaufanie szybko odbudować. Natomiast też jakby powiedzmy sobie jedną oczywistą zupełnie prawdę. Partia polityczna, podobnie jak każda inna organizacja, jak również firma, jak korporacja, no to nie jest miejsce, gdzie ludzie się spotykają w celach towarzyskich, żeby się lubić, miło spędzać czas, odwiedzać się w domach i spędzać razem wakacje. Znaczy, to jest miejsce, gdzie ludzie są po to, żeby realizować wspólne projekty, wspólne programy i naprawdę nie muszą się tutaj jakoś szczególnie lubić, nawet we wszystkim zgadzać.
1: A nawet
0: mogą się nie zgadzać, ale na końcu muszą prezentować jednolity pogląd.
1: A z tym wszystkim, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, zgadza się Karol Nawrocki?
0: Panie redaktorze, ja nie rozmawiałam z panem prezydentem na ten temat i w ogóle protestuję przeciwko wciąganiu pana prezydenta w spory wewnątrzpartyjne. Czy uważam, że to jest bardzo nieuczciwe? Obserwuję to niestety od chyba 2 czy 3 dni, taką próbę można powiedzieć tego właśnie środowiska wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego, jakiegoś odwoływania się do autorytetu pana prezydenta, jakąś próbę wskazywania, że to środowisko cieszy się poparciem pana prezydenta. Nie sądzę, żeby to się odbywało. Jestem nawet o tym przekonany. Za zgodą i akceptacją pana prezydenta, który jest prezydentem po pierwsze całej Polski, ale po drugie jest prezydentem, który został wybrany głosami całej polskiej patriotycznej prawicy. I myślę, że taką właśnie rolę chce odgrywać. Integratora, a nie tego, który będzie się mieszał wewnątrzpartyjne spory.
1: Tak mówi Jacek Sasin, były wicepremier Prawo i Sprawiedliwość, gość porannej rozmowy w RMF FM.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Radio RMF 20.

0: pora na fakty o 8.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już na was czekają.
1: W powietrzu nie wykryto niebezpiecznych dla zdrowia substancji, informują strażacy, którzy od ponad 3 godzin walczą z pożarem na warszawskim Targówku.
2: Ogień pojawił się na terenie warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej.
1: Policja apeluje natomiast do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru.
3: Akcję gaśniczą prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
2: Apelowała Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
1: Zdjęcia i filmy z pożaru w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mam nadzieję, że to będzie spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego, by zawrócić z obranej drogi.
2: Mówił w RMF FM Jacek Sasin, poseł PiSu, o spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem, które jest zaplanowane dziś w południe.
4: Wchodzimy już w decydującą fazę walki o zwycięstwo, o odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska.
0: Zaraz, do wyborów jest jeszcze ponad rok.
4: No, panie doktorze, rok w polityce naprawdę to nie jest dużo, to jest nawet bardzo mało. My musimy dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły na pracy właśnie w tym zakresie i nie możemy się dłużej... Nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną. Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę. To jest oczywiste.
0: Partia polityczna, nie wojsko, panie
4: pośle. Mówię to oczywiście przenośni.
1: Cała rozmowa Piotra Selaka z Jackiem Sasinem jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Raków i GKS rozpoczynają eliminację Ligi Konferencji.
2: Fakty sportowe RMF FM. Od futbolu rozpoczyna Patryk Serwański. Witamy.
9: Dzień dobry. Raków Częstochowa to w ostatnich latach etatowy pucharowicz. GKS Katowice za to wraca do Europy po 23 latach. Rywale naszych drużyn na pewno do pokonania. Raków zaczyna dwumecz z maltańską drużyną FC Valletta u siebie. Gieksa będzie rywalizować na Słowacji z MSK Żilina.
10: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością. Z takim samym ekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
9: No, tak mówił trener Rafał Góra, który dokładnie 15 lat temu zadebiutował w roli trenera GKS-u. Katarzyna Kawa postraszyła znaną rywalkę na turnieju tenisowym w Hamburgu. W pierwszej rundzie spotkała się z Paulą Badosą, która w przeszłości była nawet wiceliderką rankingu WTA. Jej karierę zatrzymały kontuzje. Hiszpanka jest obecnie 93. rakietą świata. Wygrała z Kawą 7-5, 6-4. Jasper Philipsen wygrał z kolei 17. etap Tour de France. Do mety dojechała wspólnie duża grupa kolarzy, a Belg popisał się najlepszym finiszem. Na początkowe etapy pierwsze 12 dni były po prostu fatalne. Nie potrafiłem odnaleźć właściwego rytmu ani tego czucia, na które liczyłem, a jednak na 17 etapie udało się odnieść zwycięstwo. To sukces przede wszystkim dla zespołu, który nieustannie we mnie wierzył, mówił Belek. Najbliższe 3 dni to 3 górskie etapy, które zadecydują o tym, kto wygra wyścig. Karty rozdaje Tadej Pogacar. Rywale muszą liczyć na słabszy dzień Słoweńca. Jego przewaga w klasyfikacji generalnej jest potężna, ponad 4,5 minuty nad wiceliderem Remco Evenepoelem. A po operacji jest już Jonas Vingegaard. On złamał obojczyk na 15 etapie. Poszło dobrze, zrobili co musieli. To nie była najbardziej skomplikowana operacja, jaką można sobie wyobrazić, powiedział Mark Reef, dyrektor sportowy drużyny, w której jeździ duński kolarz.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Za 24 minuty będzie godzina 9, radio RMF 24 i teraz ponownie warszawski targówek i ponownie akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej. Jest tam Krzysztof Zasada, czyli nasz reporter. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz, Krzysztof, czy pożar jest już opanowany, czy nie?
1: Pożar praktycznie jest opanowany, natomiast strażacy wciąż pracują na miejscu. Jestem tutaj od długiego czasu i widzę postępy tych prac. Już teraz nad tymi zgliszczami nie unosi się dym, praktycznie żaden. Trwa monitoring powietrza wokół i strażacy uspokajają, że już jest bezpiecznie, nie ma zanieczyszczeń powietrza, które mogą być zagrożeniem. Strażacy przelewają teraz to, co zostało z potężnych halo w wymiarach 80 na ponad 30 metrów. Mówią, że pożar doszczętnie strawił powierzchnię około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Są w środku, sprawdzają, co tam jeszcze się tli, co może stanowić zagrożenie. Mówią, że ta akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Natomiast najważniejsze jest to, że nikt w tym pożarze nie ucierpiał i wiadomo też, że już nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o ewentualne toksyczne substancje, które mogłyby być w powietrzu.
0: Krzysztof, powiedziałeś o halach. Jak patrzysz na to, co się tam dzieje, te zniszczenia są duże?
1: No, hale są całkowicie odkształcone przez potężną temperaturę w związku z ogniem. To jest ciąg hal, w których mieszczą się na dość dużym odcinku ulicy wzdłuż S8, wzdłuż trasy ekspresowej, warsztaty samochodowe oraz salony różnych marek chińskich, europejskich. Spłonął jeden taki odcinek tych budynków. One są te budynki, akurat w którym znajdował się salon samochodowy i warsztat, są całkowicie spalone, tak naprawdę widać powyginane fragmenty blachy. Wewnątrz nie ma nic, spłonęło wszystko, tam stały samochody, ekspozycja samochodowa plus były warsztaty, nie ma żadnego wyposażenia, w środku są powyginane blachy, i strażacy wokół, którzy starają się jeszcze to wszystko dogasić.
0: Krzysztof, też w okolicy są osiedlowe parkingi, samochody, które parkowały tam w pobliżu, też zostały zniszczone?
1: Nie. Jeśli chodzi o osiedlowe parkingi, to samochody przetrwały ten pożar, natomiast część samochodów, które były zaparkowane przed salonem, samochodów nowych, a także część samochodów klientów, mogła zostać uszkodzona. Strażacy nie mówią na razie o liczbach, ale to na pewno spalonych albo nadpalonych zostało więcej niż 10 pojazdów. Tak mi się wydaje. Zresztą świadkowie mówią, że część spłonęła doszczętnie, bo ten pożar rzeczywiście był bardzo duży. Ogień był potężny, a dym widoczny był w promieniu kilkunastu kilometrów.
0: Krzysztof, jeszcze węzeł Łabiszyńska. Powiedziałeś o S8, to jest kluczowe miejsce, jeśli chodzi o komunikację w Warszawie. Przejazd jest udrożniony?
1: Nie było utrudnień na tej trasie. Zablokowana jest tylko ulica Krasnobrodzka. Tak naprawdę były obawy, że ten dym, który wydobywa się z pożaru, może stanowić zagrożenie dla kierowców i ograniczać widoczność, ale nie było potrzeby zamknięcia tej trasy. Ten pożar jest w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, tych takich ekranów szczególnie wyglądających półkolistych. Natomiast nie było tutaj zagrożenia zamknięcia tej trasy. Samochody jeździły cały czas bez problemu. Natomiast relacje świadków, którzy przejeżdżali, były wstrząsające. Ten dym rzeczywiście był bardzo gęsty, czarny, brunatny, unoszący się na kilkadziesiąt metrów w górę.
0: Czy strażacy cokolwiek mówią w tej chwili o przyczynach tego pożaru? Podpalenie, czy nie?
1: Nie mówią nic o przyczynach. Powiedzieli tylko, że mieli zgłoszenie do pożaru w warsztacie, a gdy przyjechali, to już ten pożar z warsztatu objął także zabudowania salonu samochodowego. Mówią, że przyczyn tego pożaru będzie wyjaśniać policja.
0: I o tym wszystkim opowiadał nam Krzysztof Zasada, nasz reporter, który jest na miejscu. Bardzo dziękujemy. Oczywiście szczegółowe relacje także w Faktach RMF FM. Dziękuję, Krzysztof. Za 20 minut będą fakty.

Radio RMF 24. Teraz jesteśmy w stolicy Filipin, w Manili. Dlaczego? Dlatego, że tam zakończyły się rozmowy rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, Siergieja Ławrowa, z amerykańskim sekretarzem stanu, czyli z Marco Rubio. To spotkanie nie było długie. Trwało ponad pół godziny, ale niezwykle ważne. Zobaczymy, jakie przyniesie skutki, bo po rozmowach szef rosyjskiego MSZ-u Ławrow powiedział, i to jest cytat z rosyjskiej agencji TASS, Rosja jest gotowa do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Szef MSZ-u rosyjskiego zobowiązał się, znowu cytuję, przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage, czyli tych na Alasce. Te według Rosji zawierają między innymi zgodę na pełną kontrolę przez Rosję nad obwodami donieckim i ługańskim, a także na ograniczenie ukraińskiej armii. Ławrow miał też podkreślić, że dalsze dostarczanie broni dla Kijowa jest niedopuszczalne. Rosjanie twierdzą, że to strona amerykańska zainicjowała te rozmowy. A co mówi Departament Stanu? Na razie Departament Stanu nie zamieścił żadnego oświadczenia po tym spotkaniu. My do tego jeszcze oczywiście wrócimy na naszej antenie po godzinie 9:00. Wojciech Kozioł z Defense 24 będzie moim gościem.

0: zgłoszeń.
1: Tylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i godzina 9 na zegarach. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają na nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wereński. Czas na nową porcję.
1: Strażacy uspokajają po pożarze na warszawskim Targówku.
2: Nie wykryto niebezpiecznych substancji w powietrzu.
1: Najnowsze informacje w relacji reportera RMF FM, który jest na miejscu.
2: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił poseł PiSu Jacek Sasin, gość porannej rozmowy w RMF FM.
1: Dziś w samopołudnie przy Nowogrodzkiej spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
2: W faktach zajrzymy też do bazy harcerskiej koło Wadowic w Małopolsce. Nie ma trujących substancji w powietrzu po pożarze salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku.
1: Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców, mówią RMF FM strażacy. Ogień pojawił się wcześniej rano, objął zabudowania o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
2: W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Wciąż pracuje tu blisko 40 zastępów straży. Funkcjonariusze dogaszają to, co zostało z hal. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, te działania jeszcze potrwają.
4: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji. Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno.
3: Pożar całkowicie strawił halę o powierzchni 80 na ponad 30 metrów. Spaliło się wszystko, co było wewnątrz, a także kilka samochodów na zewnątrz. Strażacy nad ranem dostali zawiadomienie o pożarze warsztatu.
4: Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy.
3: No, jak widzę, dym z nad spalonych hal już całkowicie zniknął.
1: Zdjęcia i filmy z pożaru w Warszawie możecie zobaczyć na rmf24.pl.
2: Mateusz Morawiecki ma jeszcze czas na opamiętanie, mówił w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiSu Jacek Sasin.
1: Przypomnijmy, w samo południe w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej zaplanowano spotkanie, jak mówią politycy PiSu, ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.
2: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Witam.
2: Witamy Kacprze. Czy kompromis jest blisko?
5: Według moich informacji nikt nie zamierza ustąpić ze swojego stanowiska. Morawiecki i jego ludzie chcą nadal tworzyć stowarzyszenie, a pozostała część PiSu nie wyobraża sobie funkcjonowania Rozwój Plus wewnątrz partii.
6: Niezłożenie oświadczenia i tkwienie w stowarzyszeniu Rozwój Plus oznacza rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości,
5: ja
6: nie wyrzucenie.
5: Rezygnację.
6: Rezygnacja z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości jest jednoznaczna z deklaracją wystąpienia z klubu.
5: Mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Jacek Sasin. My PiSu nie chcemy opuszczać, podkreśla z kolei Ryszard Terlecki.
7: Ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
5: Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus mija o północy.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: Kolizja dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Matarni.
1: Utrudnienia są pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia.
2: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni.
8: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: Śpią w namiotach, pełnią warty, pomagają w kuchni czasu, na wpatrywanie się w ekran telefonu jest naprawdę niewiele. I to na pewno jedna z wielu zalet. Spędzanie wakacji w taki sposób.
1: W porannych faktach ponownie baza harcerska w Stryszowie koło Wadowic w Małopolsce. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem. Maćku, powinnam powiedzieć chyba czuwaj, prawda?
9: Tak, jak najbardziej, czuwaj.
1: Czuwaj w takim razie. Jak wygląda o poranku to obozowe życie?
9: Pobudka była kilka minut po siódmej, potem przywitanie dnia i rozgrzewka, no i czas na poranną toaletę. Za nami też apel i meldunki wszystkich zastępów.
10: Na moją komendę baczność! Spocznij! Zastępowi przygotują zastępy do apelu.
11: Czuwaj druhu obożny, zastępowy melduje zastęp dzikie dziki na apelu porannym. Stan sprawdzony zgodny 6+1.
12: Druhny i drowie, czuwaj!
13: Czuwaj!
9: Teraz ten obóz tętni już życiem. Jak widzę, tuż obok mnie harcerze zasiedli do śniadania. Wszyscy śpią w namiotach. Obok mamy jednak murowany budynek, który służy za kuchnię, a w razie potrzeby za miejsce schronienia. Codziennie też kadra obozu jest w kontakcie ze służbami w zakresie alertów pogodowych. Z bazy chówca ziemi wadowickiej w Stryszowie w Małopolsce, Maciej Sołtys.
1: Maćku, no czuwaj, miałeś powiedzieć na koniec,
9: czuwaj,
1: prawda? Pozdrawiamy. Te dzikie dziki nas tu z Tomaszem zaintrygowały bardzo.
2: My będziemy oczywiście czuwać i w kolejnych faktach usłyszymy się o 10:00. Bądźcie blisko.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: U harcerzy już byliśmy, chociaż tęsknimy oczywiście za takim wakacyjnym klimatem. Mniej troszkę polityki w tej godzinie, gdzie chodzą lokalsi, o tym powiemy wam do godziny 10:00 w Radiu RMF 24.

0: 7 minut po godzinie 9. Może chcielibyśmy uciec od polityki, ale polityka nie daje nam od niej uciec. Tym bardziej, że ważne rzeczy dzieją się na świecie. Także w sferze dyplomacji zakończyło się spotkanie Ławrowa z Marco Rubio, czyli szefa rosyjskiej dyplomacji. Na razie komunikat po tym spotkaniu, jak słyszeliście na naszej antenie, wydała tylko strona rosyjska, która deklaruje gotowość do dalszych rozmów. Wojciech Kozioł jest razem z nami, politolog, portal Defense24. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Półgodzinne spotkanie, krótkie jak na standardy dyplomacji, tak mi się przynajmniej wydaje, a panu?
1: Krótkie, ale też bierzmy pod uwagę fakt, że jednak to było w ramach innego szczytu, więc bardziej bym to po prostu na to patrzył jako kurtuazyjne spotkanie, które raczej po prostu miało służyć wymianie zdań. Tutaj nie należało się spodziewać jakichś wielkich przełomów.
0: Rozumiem, bo Rosjanie mówią w komunikatach i podkreślają, że to strona amerykańska poprosiła o to spotkanie. To dla pana zdaniem to jest istotne?
1: Znaczy, ja myślę, że tutaj Amerykanie też wracają po prostu do tej swojej narracji, którą od początku administracja Trumpa przedstawia, czyli jednak chcą pokazać, że dalej ta wizja jak najszybszego zakończenia konfliktu na Ukrainie no jest aktualna dla amerykańskiej administracji, ale też mam wrażenie, że tutaj pojawiły się też pewne nowe okoliczności, które, zwłaszcza w tym roku, których wcześniej Federacja Rosyjska nie doświadczała. Tutaj mówimy w szczególności o coraz większych problemach w najważniejszym dla Rosji sektorze, a więc sektorze paliwowym. Wiemy, że tutaj te wiele z tych ataków, które działy się na zapleczu frontu, były w kooperacji ukraińsko-amerykańskiej, więc być może po prostu Amerykanie też chcieli poprzez takie spotkanie ze Siergiejem Ławrowem wybadać po prostu, jakie jest obecnie nastawienie Federacji Rosyjskiej do konfliktu na Ukrainie i czy ta pozycja została, tak mówiąc kolokwialnie, zmiękczona przez ostatnie kilka miesięcy.
0: I pana zdaniem to, co się dzieje w Rosji, te udane ataki ukraińskie na rosyjską infrastrukturę krytyczną, one mogą doprowadzić do zmiany stanowiska, do zmiękczenia stanowiska Putina?
1: Z pewnością są ciosem, który najbardziej może Rosję zaboleć. Wiemy doskonale, że same sankcje, one działają, ale ze znaczącym opóźnieniem. One się nie pojawiają od razu, te skutki. Natomiast te ataki na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 5-6 miesięcy, no pokazały, że Rosja musi się zmagać z ogromnymi problemami. Tam w zależności od tego, jaki bierzemy układ czasu, czyli od kiedy do kiedy liczymy dane problemy gospodarcze, czy problemy w sektorze paliwowym, to tutaj mówimy o osłabieniu czy o uszkodzeniu rosyjskiej infrastruktury paliwowej czy też naftowej na poziomie no, 30-40%. I tutaj to są ogromne problemy dla Rosji, która już teraz jest zmuszona częściowo do importowania paliw, co brzmieć może trochę absurdalnie, biorąc pod uwagę fakt, że zawsze Rosja była postrzegana jako wielka stacja paliwowa. Więc tutaj rzeczywiście Amerykanie zyskali jakąś formę nacisku, czy też może pola do manewrów wobec Federacji Rosyjskiej, a Putin z pewnością zdaje sobie z tego sprawę, że no to jest akurat element, który już się odbije na społeczeństwie, już się odbije na tym, jak Rosjanie postrzegają wojnę i to może doprowadzić, nie mówię od razu, że do jakichś wielkich przewrotów, ale z pewnością doprowadzić do tego, że sami Rosjanie zaczną pytać, dlaczego ta wojna jeszcze trwa, skoro na niej zaczynamy powoli tracić.
0: I istotne też jest moim zdaniem, nie wiem co pan myśli na ten temat, to, że Amerykanie na tak wysokim szczeblu, mówię o Marco Rubio, Departament Stanu, znowu zwrócili uwagę na to, co się dzieje na Ukrainie. Już troszkę ta uwaga przyciągana przez sytuację, przez kryzys wokół Iranu była odciągnięta od spraw ukraińskich, takie mam wrażenie. Myśli pan, że Amerykanie znowu myślą więcej o tym, co się w Ukrainie dzieje?
1: Myślę, że tak, że tutaj na to się składa też parę rzeczy. Po pierwsze, sama intensyfikacja w ogóle działań w ostatnich tygodniach w Kijowie. Te zawirowania, jakie się pojawiły na scenie politycznej, na bankowej w Kijowie, na pewno nie umknęły uwadze amerykańskiej, więc też ona musiała zostać częściowo przekierowana na ten teatr europejski. Do tego na pewno też należy doliczyć szczyt w Ankarze, który też przypomniał o tym, że no jednak wschodnia flanka NATO i kwestia wojny na Ukrainie są kluczowe dla bezpieczeństwa Europy i w ogóle bytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także wydaje mi się, że Amerykanie też patrzą na te różne doniesienia dotyczące potencjalnych prowokacji ze strony Rosji, które mogłyby się zintensyfikować na przełomie letnio-jesiennym, tak to nazwijmy, czyli jednak gdzieś w tym okresie wrześniowo-październikowym. Więc myślę, że tutaj Amerykanie zdają sobie z tego sprawę, że no, ten punkt zapalny trzeba kontrolować i starać się w jakiś sposób jednak wygaszać.
0: Pan wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, o tych zmianach w ukraińskiej strukturze dowodzenia. Michał Drapaty, nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych, odchodzi Oleksandr Syrski. Co to zmienia, co to może zmienić, jeśli chodzi o sytuację frontową? Pana zdaniem to jest tylko ewolucja, to jest tylko zmiana, jeśli chodzi o te najwyższe struktury dowodzenia, czy też być może zmiana polityki prowadzenia wojny?
1: A myślę, że tutaj wszystkiego po trochu, to znaczy jeśli spojrzymy sobie na to, jak to się rozkładało w czasie, to to wszystko tak naprawdę jest kwestią tego, jak Wołodymyr Zełenski widzi przyszłość tak naprawdę państwa ukraińskiego, bo te zmiany zarówno na poziomie politycznym, jak i militarnym, no jasno wskazują na to, że on jednak dąży do tego, by utrzymać, nie mówię w trakcie wojny władzę, ale także potencjalnie stworzyć sobie zaplecze na przyszłość. W końcu konflikt z Michałem Fedorowem, byłym ministrem obrony narodowej, był nie tylko na gruncie politycznym, gdzie tutaj Fedorow nagle wyrósł jako potencjalny. Konflikt z Michałem Fedorowem, byłym ministrem obrony narodowej,

0: nowoczesnej armii, postawionej na właśnie tych założeniach, które wcześniej proponował Fedorow. Także te przetasowania będą trwać tak naprawdę, wydaje się, jeszcze w najbliższych tygodniach, jeśli nie miesiącach, bo to nie jest pojedyncza zmiana, to jest całkowite tak naprawdę przetasowanie i polityczne, i militarne na Ukrainie.
1: A jak pan odbiera tę skalę protestów w Kijowie? To jest chyba drugi raz, pierwszy raz, kiedy Wołodymyr Zełenski kwestionował ustawy antykorupcyjne na Ukrainie, ludzie wyszli na ulicę. Teraz drugi raz taka fala demonstracji przeciwko polityce Zełenskiego, on się ugina pod tym. Jak pan odbiera te protesty? To jest potężna fala, która może zaszkodzić Zełenskiemu, czy to bardziej taki tylko pomruk niezadowolenia, jeśli chodzi o mieszkańców dużych miast, takich jak Kijów?
0: To z pewnością nie jest już takie zjawisko odosobnione, bo to napięcie na Ukrainie, ono jest widoczne, już nawet nie w kwestiach takich czysto przeciwko, tutaj jak albo przeciwko odwołaniu ministra Fedorowa,
1: tak jest.
0: Ale mamy też przykłady właśnie tego, jak sami Ukraińcy zaczynają podchodzić do kwestii mobilizacyjnych. Były niedawno obrazki z Lwowa, gdzie te protesty przeciwko działaniom, nazwijmy to, resortu siłowego, były bardzo wzmożone przez kilka dni. Mieliśmy obrazki nawet niektórych jednostek, które protestowały, czyli jak to nazwijmy, trochę względem działań generała Syrskiego. Także są pewne, nazwijmy to, rysy na tym, jak funkcjonuje obecnie cały system wewnątrz Ukrainy. I te protesty, jeśli ta polityka Wołodymyra Zełenskiego właśnie będzie czasami tak prowadzona, że te cele polityczne będą ponad, czy interesy polityczne będą ponad interesami państwowymi, bo do tego często dochodzi w ostatnich miesiącach, od właśnie między innymi sytuacji z NABU i kwestią korupcyjną, to te protesty będą się nasilać i niestety dla Wołodymyra Zełenskiego, on też zacznie powoli czuć na plecach oddech potencjalnych konkurentów. Na czele w tym momencie wydaje się właśnie z byłym naczelnym dowódcą Walerijem Załużnym i właśnie byłym ministrem Fedorowym.
1: Bardzo dziękuję panu za komentarz, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Przypomnę, Wojciech Kozioł razem z nami, politolog, portal Defense24. Pięknie dziękujemy i kłaniamy się.

21 minut. Po godzinie 9 Radio RMF 24, program poranny, przedpołudniowy. Słyszeliście na naszej antenie o walkach na Bliskim Wschodzie. Niespokojnie niestety też jest na Dalekim Wschodzie, bo chińska armia przystąpiła do dwudniowych ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji, oczywiście w cieśninie tajwańskiej, w pobliżu południowo-wschodnich wybrzeży Tajwanu. To przekazują państwowe media. Manewry rozpoczęły się w dzień po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Chin i USA. Do tego spotkania, do którego doszło w Manili. Tam przy okazji też, jak słyszeliście wcześniej, Marco Rubio spotkał się z Ławrowem. Zgodnie z komunikatem Chińskiego Urzędu Bezpieczeństwa Morskiego, te ćwiczenia odbywają się w okolicach chińskiej wyspy Dongshan. Strefy manewrów wyznaczono w odległości nie większej niż 12 km od wybrzeża Chin kontynentalnych. Przypomnijmy, że ta kwestia demokratycznie rządzonego Tajwanu, uznawanego przez Chiny za swoje terytorium, wciąż pozostaje głównym spornym punktem między państwami. Wang Yi, czyli minister spraw zagranicznych Chin, przy tej okazji wezwał władze USA. I tu jest cytat dosyć istotny. Do poszanowania podstawowych interesów Chin oraz przestrzegania zasad jedności Chin. Co to oznacza w języku chińskiej dyplomacji? Oznacza to sprzeciw wobec oficjalnych kontaktów USA z Tajwanem i żądanie uznania roszczeń Pekinu do suwerenności nad tą wyspą.

0: No i 9:30 na zegarach, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak razem z nami. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Nikt nikogo nie wyrzuca z partii, jest kakofoniczny przekaz na zewnątrz, dlatego trzeba zawrócić z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości. To słowa Jacka Sasina. Poseł PiS-u w poradnej rozmowie RMF FM był pytany o spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, twórcy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Panowie, ważni politycy PiS-u, mają rozmawiać w samo południe.
2: To spotkanie jest o tak jednak wczesnej godzinie, chociaż samo południe to nie jest aż tak bardzo wcześnie, żeby jednak po tym spotkaniu był jeszcze czas na refleksję, żeby po tym spotkaniu pan premier mógł przekazać się swoim zwolennikom, swoim ludziom w przebieg tego spotkania i zaapelować do nich o to, żeby podpisali jednak zobowiązanie do tego, że wybierają Prawo i Sprawiedliwość, a rezygnują ze swoich inicjatyw.
1: Przypomnijmy, czas na deklarację jest do końca tego dnia. Do końca dnia, przepraszam. Gość Piotra Selaka mówił o sygnałach, że kilka osób chce podjąć decyzję o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, podobnie jak uczynił to wcześniej Daniel Obajtek. Niż demograficzny widać w przedszkolach. W Krakowie po naborze do tych placówek pozostało jeszcze około 1400 miejsc.
3: Nie zamykaliśmy żadnych przedszkoli, nie likwidowaliśmy. Polityka miasta jest taka, że zgadzaliśmy się na mniejszą liczebność oddziałów. Tam, gdzie była uzasadniona potrzeba, była to decyzja indywidualna, uzasadniona i przez dyrekcję, przez rodziców i tutaj przez Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych. Ale tak jak powiedziałem, nie we wszystkim... Nie w całym Krakowie taka tendencja jest. Są przedszkola, które są wypełnione. Są przedszkola, których też nie da się ograniczyć liczby uczniów ze względów infrastrukturalnych, nauczycieli. Po prostu nie ma dodatkowych pomieszczeń.
1: Wyjaśniał Jerzy Gąsiorowski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W małopolskiej stolicy miejsce w przedszkolu od września znalazło 14 402 dzieci. 37-letnie auto, pasjonat za kierownicą i pokonane starym polonezem tysiące kilometrów. Taką przygodę ma na swoim koncie Andrzej Liśniewski, nauczyciel zespołu szkół numer 10 w Koszalinie. W ciągu 15 dni samotnie przejechał przez kraje nad Bałtykiem.
4: Cała trasa mierzyła 9000 kilometrów. To było troszeczkę więcej niż zakładałem, ponieważ przed wyjazdem liczyłem, że zrobię 7500, natomiast po Norwegii zacząłem trochę bardzo błądzić. Nie żałuję oczywiście, bo było pięknie. Natomiast cała trasa, zacząłem od Niemiec, Dania, Szwecja, Norwegia, a później już powrót z Nordkapu, czyli z przylądku północnego Europy, to Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i z powrotem Polska. Po drodze odwiedzałem miasta partnerskie Koszalina, było ich łącznie 6, wszędzie zostałem bardzo pięknie przyjęty.
1: Podkreślał Andrzej Liśniewski, nauczyciel koszalińskiej samochodówki, który kilka lat temu podobną wyprawę odbył Fiatem 126P, tak zwanym maluchem. Tym razem postawił na leciwego poloneza, który, co ciekawe, na co dzień służy uczniom samochodówki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Za 20 minut będzie godzina 10, Radio RMF 24. Gdzie chodzą lokalsi? To jest nasz wakacyjny cykl. Zawsze w czwartki sprawdzamy, jakie są te ulubione miejsca spotkań, odpoczynku, zabawy mieszkańców różnych miast. Halo, halo, Katowice, czy jest Ania razem
1: dobry,
0: z nami?
1: Dobry, jestem,
0: dzień
1: oczywiście.
0: Dobry, Ania Kropaczek jest razem z nami, oczywiście w naszym katowickim studiu. Ania, nie tak. Zaskoczę cię, bo jak przyjeżdżam do Katowic, to wiesz, gdzie chodzę oczywiście. Na Niekiszowiec.
1: O tym dzisiaj też powiem w faktach, zapewne. Bo tam nie tylko chodzą właśnie, ciebie mogę nazwać turystą, nie wiem.
0: Jak najbardziej. W Katowicach nigdy.
1: Ale lokalsi też dalej kochają Niekiszowiec.
0: Tak? No to się bardzo cieszę w takim razie. Ale powiedz o tych innych miejscach, gdzie chodzą w Katowicach lokalsi.
1: Takich miejsc jest wiele. Ja jestem lokalsem, jestem katowiczanką, mieszkam tu od zawsze. I kiedy zadałam sobie to pytanie, gdzie chodzą lokalsi, to w pierwszej kolejności do głowy przyszły mi Stauwajery. O tym miejscu nasi słuchacze na pewno już słyszeli, ponieważ bywamy tam z mikrofonem, choć taka nazwa Stauwajery funkcjonująca właśnie wśród lokalsów chyba na antenie nie padła. Widzę, właściwie to mogę też to powiedzieć, że widzę to miejsce z okna naszej katowickiej redakcji.
0: O, to jeszcze masz blisko w takim razie, to zdradź w takim razie, co to są te Stauwajery?
1: Tak. To jest Dolina Trzech Stawów i to pewnie już słyszałeś o takim miejscu.
0: No tak.
1: Stauwajer po niemiecku to sztuczny staw, zbiornik retencyjny i faktycznie stawy w Dolinie Trzech Stawów to są zbiorniki powstałe na skutek działalności górniczej, a jakże. Co ciekawe, tych stawów jest tam więcej niż trzy, ale trzy największe są najbardziej znane. Staw Łąka, staw kąpielowy i staw kajakowy. To takie.
0: No czyli rozumiem kąpanie się, pływanie na kajaczkach, to rozumiem takie rzeczy się robi na Stauwajerze.
1: No nie tak? tylko, bo jeździmy tam na rowerze. Na rolkach jest rolkostrada, biegamy, spacerujemy, są korty tenisowe, park linowy, stadni na koni i łąki, na których zbierają się różne grupy ćwiczące na przykład jogę, niektórzy indywidualnie tam trenują, nawet boks, tai chi, no różne osoby można spotkać. Wiosną i latem jest tam też sporo sezonowych lokali gastronomicznych. Generalnie Dolina Trzech Stawów jest częścią katowickiego parku leśnego, to jest bardzo duży teren, przechodzący naturalnie w las, więc oczywiście podziwiamy tam przyrodę.
2: Mamy na przykład piękne okazy dębów, dosyć duże, może jeszcze nie pomnikowe, ale już duże okazy dębów, czy na przykład bardzo piękne malownicze olchy, więc jak najbardziej można się tu schronić w takim zaciszu, w cieniu drzew. Tam, gdzie mamy tereny takie stricte parkowe, sadzimy ozdobne odmiany krzewów czy bylin, właśnie takie kwitnące, długo kwitnące, więc w ten sposób zwiększamy też cały czas tą bioróżnorodność.
1: A zwierzęta jakie spotkamy?
2: Na pewno spotkamy dziki. Na pewno sarny, które wychodzą z lasu zawsze na początku wiosny, kiedy sadzimy bratki w donicach, tutaj na parkingach od ulicy Francuskiej. I sarny co roku zjadają nam te nasze bratki. Bratki się oczywiście po chwili się odnawiają i kwitną ponownie, natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że w zasadzie pierwsza noc po naszym posadzeniu bratków są one, szczególnie te donice, które są postawione od lasu, po prostu bratki są zgryzione, są zjedzone, bo są to rośliny jak najbardziej jadalne, są słodkie, więc one też to doceniają.
1: Mówiła mi Małgorzata Żydek-Piątek, kierowniczka Katowickiego Parku Leśnego. Dodam, że Dolina Trzech Stawów, czyli Stauwajery, to także jest miejsce festiwali muzycznych. Właśnie trwają przygotowania do jednego z nich, które będzie w sierpniu.
0: No pięknie, byłaś już te wakacje na Stauwajerach?
1: Byłam, oczywiście. Ja tam
0: i kąpałaś się, posłuchaj?
1: Nie, ja tam się nie kąpię, ja tam raczej spaceruję. No i też bywam z mikrofonem, jak już wspomniałam. Tak. I zapraszam bardzo serdecznie, to jest świetne miejsce, naprawdę.
0: Zastanawiałem się, czy woda ciepła w tych stawach. Czy
1: chyba tak.
0: Chyba tak.
1: No dzisiaj jest fatalna pogoda, także dzisiaj nie zachęcam, ale zapraszam. Jak mi powiedziała jedna z mieszkanek, która tam odpoczywała, to jest najlepsza miejscowa.
0: To bardziej dzisiaj w takim razie kajaczy niż pływanie. Ania Kropaczek razem z nami z naszego katowickiego studia. Pięknie dziękujemy, Ania.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy rzecz jasna Katowice i pozdrawiamy Stauwajery. Za 15 minut będzie godzina 10.

My jeszcze ważne informacje z Brukseli. Przed faktami ambasadorowie państw członkowskich Unii osiągnęli dzisiaj wstępne porozumienie w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Chodzi o pułap cen za rosyjską ropę naftową. Ten pułap zostanie zamrożony na rok. To oczywiście ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Na co ją te zyski nie trzeba przypominać. Zgodę ambasadorów będą jeszcze musiały oficjalnie potwierdzić oczywiście stolice w procedurze pisemnej. Pierwotnie ten limit miał być zamrożony na pół roku. Teraz to porozumienie ambasadorów oznacza, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać w cenie wyższej niż określony pułap. Gdyby państwom członkowskim nie udało się porozumieć, no to ta cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych cen. Wiadomo, wyższych z oczywistych powodów i te wyższe ceny dawałyby więcej pieniędzy putinowskiej Rosji na prowadzenie wojny. W Radiu RMF 24 fakty u nas za 7 minut.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Piotr Salach, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie, ale słyszymy się jutro o 7 rano. Za chwilę Michał Zieliński w Radiu RMF 24, ale wcześniej oczywiście fakty. Ewa Kwaśno i Tomasz Weryński już na was czekają. 10.
1: Jesteśmy i zapraszamy. I na początek Mysłowice i protest pracowników zakładu oczyszczania miasta.
2: Źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP.
3: Posłuchajcie, czego się domagają.
1: Synoptycy znowu ostrzegają.
3: Burze, silny wiatr i grad w większości kraju.
1: Amerykański bombowiec B-1 miał zaatakować cele irańskiego korpusu strażników rewolucji.
3: Teraz Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni. Pikieta pracowników zakładu oczyszczania miasta w Mysłowicach.
1: Domagają się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Na ręce władz miejskich złożono petycję w tej sprawie.
4: Wyjdźcie zimą do tych ludzi na mrozie, podśmiechając...
5: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne... W tym akurat zakładzie.
2: Wie pan co, źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. No dzieją się tam cuda. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
6: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
7: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
3: Na manifestacji przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. Synoptycy ostrzegają przed burzami.
1: Alerty pierwszego stopnia obowiązują dzisiaj w 14 województwach, m.in. na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach.
3: Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie grad.
1: Dla części Pomorza, Kujaw i Wielkopolski wydano dodatkowe ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami.
3: I tam może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: To fakty w RMF FM. Unijni ambasadorowie uzgodnili wstępnie 21 pakiet sankcji wobec Rosji.
3: Przewiduje on m.in. zamrożenie na rok limitu ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Baryłka nie będzie mogła kosztować więcej niż $44.10.
1: Unia chce w ten sposób ograniczyć dochody Kremla.
3: Amerykanie użyli bombowca dalekiego zasięgu B-1 do ataku na irańskie cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, twierdzi portal Axios, powołując się na źródła w Białym Domu.
1: Jak zaznaczono, USA użyły go po raz pierwszy od wznowienia walk z Iranem.
3: B-1 miał wystartować z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii, może lecieć z ponaddźwiękową prędkością na małej wysokości.
1: Prezydent USA Donald Trump grozi zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni, m.in. w Teheranie, jeśli Iran nadal będzie atakował statki w cieśninie Ormus. Informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Irańskie media państwowe podały, że eksplozję słychać było na wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, armia Kuwejtu poinformowała, że przechwyciła drony wystrzelone z Iranu, prawdopodobnie w stronę amerykańskich baz. Donald Trump zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii dokonali przełomowego odkrycia, które pokazuje, jak mózg matki przystosowuje się do opieki nad noworodkiem.
10: Okazuje się, że kluczową rolę odgrywa hormon prolaktyna.
3: Te doniesienia przenosi Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
3: Grzegorzu. To jak to działa?
10: Okazuje się, że za sprawą prolaktyny kontakt z dzieckiem staje się dla matki nie tylko obowiązkiem, ale też źródłem satysfakcji i przyjemności. Badania prowadzono, tu nie ma niespodzianki, na myszach. Pokazano, że w momencie kontaktu matki z młodymi aktywuje się specyficzny szlak nerwowy z obszaru mózgu odpowiedzialnego za odbiór hormonów do centrum nagrody, które odpowiada za wydzielanie dopaminy, neuroprzekaźnika wywołującego uczucie przyjemności. Ten szlak uruchamia właśnie prolaktyna, hormon znany dotychczas głównie z roli w produkcji mleka. Gdy pobudzano ten szlak u samic, które nigdy nie miały potomstwa, zaczynały wykazywać zachowania macierzyńskie. Gdy blokowano go u matek, nie wykazywały naturalnej troski o młode. Ta wiedza może teraz choćby pomóc leczyć zaburzenia nastroju, które dotykają kobiety w okresie okołoporodowym.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy za te doniesienia ze świata nauki, a z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 11.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: 10:04, czas się kończy. Czas na porozumienie w PiS. W samo południe spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Nasz dziennikarz rozmawiał z politykami PiS o szansach na porozumienie i przetrwanie tej partii w całości. Michał Zieliński, witam ze studia w Krakowie w czwartek 23 lipca. U nas znów pada deszcz.

0: Słuchacie Radia RMF 24, już prawie 10 minut po 10. No a to oznacza, że za niecałe już 2 godziny w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Politycy PiSu mówią, że to jest spotkanie ostatniej szansy na ocalenie Prawa i Sprawiedliwości w całości. O tym, czy jest możliwy kompromis jeszcze, jak mógłby wyglądać, porozmawiam teraz z Kacprem Wróblewskim.
1: Witaj, Kacper. Dzień dobry, witam.
0: O ile mnie pamięć nie myli, to na naszej antenie przedwczoraj rozmawiałeś z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, zaufanym człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, przynajmniej tak się może wydawać, Rafałem Bochenkiem, który kilka razy zapewniał cię, no bo pytałeś, czy będzie takie spotkanie, bo jak rozumiem, były jakieś nieoficjalne informacje na ten temat.
1: Tak.
0: No a rzecznik Prawa i Sprawiedliwości kilkakrotnie z naciskiem powtarzał, że takiego spotkania, o które pytałeś, nie będzie, że nie ma niczego takiego w kalendarium Jarosława Kaczyńskiego. Jak to wytłumaczyć? Nie było, a może było, tylko rzecznik nie wiedział.
1: Znaczy, na pewno trzeba brać pod uwagę, że zarówno jedna, jak i druga strona tego sporu wewnątrz PiS liczyła na to spotkanie. Wydaje się, że po prostu było dopinanie szczegółów i dlatego Rafał Bochenek prawdopodobnie nie chciał zdradzić, że to jest w planach. Zostawił sobie w tej rozmowie taką furtkę, że taka rozmowa może się odbyć, ale tych planów nie ma. Plany były, bo o tym mówiła zarówno strona Mateusza Morawieckiego, jak i tak zwani maślarze. Wiemy, że no już to spotkanie się odbędzie, godzina 12:00. Dosyć wczesna pora jak na spotkanie na szczycie przy ulicy Nowogrodzkiej, bo wiemy, że te, gdy bywały te przesilenia w Prawie i Sprawiedliwości, to do spotkań dochodziło późnym wieczorem, a czasami w nocy.
0: Ja dopytam, to ultimatum kończy się w czwartek, czyli do północy.
1: Ultimatum trwa do północy, tyle że zastanawia mnie kwestia tego, czy po tym spotkaniu w ogóle to ultimatum jeszcze będzie miało sens, no bo jeśli panowie się nie dogadają, to raczej już wszystko, mówiąc kolokwialnie, będzie pozamiatane. No ostatnie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, gdy również był spór o stowarzyszenie, trwało późną nocą, bo pamiętam tweet Adama Bielana chyba po pierwszej w nocy, że panowie siedli wspólnie do stołu. Jak wiadomo z ostatnich informacji, Adam Bielan jest w ogóle po drugiej stronie planety, bo jest gdzieś chyba w Chinach, więc tego mediatora raczej ma nie być dzisiaj przy Nowogrodzkiej. Pytanie też, czy to będzie spotkanie w cztery oczy, czy jednak ktoś zarówno Morawieckiemu, jak i Kaczyńskiemu będzie towarzyszył, to też jest bardzo ważne pytanie. No też niewykluczone, że Adam Bielan, patrząc na to, co się dzieje, a on jest uznawany za takiego człowieka, który te wszystkie zwaśnione frakcje jest w stanie jakoś pogodzić, wróci z tych Chin wcześniej niż planował, aby mediować pomiędzy Kaczyńskim a Morawieckim. No ja wczoraj wieczorem, po tym jak gruchnęła ta wiadomość, o której mówił sam, którą zakomunikował sam właśnie rzecznik partii Rafał Bochenek, że to spotkanie się odbędzie, pytałem zarówno jedną, jak i drugą stronę, czy jest kompromis, czy jest szansa na kompromis. Zwolennicy Morawieckiego odpisywali mi, że raczej to będzie bardziej pożegnanie niż próba dogadania się, no bo oni nie zamierzają rezygnować zarówno ze stowarzyszenia Rozwój Plus, jak również z tego już osławionego grilla, który ma się odbyć w przyszłym tygodniu, czyli te spotkania, te panele tutaj w Warszawie, rozmowy na temat przyszłości, wizji Polski, tak jak to mówi Mateusz Morawiecki. No a z drugiej strony politycy związani ściśle z Nowogrodzką mówią, że no warunek jest prosty. Zrezygnacja ze stowarzyszenia. Pytanie, co pojawi się na stole? Czy na przykład wygaszenie stowarzyszenia na czas trwania, załóżmy, do wyborów, czy na przykład pomysł też pojawiał się z ust polityków taki, że ludzie Morawieckiego ze stowarzyszenia nie zrezygnują, ale odejdą z partii jako Prawo i Sprawiedliwość, pozostając w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, bo nie wszyscy wiedzą, przy Prawie i Sprawiedliwości działa takie stowarzyszenie Odnowa. Ona, to stowarzyszenie ma kilku członków, jego liderem jest Marcin Ociepa. No i ci ludzie nie są nie mają tak zwanej legitymacji partyjnej, ale w klubie PiS są. Pytanie, czy tutaj ktoś jest w stanie na taki kompromis pójść. Po moich wczorajszych rozmowach mediach wiem, że stronnicy Mateusza Morawieckiego nie za bardzo, im nie za bardzo podoba się takie rozwiązanie, bo cały czas podkreślają, my w partii chcemy zostać, jeżeli nas w tej partii nie będzie, to nie z naszej winy.
0: Ciekawsze, jak rozumiem, możliwe jest takie wyjaśnienie, że to spotkanie odbędzie się no, nie w ostatniej chwili, mimo że nazywane jest spotkaniem przez nas ostatniej szansy, że może to być coś w rodzaju spotkania przedostatniej szansy, że pojawi się jakaś taka kreatywna propozycja kompromisowa, po której będzie być może jeszcze potrzebna trochę czasu na zastanowienie.
1: Albo liczenie szabel też. Czy się opłaca jednej i drugiej stronie po prostu odpuścić.
0: W każdym razie jeszcze manewr jakiś, tak.
1: Dokładnie.
0: Kacper Wróblewski, o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Będziemy was informować o tym, rzecz jasna, dzisiaj na naszej antenie, a już za chwilę będziemy mówić o spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Marco Rubio po rozmowie z Siergiejem Ławrowem zapewnia, jak to mają w zwyczaju dyplomaci, że rozmowa była dobra. A jeśli chodzi o bardziej konkretne wypowiedzi, to Marco Rubio po rozmowie z Siergiejem Ławrowem zapewnia, jak to mają w zwyczaju.

Słuchacie Radia RMF 24, sekretarz stanu USA Marco Rubio mówi teraz o Iranie. No właściwie nic nowego, zapewnia, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, by nie dopuścić do tego, by Iran uzyskał broń atomową. Wcześniej Marco Rubio mówił o swoim spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem, a to wszystko dzieje się, dodajmy, na Filipinach, w stolicy Filipin, Manili, gdzie trwa szczyt ASEAN. Marco Rubio, mówiąc właśnie o wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą, zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe prowadzić dalsze rozmowy z Rosją po to, by tę wojnę zakończyć. Myślę, że to bardzo krwawa wojna. Rosja teraz doświadcza uderzeń głęboko na swoim terytorium. To coś, czego nie widzieliśmy jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ludzie cierpią każdego dnia. Myślę, że to jedyny konflikt, w którym wskaźnik zabitych jest wyższy niż wskaźnik rannych. Tak krwawa jest ta wojna. Rosjanie tracą od 5 do 6 tysięcy żołnierzy tygodniowo i to jest zdumiewająca wręcz liczba. To jest wyzwanie, zakończenie, które obie strony mogą zaakceptować. Próbowaliśmy i będziemy nadal próbować znaleźć jakiś kompromis, który by takie zakończenie umożliwił. Jesteśmy gotowi odegrać taką rolę, jeśli pojawi się możliwość. Wyraziliśmy to dziś i wyrażaliśmy to w przeszłości. Mówił Marco Rubio. Wcześniej głos w tej sprawie zabrała strona rosyjska. W komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie przekazano, że Rosja jest gotowa do, tu cytat, przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage, czyli tych, które zostały zawarte na Alasce podczas spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, a te porozumienia zakładają między innymi uzyskanie przez Rosję pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim i ograniczenie liczebności i możliwości bojowych ukraińskiej armii. Marco Rubio skomentował, że są potrzebne nowe pomysły, aby tę wojnę zakończyć. Z kolei Siergiej Ławrow miał również podkreślić, że dalsze dostarczanie broni dla Kijowa jest niedopuszczalne, a całe spotkanie pomiędzy szefami dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych trwało pół godziny, o czym poinformowała rosyjska agencja TASS.

0: w Radiu RMF 24. Mamy 10.30 i mamy fakty. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Spotkanie kurtuazyjne na marginesie innego szczytu, służące wymianie zdań. Wielkich przełomów nie należało się spodziewać. Tak półgodzinną rozmowę szefów dyplomacji USA i Rosji ocenił w naszym Radiu RMF 24 Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense 24. Amerykanie chcą pokazać, że wizja zakończenia wojny na Ukrainie jest wciąż istotna dla administracji Donalda Trumpa, ale zdaniem naszego gościa pojawiły się też nowe okoliczności, których wcześniej Rosja nie doświadczała.
2: Mówimy w szczególności o coraz większych problemach w najważniejszym dla Rosji sektorze, a więc sektorze paliwowym. Wiemy, że tutaj te wiele z tych ataków, które działy się na zapleczu frontu, były w kooperacji ukraińsko-amerykańskiej, więc być może po prostu Amerykanie też chcieli poprzez takie spotkanie ze Siergiejem Ławrowem wybadać po prostu, jakie jest obecnie nastawienie Federacji Rosyjskiej do konfliktu na Ukrainie i czy ta pozycja została, tak mówiąc kolokwialnie, zmiękczona przez ostatnie kilka miesięcy.
1: Przypomnę, Marco Rubio i Siergiej Ławrow spotkali się dziś na Filipinach.
3: Fakty z bliska.
1: Ponad 150 psów i około 90 kotów czeka na kochających właścicieli w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Ich opiekunowie jednak podkreślają, że decyzja o przygarnięciu czworonoga powinna być świadoma i bardzo dobrze przemyślana.
4: Jeżeli bierzemy szczeniaka, to możemy się liczyć z tym, że będzie nam towarzyszał 12, 15, 16 lat. Ja mam labradorkę, która ma w tej chwili 17,5 roku. I to wiąże się również w takim wieku, potem z dużymi kosztami i zwożoną też opieką nad tym zwierzęciem, bo to są też już tak jak my ludzie starzy, mniej sprawni fizycznie, zaczynają się różne choroby, więc nie myślmy tylko o tym, co jest dzisiaj, pomyślmy o tym, co będzie później i czy nas stać naprawdę na to, żeby takie zwierzę utrzymać. Proszę brać te rzeczy na poważnie, bo dużo jest takich właśnie psów, które trafiają do nas ze względu na to, że ktoś, o jest fajny szczeniak, to go wezmę, jaki ładny, a potem za pół roku zaczyna się problem, bo nie mamy czasu, żeby go wychować, bo nie mamy czasu, żeby go wyprowadzić. Proszę naprawdę te decyzje bardzo przemyśleć i zastanowić się, że jeżeli coś mi się stanie, czy jest ktoś, kto tym zwierzęciem będzie się mógł zaopiekować.
1: Zwierzę to przyjaciel na lata, który potrzebuje opieki, czasu i odpowiedzialności, podkreśla Marzena Giant-Sios, psycholog zwierząt. Koszalińska Kolej Wąskotorowa zaprasza na wakacyjne przejażdżki. Do końca sierpnia na trasie Koszalin-Rosnowo w drugiej połowie tygodnia jeżdżą zabytkowe pociągi. Na torach pojawiają się też historyczne lokomotywy i ponad 130-letni wagon ze Szwajcarii, a także jedyny w Polsce czynny parowóz PX48.
5: Pociągi odjeżdżają zasadniczo o 10, o 14. Od środy do soboty jeździ dodatkowy pociąg o godzinie 12.
6: Są jakieś konkretne dni, kiedy ten parowóz ciągnie skład? Czy to jest za każdym razem?
5: Nie są określone w rozkładzie jazdy. Generalnie parowóz będzie obsługiwał to środkowe kółko, czyli o godzinie 12. Będzie jeździł w piątki, w soboty na pewno. To trzeba sprawdzić w rozkładzie jazdy, natomiast te pociągi są najbardziej obłożone, największa frekwencja jest wówczas na pociągach.
1: Mówił Paweł Gajdzica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolejki w rozmowie z reporterką RMF Max Eweliną Piechorowską. W weekendy atrakcji jest jeszcze więcej, między innymi efektowne krzyżowanie składów w Manowie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Słuchajcie, Radia RMF 24. Obsesja długowieczności to temat tygodnia w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Przez stulecia uchodziło wręcz za uśmiech losu, błogosławieństwo niebios, a dzisiaj ta długowieczność, ta obietnica długiego życia w zdrowiu staje się po prostu jeszcze jedną ofertą rynkową. Ale za jaką cenę? Pyta autor tekstu Marek Rabi. Z nami jest Ewelina Burda, wicenaczelna Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Ja bym zaczął od takiego filozoficznego pytania, które może być zaskakujące, bo chyba jest dość oczywiste. Dlaczego właściwie tak marzymy o tym, żeby żyć możliwie długo?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i w tym najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego odpowiedzi na nie bym polecała szukać nie w artykule, o którym zaraz porozmawiamy, czyli temacie Tygodnika o długowieczności, a w urodzinowej rozmowie z księdzem Adamem Bonieckim, który w tym tygodniu będzie obchodził 92. urodziny. I myślę, że ta chęć długiego życia bierze się też w nas z patrzenia na takie osoby, które to swoje długie życie wypełniły sensem i trochę patrzymy na nie z pewnego rodzaju taką zdrową, mam nadzieję, zazdrością, że też byśmy tak chcieli. Więc po takie egzystencjonalne pytania i po odpowiedzi na nie właśnie, dlaczego chcemy tak długo żyć, dlaczego to życie ma dla nas taką wartość, to odsyłam Państwa, tutaj słuchaczy wszystkich, do rozmowy z księdzem Adamem Bonieckim, którą znajdziecie w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, który tą długowieczność opowiada z innej strony niż w materiale okładkowym.
1: Świetnie. Życzymy swoją drogą księdzu Bonieckiemu zdrowia. Na urodzinach życzy się 100 lat, ale to trzeba będzie pewnie zmienić za jakiś czas, no bo wielu naukowców mówi, będzie coraz więcej stulatków, właściwie już jest coraz więcej stulatków, no a za jakiś czas, i to nie jakiś czas abstrakcyjny, ale no w połowie wieku choćby naszego, 21, to życie przez lat 120 będzie całkiem możliwe i dość, powiedzmy, no może nie powszechne, ale możliwe do zrealizowania, że tak powiem, i to w całkiem dobrym zdrowiu. No pojawiają się takie technologie medyczne, które to umożliwiają, jak przeprogramowanie komórek, czy terapie genowe, wymiana całych organów. Tutaj nawet polskie firmy mają swoje już osiągnięcia, nanomedycyna i tak dalej. To dopiero wszystko w powijakach. No, ale już to na horyzoncie się pojawia. I to, można się domyślać, będzie głównie dostępne dla bogatych. Czy teraz już, jeszcze bez tych wszystkich cudów medycyny, cudów technologii dostępnych, już tak jest, że bogaci mogą żyć dłużej?
2: Myślę, że te trendy, no rozpracowywanie tego tematu długowieczności, który tak naprawdę stał się teraz pewnym w ogóle sektorem biznesu, sektorem gospodarki, zmierza do tego i te efekty będą sprowadzane do tego, że te podziały klasowe, te różnice finansowe będą odbijały się na tym, czego możemy skorzystać. Takie pisanie i rozpracowywanie właśnie takich tematów, jak ta długowieczność, czy z angielskiego ten trend longevity, bo myślę, że to słowo też już wchodzi do użytku w naszym języku, polegają na tym, że tak naprawdę z pozoru taki trend wygląda bardzo niewinnie, a wręcz bardzo pozytywnie. Że tak naprawdę co jest złego w tym, że chcemy żyć długie lata w zdrowiu, w swoich latach tych silverskich, srebrnych, bo teraz tak się często też mówi, nie senioralnych, tylko właśnie srebrnych. Co jest w tym złego? A tak naprawdę cały ten trend jest też jest po prostu trendem biznesowym i tak naprawdę kluczowe jest tutaj to, że on będzie się rozwijał, a w obecnym momencie nie ma prawie żadnych regulacji i ta branża longevity porusza się na takim styku medycyny, kosmetologii, dietetyki, well-beingu i o ile korzystając z usług medycznych możemy mieć praktycznie pewność, że rzeczy tam są uregulowane, zbadane, to jeżeli ta branża wchodzi właśnie właśnie w te styki dietetyki, kosmetologii. Bardzo dużo mówi się wtedy o suplementacji, która jak wiemy jest też dużym, jej regulacja jest dużym tematem. Zaczynają się wtedy te takie szare strefy, taki grząski grunt, że tak naprawdę my nie wiemy, czy my trafiamy w ręce eksperta, choć nasze założenie jest dobre. Chcemy żyć długo, chcemy żyć w zdrowiu, dla siebie, też dla swojej rodziny, żeby nie obciążać potencjalnie właśnie swoich bliskich opieką nad nami, ale tak naprawdę można tu też wejść w bardzo takie niebezpieczne rewiry, pierwsze ufania autorytetom, które autorytetami naprawdę nie są, ale też wejścia w coś, co może nam zaszkodzić jeszcze w tych wcześniejszych latach życia. Tu Marek Rabi opisuje w swoim tekście jednego z bohaterów, który właśnie omamiony taką wizją długiego życia w zdrowiu, właśnie tego budowania swojej długowieczności już od około 50-tki, wpada w trudności psychiczne teraz. I tak naprawdę on wręcz obsesyjnie próbując zadbać o siebie i o te przyszłe lata swojego życia, w jakiś sposób niszczy obecne lata swojego życia. To myślę, że jest bardzo ciekawe i też ten tekst i okładka tygodnika, która nam wyrastała na właśnie jakichś rozmowach w redakcji, na dzieleniu się doświadczeniami, właśnie pokazuje, że jak nieoczywisty jest ten trend na długowieczność i ta sama komercjalizacja długowieczności, i on będzie się teraz dużo, dużo bardziej wzmacniał, co też punktują właśnie badacze z różnych tutaj instytutów czy zagranicznych, bo tu cytujemy badania z Singapuru czy też naszych rodzimych.
1: Jak pani mówi, to jest biznes, to jest nowa cała gałąź gospodarki, no bo można na tym zarobić, więc skoro można zarobić, no to są chętni, żeby zarobić. Sprzedaż potrzebuje marketingu i o ile rozumiem ten sposób rozumowania, marketing opiera się na wrażeniach, a skutki uboczne są mniej istotne. Stąd całe to zjawisko może być groźne, może zaszkodzić zdrowiu. No, jeśli się będziemy opychać z suplementami na przykład niepotrzebnie, to jest taki przykład.
2: Dokładnie.
1: Dość uderzający, ale też może zaszkodzić naszej równowadze psychicznej, z której tak jesteśmy mocno wytrącani przez współczesny świat. No, ale teraz pytanie. Jaki na to może być sposób? Wiadomo, zdrowy rozsądek indywidualny, jeśli ktoś jest zahartowany, bo jest mądry i wyniósł z domu, powiedzmy, odpowiednie oprzyrządowanie psychiczne, to sobie poradzi. Ale czy więcej regulacji tutaj też jest potrzebne? Bo tak zrozumiałem taką nutę w tym, co pani mówiła.
2: Tak, myślę, że regulacje najbardziej są tutaj potrzebne, tylko myślę, że to jest takie poczucie, czy nawet takie przeświadczenie bardzo popularne, że my z tymi regulacjami jesteśmy w wielu punktach właśnie o krok za późno, co dotyczy rynku suplementów, co dotyczy właśnie też trwającej dyskusji o regulacjach dotyczących ustawy choćby psychologa, która też poniekąd jest powiązana z tą branżą longevity, bo ten well-being, taki mentalny coaching, który się przeplata z tymi elementami stricte medyczno-dietetyczno-kosmetologicznymi, jest tu jednym z tych elementów. I mam wrażenie, że to jest mocno spóźnione, a branże, które mocno czują, że mogą rozkręcić swój biznes i mają tak szeroką grupę docelową, jeszcze dynamiczniej wyprzedzą państwa, które próbują je gonić z regulacjami. Dla mnie to było uderzające, bo ten temat długowieczności, jako właśnie nasz materiał do zrobienia w tygodniku, ja przyniosłam na zebranie redakcyjne, a tak naprawdę z pozoru mogłoby się wydawać, że ja nie będę grupą docelową, bo jestem niedużo po 30, ale tak naprawdę właśnie to jest ten paradoks branży długowieczności, że ona zakrawa bardzo szeroko, że to hasło, że zdrowa starość zaczyna się już dziś, że właśnie już nawet 30-parolatki mają ten ostatni moment, żeby zadbać o swoje przyszłe lata życia, żeby móc swoje kariery, swoje plany osobiste, podróżnicze realizować po 40, 50 czy 60 z równą intensywnością co teraz. To jest niezwykle ciekawe, bo że właśnie ta branża zakrawa tak szeroko. I też ciekawe są badania, które pokazują, jak to się rozwijało już od pandemii, że ten moment, kiedy my wszyscy, myślę, że to tak mówię, nie bez poparcia, poczuliśmy, że musimy bardzo zadbać o swoje zdrowie, że ono może zostać zrujnowane tu i teraz, silnie nas uwrażliwił na takie rzeczy, takie uwagi z zewnątrz, że musimy kolejnych rzeczy pilnować. Musimy pilnować unikania zarazków, musimy pilnować suplementacji, musimy pilnować diety. I to też jest ciekawe, bo w tej branży długowieczności ona ma swoje mikrotrendy też wewnątrz, które pojawiają się co chwilę inne. Myślę, że to można zobaczyć czy po mediach społecznościowych, czy też po półkach z prasą taką wellbeingową, czy nad książkami poradnikowymi w różnych punktach sprzedaży. Uderzają różne trendy. Kortyzol, ferytyna, insulinooporność. Oczywiście to są rzeczy bardzo ważne i dbania o zdrowia nigdy nie należy bagatelizować, ale wkręcanie całości społeczeństwa, czy dużej części społeczeństwa w taki cykl, że musisz tego pilnować, choć tak naprawdę nie masz do tego medycznych, takich oczywistych wskazań, no jest po prostu wielkim biznesem.
1: Fascynujący temat i moglibyśmy bardzo długo o nim rozmawiać. Tu jest wiele wątków, które można by poruszyć, ale no musimy powoli zmierzać do końca. I chciałbym zamknąć tę rozmowę jeszcze jednym pytaniem, które no można szumnie nazwać filozoficznym. Bo tak się zastanawiam, no Zachód się starzeje, prawda? Zachodnia Europa już jest, jak pani mówi, no nie stara, ale srebrna. Polska się taka stanie się. Dlaczego nie chcemy polubić starości? Wracając do obserwacji księdza Bonieckiego, może tak jest, że to materializm, bezrefleksyjność, pewna pustka sprawia, że tak się boimy śmierci, że chcemy zamaskować, ile wlezie, że się starzejemy.
2: Tak, myślę, że to, co pan mówi, na pewno jest prawdą. I też przytoczę takie właśnie jedno zdanie z księdza Bonieckiego. My co roku w tygodniku organizujemy taką akcję, że właśnie w lipcu, w miesiącu urodzin księdza Adama, organizujemy akcję 92 kilometry na urodziny księdza Bonieckiego. I czy to są kilometry, które można przejść, przejechać na rowerze, czy przebiec dla tych właśnie osób, jak tutaj jeden z bohaterów tekstów o długowieczności, którzy są wkręceni w bieganie. I takim hasłem przewodnim, które ksiądz Adam nam rzucił, było do tej akcji, było z każdym krokiem bliżej celu. I interpretując to zdanie w takiej właśnie warstwie metaforyczno, wręcz właśnie egzystencjalnej, no my tak naprawdę z każdym krokiem jesteśmy bliżej tego celu ostatecznego i to nie jest nic złego. To jest wręcz dobre, czy to analizujemy w takim kontekście, jak tu też ksiądz Adam często punktuje, też etyki katolickiej, czy po prostu takiej ludzkiej. Więc to jest bardzo ciekawe i to oswaja i takie trendy właśnie, jak ta branża longevity, długowieczność, one nam nie pomagają, one nam być może pomogą pożyć w lepszym zdrowiu trochę dłużej, ale czy nam pomogą lepiej czuć się z tym, że i tak się starzejemy i tego absolutnie w żaden sposób nie zatrzymamy, no tu mamy duże wątpliwości.
1: Ewelina Burda, wicenaczelna Tygodnika Powszechnego, bardzo dziękujemy. Przypomnę tekst Obsesja długowieczności, jak i wiele innych artykułów znajdziecie w najnowszym numerze Tygodnika. Zbliża się 11, już niedługo u nas fakty, a w nich między innymi o tym, jakie pomysły mają młodzi, to bardzo młodzi ludzie. Otóż grupa dzieci oferowała w internecie usługi w postaci przeprowadzania cyberataków. Zostańcie z nami, szczegóły w faktach o 11.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu pytamy, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: dzieci chcą zarabiać. Ropa drożeje, gliniana twarz pojawi się z kolei w faktach kulturalnych. Jest 11. Zapraszamy na fakty.
1: 9 nieletnich pod lupą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Mieli oferować w sieci usługi hakerskie. W faktach ustalenie reportera RMF FM.
1: Po blisko 20 latach zapadł prawomocny wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry.
2: Złe wieści dla kierowców.
1: Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
3: Nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki. Dużo radości.
1: Wybiła 11. Na początek szokujące informacje. Grupa dzieci oferowała w internecie usługi w postaci przeprowadzania cyberataków.
2: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili personalia 9 zamieszanych w ten proceder dzieci, z których najmłodsze ma 12 lat.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co dzieje się z tymi młodymi ludźmi?
4: Zajmie się nimi teraz sąd rodzinny. On zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji. Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci, zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
2: Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie zakończył trwającą niemal 20 lat sprawę śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
1: Utrzymał w mocy wyrok uniewinniający troje lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu. Wobec czwartego medyka uchylił wyrok, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.
2: Co istotne, uniewinnienia domagała się również prokuratura, uznając, że nie da się jednoznacznie wykazać błędów lekarzy.
1: A teraz uwaga kierowcy, wypadek na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ.
2: Na wysokości Unisławic samochód wypadł z jezdni.
1: I tam trasa jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazd przez MOP Lubień Południe.
2: Ceny ropy szybują. To reakcja na spadające na Bliskim Wschodzie pociski.
1: W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Z kolei rebelianci Huti z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym.
2: To złe wiadomości dla kierowców. Giełdy surowców zareagowały podwyżkami.
1: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co widać na wykresach?
5: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: W Szczecinie przed katedrą Świętego Jakuba trwają ostatnie przygotowania do jednej z największych letnich imprez w mieście.
2: Jarmark Jakubowy przyciąga miłośników regionalnych smakołyków i rękodzieła. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszą reporterką Anną Pałamar. Witamy, Aniu.
7: Dzień dobry,
2: co
7: jestem.
2: Co tam będzie się działo?
7: Za niecałą godzinę wszystkie te stoiska wokół katedry zostaną otwarte, a jest ich sporo, bo w tym roku w jarmarku bierze udział ponad 300 wystawców. Teraz ozdabiają jeszcze drewniane domki, w których sprzedawać będą chleby, sery czy własnoręcznie robioną ceramikę. Z każdą chwilą na stołach pojawia się coraz więcej pyszności i pięknych przedmiotów.
8: Mamy serki dojrzewające, mamy oliwki, chałwy.
7: Wygląda to pysznie, a będzie tutaj pewnie cały stół zaraz zestawiony.
8: Oj tak, i mamy dwa stoiska, więc zapraszamy.
7: Widzę, że tutaj ostatnie przygotowania do jarmarku. Co państwo będą mieli? Tutaj.
9: To będzie rzeźba z drutu i z tkaniny.
10: Odpłomyki chlebowe, rogale świętego Jakuba, chlebek prosto z pieca, pieczone ziemniaczki z cacykami, z masełkiem czosnkowym i bułeczka z pieczarkami.
7: Jarmark rozpocznie się w południe i potrwa do niedzieli. Z placu Orła Białego w Szczecinie, Anna Pałamar.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM sen nocy letniej w plenerze.
2: Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
12: Do tej pory grywałem w polskiej czy
3: zagranicznej klasyce. Natomiast stół to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów, no taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy. Czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu. I nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, dużo radości.
11: Komedię Szekspira można oglądać w plenerze do 19 sierpnia. Ponad 20 spektakli polskich i zagranicznych dla dzieci i dorosłych zaczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. Do 2 sierpnia pojawi się w miejscowościach w Podlaskiem i w Lubelskiem, gdzie na co dzień nie ma teatru. Już jest zwiastun horroru Hell Clayface o młodym, obiecującym aktorze, który po wypadku, by odzyskać dawną twarz, poddaje się eksperymentowi. Terapia kończy się sukcesem, ale ma koszmarne efekty uboczne. Premiera jesienią.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ja chyba już się boję tego Clayface'a, a przedsiębiorcy z nadjeziora Pilchowickiego boją się strat. Czasowo jeziora nie ma. Sztuczny zbiornik opróżniony z powodu konieczności prac remontowych może cieszyć przyjezdnych i miejscową branżę turystyczną w wakacje za 2 lata. A co na razie? No, są żądania odszkodowań. I co z tego? O tym za chwilę.

0: Menon the Moon i R.E.M., a teraz schodzimy na ziemię, a konkretnie będziemy w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Mówiliśmy już w RMF24 o tym, że po katastrofie ekologicznej na Bobrze, ale też planowanym opróżnieniu jeziora Pilchowickiego, branża turystyczna domaga się tam od zarządcy tamy, czyli spółki Tauron Eco Energia, wypłaty odszkodowań, bo wielu przedsiębiorców musiało zamknąć tymczasowo swoje biznesy. Nasza reporterka Martyna Czerwińska ma najnowsze informacje dotyczące tej sprawy, tego sporu. Dzień dobry, Martyno.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Czy Tauron Eco Energia wypłaci te pieniądze?
1: No niestety, nadzieja wygasła. Spółka wydała właśnie oświadczenie, informując, że nie wypłaci odszkodowań. Spółka przekonuje, że obowiązujące przepisy nie pozwalają jej po prostu na wypłatę takich indywidualnych rekompensat dla przedsiębiorców. Ta decyzja oczywiście wywołała oburzenie wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy od tygodni apelowali o takie finansowe wsparcie.
0: No, nie dziwimy się tym przedsiębiorcom, rzecz jasna, ale dlaczego właściwie Tauron miałby te odszkodowania wypłacać? Są ku temu podstawy prawne?
1: Dlatego, że do katastrofy doszło podczas przygotowań do remontu zapory w Pilchowicach, a tą zarządza właśnie Tauron Eco Energia. Aby umożliwić pracę wykonawcy, spółka musiała opróżnić zupełnie do zera jezioro. No i podczas tego procesu, jak wiemy już z naszych audycji, zginęło ponad 12 ton ryb, a muły denne, które gromadziły się przez kilkadziesiąt lat na dnie jeziora, zostały wpuszczone do Bobru. Parametry wody były fatalne i do dziś nie ma zgody na jakąkolwiek aktywność na rzece. A kiedy nie ma ani wody w jeziorze, ani pływania na Bobrze, to odpadają wszelkie wodne aktywności, które są głównym atutem tego regionu i magnesem dla turystów. Więc nie działają dziś przystanie, nie pływa statek, nie działają wypożyczalnie kajaków, pustkami świecą w efekcie więc agroturystyki, pensjonaty czy restauracje. Dla przedsiębiorców, którzy znaczną część rocznych przychodów osiągają właśnie latem, właśnie teraz, oznacza to bardzo poważne straty finansowe. Pan Krzysztof Czaplicki, z którym rozmawiałam tam na miejscu w Pilchowicach, prowadził przy jeziorze przystań i pokoje dla gości. W tej chwili musiał wszystko zamknąć.
2: Ja tracę na wszystkim. Na tym, że moje centrum nurkowe nie może działać, na tym, że kursów motorowodnych nie mogę prowadzić. W ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. Najpierw był COVID, później była powódź, dwa lata temu, 24 rok. My jeszcze się nie podnieśliśmy po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Ja płacę 15 tysięcy kredytów co miesiąc. Proszę sobie to wyobrazić. A teraz co mam? I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby nie przyszedł ktoś i nie zabrał mi tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców. Bo znowu założyć taką firmę, to trzeba kupić 20-30 kajaków, to trzeba kupić 10 pontonów, to trzeba kupić kilka samochodów, to trzeba zatrudnić ludzi. Szczyt sezonu, a ci ludzie nagle, bo ktoś nie tak przygotował inwestycje. Jak ja się czuję? Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuję się oszukany. Po prostu czuję się oszukany.
1: Niestety to jezioro ma być puste przez półtora roku, więc martwy będzie nie tylko ten sezon, ale także ten kolejny w 2027 roku.
0: Martyna, skoro Tauron, jak twierdzi, nie może wypłacić odszkodowań ze względów formalnych, to czy może w jakiś inny sposób zamierza wesprzeć przedsiębiorców, jakoś pomóc im się uratować?
1: Tak, spółka zapowiada wsparcie regionu faktycznie w takiej innej formie, między innymi poprzez przekazanie środków na rozwój infrastruktury turystycznej, to ma być 1 000 000 zł i 500 000 zł na promocję Doliny Bobru, które mają i takie imprezy, które mają odbudować wizerunek tego miejsca po katastrofie. Wiem, że o wsparcie finansowe wniósł promocję Doliny Bobru, które mają i takie imprezy, które mają odbudować

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz się trochę pościgamy. 150 załóg, prawie dokładnie 148, wystartuje w 82. rajdzie Polski, który po latach ścigania się na mazurskich szutrach wraca na Śląsk i na nawierzchnie asfaltowe. Tamtejsze trasy świetnie zna jeden z naszych kierowców, Jakub Matulka, który pochodzi z Gliwic. Przed rozpoczynającym się jutro rajdem rozmawiał z nim nasz śląski reporter Marcin Buczek.
1: Można powiedzieć w uproszczeniu, że to pana drogi. Będzie łatwiej?
2: Na pewno będzie łatwiej. Jeżdżąc w Mistrzostwach Europy zawsze mierzymy się z tym, że na każdym rajdzie są bardzo szybcy lokalni kierowcy, a tym razem to my jesteśmy lokalnymi kierowcami. Także tak, będzie łatwiej.
1: Pan zna wszystkie te odcinki?
2: Tak, znam. Oprócz nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
1: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
2: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi. Także to jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
1: Pana oczekiwania wobec tego rajdu? Pan chciałby uciekać czy gonić?
2: Oczywiście, że chciałbym uciekać, ale myślę, że patrząc realistycznie, na nasze możliwości trzeba liczyć tutaj na wynik w czołówce, ale myślę, że myślenie o wygranej to może byłoby zbyt, przynajmniej z moim charakterem, zbyt aroganckie. Ale wierzę w swoje możliwości, wierzę w możliwości naszego zespołu i na pewno będziemy cisnąć tyle, ile tylko potrafimy.

0: dla kierowców z innych miejsc, innych krajów. Te trasy będą wyzwaniem, zaskoczeniem, mogą być niespodzianką?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zmieniająca właśnie się ta charakterystyka, o której rozmawialiśmy, czyli że na jednym odcinku mamy 4 różne rodzaje asfaltu, różną przyczepność, zmieniający się rytm tych odcinków, też duża liczba ograniczników cięć. Do tego też trzeba się przyzwyczaić.
0: A kierowca przed startem patrzy też trochę w mapę pogodową?
1: No, oczywiście. Przed wyjazdem z serwisu musimy podjąć decyzje oponiarskie i wiedzieć, jakie warunki mogą nas spotkać. Także tak, no, przy takiej mocno zmieniającej się pogodzie, no, telefon jest gorący.
0: Ten ostatni czas, to są jeszcze jakieś przygotowania, czy to już jest typowy relaks?
1: Troszkę przygotowań, ale też trochę relaksu. Myślę, że to jest ważne, żeby potrafić znaleźć ten kompromis, żeby jednak już przed samym startem rajdu spróbować troszkę odpocząć i się zrelaksować.
0: A ten ostatni dzień przed startem, to co pan zwykle robi?
1: No to już jest koncentracja, myślenie o tym, co trzeba zrobić, próba jeszcze przypomnienia sobie tych odcinków jak najlepiej, objaśnienie sobie planu razem z zespołem, potencjalnej strategii i już pełna koncentracja na tym, co przed nami.
0: Woli pan jeździć drogą za miastem, czy jednak tą w centrum?
1: Za miastem. Chociaż tutaj u nas często przejeżdżamy przez jakieś takie wioski, zabudowania, ma to swój urok i jednak tutaj te odcinki, jadąc w mieście, to są normalne odcinki specjalne, bo jednak jazda w mieście często kojarzy się po prostu z odcinkiem miejskim, czyli takim Mickey Mouse'em. Ja jednak wolę te takie prawdziwe odcinki specjalne.
0: Mówiąc miasto, mam na myśli choćby to ściganie się w rejonie Spodka.
1: No to jest jeden z najfajniejszych odcinków miejskich sezonu. Już w zeszłym roku gigantyczna ilość kibiców, świetna organizacja, świetna oprawa, rozdanie nagród na parkingu. No świetnie było być tego częścią i zobaczymy, co w tym roku organizator dla nas przyszykował.
0: Czego panu życzyć przed startem?
1: Szerokiej drogi.
2: Dla Jakuba Matulki i pozostałych polskich załóg zatem szerokiej drogi, chociaż też życzymy szybkiej drogi, no i nie tylko szerokości, ale również przyczepności. Oprócz Jakuba Matulki na tym rajdzie będą również cisnąć, jak słyszeliśmy, Miko Marczyk i Kajetan Kajetanowicz. Oficjalne rozpoczęcie 82. rajdu Polski i pierwszy odcinek specjalny jutro, a zakończenie wyścigu w niedzielę. Ten temat będzie wracał na antenie RMF24. Ja się

0: Szanowna Pani Szter, szanowni słuchacze, czasu nie da się zawrócić. Jest już 11.30, Agnieszka Pietrzak i najnowsze fakty.
1: I są problemy na drodze krajowej 65 na Podlasiu. Na trasie Grajewo-Mońki w pobliżu miejscowości Białogrądy. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i tam wprowadzono już teraz ruch wahadłowy. Kolejne dwa nowoczesne pociągi wyprodukowane przez nowosądecki Newag trafią na małopolskie tory. Powiększą flotę województwa do końca sierpnia. Każdy ze składów może przewieźć kilkuset pasażerów, podkreśla Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich.
2: Są to pięcioczłony, czyli prawie 600 osób może być podczas jednego kursu zabrane na pokład. Myślę, że najnowocześniejszego pojazdu, jaki jeździ po terenie Małopolski. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, o rodzinach z dziećmi. Szeroka gama dostosowania do pasażerów. Każdy może nie tylko poznawać naszą piękną Małopolskę, ale przede wszystkim żyć, bo dzisiaj koleje to jest kręgosłup komunikacyjny i myślę, że podstawa każdego dnia.
3: Te pociągi będą dedykowane w tych trasach, gdzie jest duży potok podróżnych i chcemy jako Małopolska, aby to pierwsze wrażenie na lotnisku w Balicach dla turystów było takim wyjątkowym zderzeniem z nowoczesnością. Małopolska rozwija się i chcemy, aby była najlepszym miejscem do życia i pracy w Polsce.
1: To zapewnienie Łukasza Smułki, marszałka województwa małopolskiego. Do 2029 roku flota samorządowego przewoźnika ma powiększyć się o 25 pociągów, których koszt przekroczy w sumie 1 000 000 000 zł. Do wieczora w północnej, centralnej, a także wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, między innymi w Bydgoszczy. Z tego miasta jednak jest już zapewnienie o zbliżających się upałach. Mają być w sierpniu. Także podczas pikniku popularno-naukowego z okazji 121. rocznicy urodzin słynnego matematyka, kryptologa Mariana Rejewskiego. To będzie na Wyspie Muńskiej.
4: Będzie namiot relaksu, żeby w tym sierpniowym upale można było troszeczkę odpocząć od słońca, schować się w namiocie, usiąść na poduszce, na leżaku i chwilkę zrelaksować się. A druga propozycja od nas dla naszych gości to namiot rodzinny, którego gospodarzami będą Bydgoska Strefa GRPS Prądów oraz Stowarzyszenie My Też. Także przychodząc na nasz piknik w sierpniu, będzie można jak najbardziej wziąć udział w grze piknikowej, odwiedzić stanowiska wystawców, ale będą też atrakcje przewidziane dla najmłodszych.
1: Już zapowiada to Regina Dąbkowska z Młynów Rotera w Bydgoszczy w programie Atrakcje związane z szyfrowaniem, oczywiście i kodowaniem, historią, matematyką, ale także robotyką. Piknik, przypomnę, 8 sierpnia od 12 w samo południe dziś. U nas kolejne fakty, to też czas, przypominamy, spotkania ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wrócimy do tego tematu niebawem w naszym radio informacyjnym RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24 w czwartek 23 lipca, czyli w sądny dzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest 11:40, a to oznacza, że za 20 minut na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpocząć się ma spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. I to spotkanie właśnie może zdecydować o przyszłości partii. Były premier może dziś bowiem opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sasin w porannej rozmowie RMF FM z Piotrem Salakiem informował, że PiS ma około 150 oświadczeń wśród samych posłów o lojalności wobec partii. Takich właśnie oświadczeń niedawno zażądał Jarosław Kaczyński. To ma być sposób na integrację w partii, w której pojawiają się właśnie takie siły odśrodkowe, której to głównej sile odśrodkowej przewodniczy Mateusz Morawiecki, były premier. Jak łatwo zauważyć, 150 oświadczeń to nie jest cały klub PiS, bo ten liczy 186 posłów. Opisując sytuację w partii, Jacek Sasin używał militarnych analogii.
1: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę. To jest oczywiste.
2: To jest oczywiste. Wojsko, panie
1: doktorze, no, mówię to oczywiście przenośni, ale to
2: każdy
1: jest,
2: ma mieć prawo do
1: ale to jest bitwa.
2: Także w
1: ma prawo i są fora w Prawach i Sprawiedliwości, Prawie i Sprawiedliwości, żeby te swoje poglądy zderzać ze sobą, żeby wypracowywać jeden jednolity
2: program. Jakie są fora, skoro nie można organizować stowarzyszeń?
1: Fora są zorganizowane w ramach struktur wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Czyli możesz mieć takie zdanie pod warunkiem, że będzie takim samym zdaniem jak zdanie partii.
1: Panie, przepraszam, jest na przykład Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, jest Prezydium Komitetu Politycznego. Pan premier Mateusz Morawiecki świadomie zrezygnował z uczestnictwa w tych gremiach, obraził się, powiedział, że nie będzie na te obrady przychodził, a z drugiej strony buduje sobie swoją płaszczyznę do tego, aby tam realizować swoje ambicje. No, znaczy to jest coś, co jest niespotykane, dziwne i trudne do zaakceptowania, niemożliwe do zaakceptowania. Stąd taka decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jak mówię, jeśli mamy cel główny, a tym głównym celem jest wygrać wybory i odsunąć od władzy w Polsce ekipę 13 grudnia, odsunąć Tuska, to musimy iść do tych wyborów w sposób uporządkowany, zdyscyplinowany, z jednym przekazem, z jednym programem,
2: a nie z kakofonią
1: przekazu.
2: Zdradził ideały Prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie doktorze, ja nie będę tutaj formułował tego typu poglądów.
2: Ale czytał pan chociażby wpis Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówi o wrogach chociażby.
1: Ja nie chcę podnosić temperatury sporu dzisiaj, bo to jest nam niepotrzebne, ani niepotrzebnych słów generować w przestrzeni publicznej, które wykorzystują nasi przeciwnicy polityczni. Dzisiaj jest czas na podjęcie odpowiedzialnej decyzji za Polskę. Trzeba tą decyzję podjąć i mam nadzieję, że pan premier dzisiaj przyjdzie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z takim mocnym komunikatem, że wycofuje się ze swoich niedobrych działań, które rozbijają jedność Prawa i Sprawiedliwości i niweczą naszą szansę na skuteczność.
0: O tej nadziei i o uporządkowaniu wojska mówił Jacek Sasin. Temat wróci oczywiście po 12 w Radiu RMF 24, a my już za chwilę będziemy na mundurowym, a właściwie mundurkowym obozie w Małopolsce. Zostańcie z nami.

0: Radio RMF 24, jak słyszeliście, zapewne jak słyszeliście choćby przed chwilą, w Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie, ale mamy przecież wakacje, to nie jest czas napięcia, lecz relaksu i czas wypoczynku i o tym również mówimy w naszym radiu internetowym RMF 24. Będziemy teraz zatem zgodnie z zapowiedzią na obozie mundurowym czy też mundurkowym. Będziemy mówić o harcerzach, którzy śpią sobie w namiotach, pracują w kuchni, dbają o obóz, ale też pełnią warte na zmianę. Wracamy do Stryszowa w Małopolsce, tam odwiedzamy właśnie harcerski obóz. Dzień zaczyna się o 7:00 od pobudki, wspólnego witania dnia, a potem chwila dla siebie, przebranie w mundury i poranny apel.
1: Staje dzień, blaski zór.
2: No witamy dzień tak naprawdę, wciągamy flagę na maszt, śpiewamy nasz hymn harcerski.
3: Baczność do hymnu.
1: Wszystko co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć.
3: Było odczytanie rozkazu?
2: Tak, było odczytanie rozkazu. Podajemy tam najważniejsze informacje o tym, co się działo albo co będzie się działo. Podajemy plan dnia. Tak samo akurat dziś mówiliśmy o tym, że część harcerzy złożyła przyrzeczenie harcerskie, czyli najważniejszy element tak naprawdę harcerstwa. Tak samo podajemy, kto jest zastępem służbowym, kto odpowiada za porządki na obozie i kto odpowiada właśnie za warty i bezpieczeństwo.
3: Raport karny, chorzy, głodni, niewyspani. Wystąp.
4: Zbliżamy się do pierwszego namiotu. Oni tutaj śpią na kanadyjkach, tak?
2: Na kanadyjkach.
4: Ile osób?
2: W tym namiocie akurat mamy 5 osób, ale są namioty i takie po 3 osoby i po 7. Śpią w swoich zastępach, w których działają też cały czas.
4: Okej. Okay. Sami rozkładacie te namioty? Czy one są tutaj cały czas?
2: W tym roku akurat przyjechaliśmy na rozłożone, w zeszłym musieliśmy na poprzedniej bazie rozkładać sami. Zależy od terminu, kiedy okay. przyjeżdżamy, to robimy.
4: I wszyscy tu mają swoje plecaki, każdy ma swój plecak, jest tak. jakaś szafeczka, gdzie mogą sobie odłożyć jakieś przybory toaletowe.
2: Tak, jest szafeczka. Na szafeczce znajduje się też lista członków zastępu, którzy są w namiocie, żebyśmy w razie ewakuacji mogli szybko sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I oprócz głównych swoich dużych plecaków mają też ułożone małe plecaki, w których są właśnie te plecaki ewakuacyjne przygotowane.
4: Okej. Okay. Oni się sami pilnują, to znaczy w tych zastępach każdy dba o każdego?
2: Tak, sami się pilnują, mają zastępowego nad sobą, który przeważnie jest troszkę starszy i on potrafi ich ogarnąć. No ale oczywiście my jako kadra drużynowi przyboczni również patrzymy na naszych harcerzy i to my ich zbieramy przed namiotami w razie ewentualnej ewakuacji.
4: I przy obozie oczywiście jest też stanowisko warty. Jak ta warta wygląda?
2: Warta siedzi na wartowni 24 godziny na dobę. Przeważnie jest to dwóch albo trzech harcerzy, którzy pilnują, czy coś się nie dzieje. Sprawdzają tak samo, jak wygląda niebo w nocy, czy nie nadchodzi jakaś burza, wtedy budzą kadrę, jeśli tylko cokolwiek zobaczą niepokojącego i pilnują, czy ktoś opuszcza obozowisko na przykład do toalety, czy jakiś zuszek nie wyszedł, czy wróci potem do namiotu.
4: Czy warte pełnią też zuchy, czy starsi harcerze?
2: Przede wszystkim starsi harcerze, zuchy są bardzo chętne do warty, ale wpuszczamy je tak maks na pół godziny, żeby po prostu poczuły vibe.
5: Bardzo Was proszę, aby pozbyć się wszystkich papierków z namiotów, posprawdzać, czy kanadyjki dobrze są poskładane. Osobno mają leżeć menażki, osobno mają leżeć kosmetyczki. Musi być wszystko perfekcyjnie, prawda? Czy zastępowi to ogarną?
6: Tak. Tak.
5: Ale nie słyszałam Was. Czy zastępowi to ogarną?
6: Tak.
0: Po harcerskim obozie naszego reportera Macieja Sołtysa oprowadzała podharcmistrzyni Karolina Kazek. Wszystko musi być perfekcyjnie również w Prawie i Sprawiedliwości do tematu kluczowej, decydującej o przyszłości partii rozmowy Kaczyński-Morawiecki. Wrócimy w faktach w południe, a do południa pozostały już tylko 6 minut.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. W Prawie i Sprawiedliwości wciąż pozostaje wiara. Wiara w możliwość utrzymania jedności. O tym m.in. będziemy mówić w Faktach o 12. Zapraszam.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na początek faktów ważne informacje dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego. Prezes partii oko w oko z byłym premierem. W warszawskiej siedzibie PiSu dziś spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie filmowa biografia jednego z najbardziej znanych raperów na świecie. Opowie o niej nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 62 na odcinku Kruszwica-Radziejów w Kujawsko-Pomorskim. W Chełmiczkach zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika z warszawskiego Powiśla. Chodzi o mężczyznę, który 3 dni temu w jednym z bloków poważnie zranił nożem swojego znajomego, a potem uciekł. Po kilku godzinach śródmiejscy policjanci zatrzymali go w okolicach dworca centralnego. Na linii faktów dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o co jest podejrzany ten napastnik?
2: Po pierwsze, usłyszał zarzuty gruźb karalnych pozbawienia życia. Po drugie, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W ten sposób prokuratura potraktowała kłótnię w związku z rozliczeniami między oboma mężczyznami, podczas której jeden z mężczyzn z nożem domagał się pieniędzy. Kolejny zarzut dotyczy spowodowania uszkodzenia ciała. Podczas awantury napastnik zranił pokrzywdzonego w brzuch. Ten trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: To rozmowa w 4 oczy. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powinno się rozpoczynać spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W Faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, który jest na Nowogrodzkiej. Witaj, Kacprze.
3: Dzień dobry.
1: Czy politycy zabrali głos przed spotkaniem?
3: Do siedziby partii dotarł już Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że Mateusz Morawiecki spóźnia się na spotkanie z prezesem PiSu. Prezesem, który do budynku przy Nowogrodzkiej wszedł tyłem, nie zabierając głosu. Przed południem aktywni byli z kolei politycy obydwu zwaśnionych frakcji. Europoseł Piotr Miller wprost podał nazwiska tych, którzy według niego chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiSu.
4: No jest pewna grupa osób w Prawie i Sprawiedliwości, które tą intrygę próbują przeprowadzić. Myślę, że do takich 3 najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki.
3: Wywołany do tablicy Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM mówił tak.
5: Ja traktuję tą sytuację, która dzisiaj jest, jako wojnę nerwów, jako taką próbę do końca realizowania przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników tej ambicjonalnej agendy. A jest czas na opamiętanie.
3: Politycy PiSu, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że jeśli rozmowa będzie krótka, wówczas trzeba zakładać scenariusz rozpadu partii. Z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie Kacper Wróblewski.
1: Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, monitorujemy alerty pogodowe. W Faktach odwiedzamy dziś harcerski obóz w Stryszowie, w Małopolsce. Uczymy naszych harcerzy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi podharcmistrzyni Karolina Kazek.
6: Na obozie mamy przeprowadzone już w pierwszych dniach 2-3 próbne ewakuacje. Zawsze przynajmniej jedna odbywa się w nocy, żebyśmy wiedzieli, jak sobie dzieciaki radzą, na kim trzeba się skupić, czy gdzieś trzeba pomóc bardziej z uchom. Mamy plecaki ewakuacyjne, w których znajduje się coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, jakaś bluza dodatkowa, woda i dokumenty, a także latarka, gdybyśmy musieli się ewakuować w nocy. Tak samo właśnie mamy też przygotowane apteczki, które doskonale stąd widać. Straż pożarna wysyła nam też dodatkowe alerty, jeśli by coś zmieniło się w ciągu dnia.
1: Drużyna harcerzy z Bochni na obozie koło Wadowic zostaje do niedzieli. W dzisiejszych Faktach będziemy tam jeszcze wracać.
7: Tu Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Powstaje film biograficzny, którego bohaterem będzie Snoop Dogg, raper, producent i aktor. Big Snoop Dogg. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Kiedy film trafi do kin?
8: Jest data. 6 sierpnia 2027. Jesteście na to gotowi? Pyta
1: ja
8: Snoop Dogg w swoich mediach społecznościowych, potwierdzając datę premiery filmu o sobie. Reżyseruje Craig Brewer, a główną rolę zagra Jonathan Davis, który grał w hitowym serialu młodzieżowym Outer Banks. Film przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu, bo muzyk działa przecież w różnych przestrzeniach popkultury.
1: A nawet sportu.
8: Nawet sportu, to prawda. Komentował letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, był bohaterem licznych filmików, memów, prowadził program kulinarny, jest w czołówce show biznesu do dziś, pojawia się w filmach, w serialach, w reklamach, w świecie gier wideo. Każdy zna Snoop Dogga.
1: I o nim, i o filmie. Jeszcze więcej niebawem w radiu internetowym RMF24, a my w Faktach słyszymy się o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24. Już za chwilę wrócimy na Nowogrodzką. Jest tam nasz specjalny wysłannik i śledzimy spotkanie, które ma zdecydować o przyszłości PiS.

0: czy samotnym być, a może nie tak do końca, ale rozstać się z Jarosławem Kaczyńskim, w każdym razie głównym nurtem PiS, postanowił Mateusz Morawiecki. Już niedługo powinniśmy się o tym przekonać. Jak mówiliśmy przed chwilą w Faktach, a również wcześniej w naszym programie w Radiu RMF 24, o 12 miało rozpocząć się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie kluczowe spotkanie szefa partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Na miejscu przed budynkiem, w którym mieści się siedziba ugrupowania, jest nasz reporter Kacper Wróblewski, który śledzi dla was od kilku dni ten temat, skupia się na nim w szczególności. Tak, witamy Kacprze ponownie. Miało się zacząć o 12, zaczyna się, limuzyny już przyjechały?
1: No, Jarosław Kaczyński musiał poczekać na Mateusza Morawieckiego. Były premier kazał na siebie poczekać, bo w momencie, kiedy przygrywał nam zespół Dżem, to dopiero wtedy limuzyna z byłym premierem pojawiła się przy siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Zarówno jeden, jak i drugi pan nie zabrali głosu przed spotkaniem. Wjechali za, dla tych, którzy może nie wiedzą, jak wygląda siedziba partii Prawa i Sprawiedliwości, to tak szybko nakreślając, jak to wygląda, jest duża żelazna brama, za którą wjeżdżają zazwyczaj limuzyny z politykami PiSu i za tą bramą znikają. I tak było też tym razem. Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki wjechali za budynek, weszli do środka. No, jeszcze przed tym spotkaniem dostałem informację, że spotkanie ma być wyłącznie w cztery oczy, bo zazwyczaj w takich rozmowach, tak jak rozmawialiśmy wcześniej po godzinie 10, towarzyszy w takich rozmowach, załóżmy, Adam Bielan czy Joachim Brudziński, tu ma być inaczej. Mateusz Morawiecki ma rozmawiać face to face z Jarosławem Kaczyńskim, ale to nie znaczy, że polityków, innych polityków PiSu nie ma tutaj, bo z pewnością jest rzecznik partii Rafał Bochenek, ale też zanim pojawił się Mateusz Morawiecki, to swoim samochodem na parking pod siedzibę partii podjechał dzisiejszy gość naszej porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin. A to nazwisko w ogóle też warto podkreślić, że padło dzisiaj z ust Piotra Millera, bo prawa ręka, bo tak to trzeba nazwać, Mateusza Morawieckiego, dziś w Sejmie otwarcie mówi, kto chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii. Piotr Miller wskazuje trzy nazwiska, to właśnie Jacek, ma być Jacek Sasin, Jacek Kurski czy Patryk Jaki. Także już na finiszu tego deadline'u, tak to nazwijmy, tego mijającego czasu, który jest o północy, padają już z ust polityków PiSu naprawdę mocne oskarżenia. No zobaczymy, czy w ogóle po tym spotkaniu ktoś wyjdzie tutaj do dziennikarzy, których jest, można się tylko domyśleć, cała masa. Zastanawiające też jest, ile ta rozmowa potrwa. No tak jak rozmawiałem z politykami zarówno związanymi z Mateuszem Morawieckim, jak i z tą drugą frakcją, no to wszyscy podkreślają, jeśli rozmowa będzie krótka, no to będzie czas pożegnań.
0: Kacprze, ta rozmowa to nie jest formalność, to nie jest teatr polityczny. Nie wiem, jak to się skończy, prawda? Ale pospekulujmy jeszcze przez chwilę. Rozmawiałeś z politykami Prawa i Sprawiedliwości, już o tym opowiadałeś na naszej antenie przed kilkudziesięcioma minutami, ale powtórz tak w skrócie, czego się można spodziewać, sądząc po tym, co mówią ludzie dobrze poinformowani.
1: No, ludzie związani z politycy, związani z Mateuszem Morawieckim raczej nastawiają się na pożegnanie, no bo nie wyobrażają sobie podjęcia decyzji, na które ma położyć na stole Jarosław Kaczyński, czyli rezygnacja ze stowarzyszenia. Oni chcą tworzyć stowarzyszenie, chcą realizować swoje plany, między innymi ten grill, który ma być w przyszłym tygodniu, więc o tym nie ma mowy. Jeżeli chodzi o oświadczenia, których wymaga kierownictwo partii, to jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, to takie oświadczenie podpisał, przynajmniej do tej pory wiadomo, jedynie Daniel Obajtek. O pozostałych parlamentarzystach nie ma mowy. Z jednej strony niektórzy mówią, no, że ci posłowie, tak zwany drugi, trzeci garnitur, raczej będą wierni prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, bo będą bali się o swoją przyszłość, no ale z drugiej strony pojawia się też taki argument, że no, jeżeli oni dziś jednak zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, a pozostaną w PiSie, to czy rzeczywiście będą mieli pewność, że wystartują z list i to z miejsc takich, no, dobrych na listach wyborczych w przyszłym roku, więc wydaje się, że ten rozłam naprawdę jest bardzo bliski. Pytanie tylko, na co, kto odstawi pierwszy nogę, mówiąc już tak po żargonem piłkarskim, no bo jednak ktoś ustąpić musi, a nie oszukujmy się, biorąc pod uwagę, jak te rozmowy zarówno jednej, jak i drugiej frakcji poszły za daleko, te słowa, te wspólne oskarżanie się nawzajem, no to osoba, która jednak zgodzi się na jakieś ultimatum, no to wydaje się, że będzie, no, osobą przegraną w tym pojedynku Morawiecki-Kaczyński.
0: Kacper Wróblewski, bardzo dziękujemy. Kacprze, dziękuję umawiamy was. Się, że kiedy się dowiesz, jaki jest skutek, finał tego spotkania, to otwierasz łącze i opowiadasz tak słuchaczom. Jest. Najlepiej poinformowanym słuchaczom w kraju, słuchaczom Radia RMF24.
1: Do usłyszenia.

0: Tu radio RMF 24. Minutka teraz o chińskiej motoekspansji w Europie. Ta nabiera tempa i kolejny koncern ogłasza uruchomienie produkcji w Unii Europejskiej. Chińskie firmy nawiązują współpracę z zachodnimi koncernami i tak jest również tym razem. Właściciel Volvo, Polestara i Lotusa, czyli koncern Geely, łączy siły z Fordem. W fabryce w Walencji w Hiszpanii mają powstawać elektryki, dokładniej dwa modele. Pierwszy z nich to E5, dostępny już teraz w Polsce, drugi najpewniej mniejszy E2. Oba koncerny będą również wspólnie rozwijać nowy model crossovera, dostępny w wersji elektrycznej, plug-in i z napędem typu Range Extender. Nie wiadomo, czy powstaną więc bliźniacze modele Geely i Forda. Wiadomo natomiast, że podział udziałów akcji we wspólnym przedsięwzięciu w Walencji to 2/3 dla Forda i 1/3 dla Chińczyków. Ta współpraca, jak już mówiłem, wpisuje się w trend ekspansji chińskich producentów w Europie. Unia Europejska przygotowuje przepisy wymagające większego udziału lokalnych komponentów w samochodach elektrycznych sprzedawanych w Unii. No i produkcja w Europie, rzecz jasna, pozwoli chińskim firmom łatwiej spełnić te wymogi i uniknąć ceł. A Hiszpania staje się jednym z najważniejszych kierunków inwestycji dla Chińczyków. Ten kraj jest drugim po Niemczech producentem samochodów w Europie. No a oczywiście jednocześnie oferuje niższe koszty pracy, a także energii. Produkcję planują tam również m.in. Leapmotor, koncern, który również wchodzi w współpracę z europejskimi producentami. Leapmotor, który będzie wytwarzał samochody w zakładzie Stellantisa. Z kolei BYD rozważa lokalizację swojej fabryki. Dla Forda partnerstwo oznacza szansę na lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych tej fabryki w Walencji. Tam teoretycznie można by produkować 500 000 samochodów rocznie, a w zeszłym roku wykorzystywano te moce zaledwie w 1/4.
1: W głowie mam mętlik.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu pytamy, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Agnieszka Pietrzak, 12.30. Zapraszamy na Fakty.
1: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza za znieważenie m.in. szefa SKW. Jak czytamy w komunikacie, poseł Prawa i Sprawiedliwości został oskarżony o to, że 11 września ubiegłego roku podczas obrad Sejmu w trakcie publicznego wystąpienia znieważył funkcjonariuszy publicznych, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, a także dwóch jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Pomówił także tych funkcjonariuszy publicznych o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które, jak przekonuje prokuratura, mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę. Grozi za to do roku więzienia. Każdy potencjalny napastnik zastanowi się 10 razy, zanim zaplanuje jakieś agresywne kroki wobec Polski, tak mówił premier Donald Tusk w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Podpisana została tam umowa o dofinansowanie kolejnych projektów wyłonionych w programie Nowe Technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. To wspólna inicjatywa Ministerstw Obrony, a także Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2: Jestem bardzo dumny z tych wszystkich, którzy dzisiaj składali swoje podpisy na umowach, bo te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów, czyli no, to niedługo będzie miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz.
1: Szef rządu podkreślił, że Polska jest dzisiaj w czołówce państw na świecie skutecznie przygotowujących się do obrony na wypadek ataku. Teledysk do kultowej ballady It Must Have Been Love w duetu Roxette przekroczył barierę miliarda wyświetleń na YouTubie i dołączył do elitarnego grona Billion Views Club. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych popowych ballad, która towarzyszy słuchaczom od ponad 4 dekad, wzrusza i stanowi hymn dla złamanych serc. To nie koniec. Mało kto wie, że utwór debiutował w 1987 roku jako bożonarodzeniowy singiel Christmas for the Broken Hearted. 3 lata później usunięto z niego wszelkie nawiązania do świąt, no i znalazł się na ścieżce dźwiękowej, przypomnę, do filmu Pretty Woman. Drodzy słuchacze, RMF24, tuż po faktach, już za chwilę, specjalnie dla Was Roxette i najbardziej rozpoznawalny utwór tego szwedzkiego zespołu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Summer Roxette, It Must Have Been Love, utwór, jak mówiliśmy, który właśnie wszedł do elitarnego klubu miliarda odtworzeń na YouTubie. Gangnam Style z Korei i Crazy Frog mają 6-7 milionów, a utwór, który jest na czele tej listy, ma 9 miliardów oczywiście, muszę się poprawić. Z kolei Snoop Dogg ma 3 takie utwory, co prawda nie swoje, bierze w nich udział, występuje jako gość, no ale 3 to imponujące. No nic dziwnego, że Calvin Cordozal Brodus Jr., raper, piosenkarz, aktor i malarz z Ameryki, kiedyś znany jako Snoop Doggy Dogg, to była dłuższa wersja tej nazwy, będzie teraz bohaterem filmu biograficznego. Znam już nawet datę premiery tego filmu. Wejdzie do kin 6 sierpnia przyszłego roku. I w związku z tym wszystkim w studio Radia RMF 24 pojawiła się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej. Witaj, Kasiu. Coś jeszcze wiadomo o tym filmie?
1: Tak, wiadomo, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że It Must Have Been Love, ta piosenka jest też z filmu przecież, z filmu Pretty Woman.
0: Mówiliśmy o tym, tak, ale
1: no
0: warto
1: powtórzyć. Ja wiem, ale ponieważ ja tu przyszłam, to wiesz, tak musimy skleić wszystko w jedno, muzykę, dobrze, film i tak dalej. Dobrze, czyli film Pretty Woman mamy, film o Snoop Doggu, reżyserem będzie Craig Brewer, a twórcą głównej roli gwiazdor serialu młodzieżowego Outer Banks, Jonathan Davis. I to jest taka historia, która się zaczęła kilka lat temu, ale właśnie się zmaterializowała, jak mówisz, bo już jest data. 6 sierpnia 2027. Czy jesteście na to gotowi? Napisał na swoim Instagramie.
0: Już mamy być gotowi?
1: No, potwierdzając datę premiery filmu. No nie, wiesz, to jest tak, że on po prostu wypuszcza taką informację i ją jednocześnie potwierdza. No jak umieścił ją w swoich mediach społecznościowych, to wiadomo, że to jest
0: 6 siedzą fani, no to oni już się mogą gotować.
1: Tak. A ty jesteś gotowy.
0: Ja niekoniecznie, ale ja nie jestem akurat specjalnym fanem, chociaż szanuję Snoop Dogga. To jest muzyk, który działa też w innych przestrzeniach popkultury. No za właśnie, to na pewno należy mu się szacunek. Jest taki bardzo renesansowy.
1: Czy ty pamiętasz, jak on gotował z Martą Stewart? To było bardzo komiczne, bo taka elegancka pani i taki raper pojawia się w filmach, w serialach, w reklamach, w świecie gier wideo. Oczywiście kojarzymy go z muzycznych dokonań, dla których takim wstępem okazała się współpraca, o tym mówiłeś na początku, że nie on sam, tylko we współpracy z doktorem Dre przy krążku The Chronic. 93 rok. Snoop sam wydaje swój album debiutancki Doggy Style, który był takim wielkim sukcesem, bo single What's My Name i Gin and Juice utrzymały album w takiej czołówce list przebojów aż przez cały rok. To wyczyn. Snoop Dogg, muzyczny talent, ale film zapewne odniesie się też, no bo to jest w ogóle ciekawy temat na film, ten człowiek. Konflikty z prawem, kulisy konfliktu między raperami ze wschodniego i zachodniego wybrzeża. No i przecież on też komentował letnie i zimowe igrzyska olimpijskie. Na pewno to pamiętasz. Całkiem niedawno to też było.
0: Tak jest. I konflikty z prawem też pamiętam. Taki mały konflikt z prawem, skądinąd nie zaszkodzi raperowi.
1: No.
0: On jest też bohaterem filmików i memów.
1: Tak, i memów, tak. Wszystko dzięki takiemu swojemu spokojnemu stylowi, bo on ma taki, jakiś taki leniwy rap, ja bym powiedziała, taki luźny style. Leniwy taki. O, poczucie humoru ma też, ma charakterystyczne reakcje, takie trochę nietypowe. I są na przykład krótkie klipy, w których Snoop wykonuje swój charakterystyczny taki luźny taniec, ale też taka jego mina, powiedzmy, niewzruszona niczym, też jest często używana jako reakcja w mediach społecznościowych, że to się wszyscy ekscytują! I nagle jest taki Snoop Dogg taki... A z czasów programu kuligarnego, o którym wspominałam, który prowadził z Martą Stewart, są jeszcze takie memy na zasadzie kontrastu, czyli właśnie elegancka pani gospodyni domowa i wyluzowany raper. Ja czekam na film, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie taka biografia od samego początku do końca, bo tego właśnie nie wiemy. Czy to będzie tylko jakiś fragment wybrany, a może jakiś taki jego internetowy odłam kariery. No, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie w ogóle taki gangsta rap. No zobaczymy, no nie wiemy. Czekamy na film.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zawsze gotowa, żeby przynosić wam informacje o wydarzeniach w świecie kultury, tej wysokiej, tej mniej wysokiej, głównego nurtu i nie tylko, też osoba renesansowa w pewnym sensie. Dziękujemy.

W Radiu RMF 24 teraz interesujący temat. Sprawdzimy, co zachodnie media piszą o zmianach w ukraińskiej obronie. Chodzi o zmiany personalne. Przypomnę, chodzi o dymisję dotychczasowego ministra obrony Michała Fedorowa, a także naczelnego dowódcy sił zbrojnych Aleksandra Syrskiego. Brytyjski dziennik Times komentuje to w następujący sposób. Protesty, polityczne rozgrywki i zamieszanie w kierownictwie państwa przychodzą w złym momencie dla Kijowa. Tak ocenia brytyjski dziennik. Dodaje, że od pół roku Ukraina zaczęła być postrzegana jako strona, która odwraca losy wojny z Rosją. Times przyznaje, że nadal nie jest jasne, dlaczego właściwie prezydent Ukrainy odwołał Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Gazeta opisuje Fedorowa jako architekta ukraińskiej produkcji dronów, które uratowały życie wielu żołnierzy i pozwoliły na przeprowadzenie ataków na cele położone w głębi terytorium Rosji. Z kolei Süddeutsche Zeitung stwierdza, że mianowanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego generała Michała Drapatego na naczelnego dowódcę sił zbrojnych świadczy jednak o sile ukraińskiej demokracji. Według komentarza gazety kryzys polityczny w Ukrainie jeszcze się nie skończył, ale to dobrze, że Wołodymyr Zełenski ostatecznie, jak to postrzega gazeta z południa Niemiec, postanowił ustąpić wobec protestów ulicznych ludzi, którzy sprzeciwili się tej dymisji Fedorowa. Teraz jeszcze francuski dziennik Le Figaro. Wybór tego popularnego 43-letniego oficera, czyli właśnie Drapatego, wygląda jak ustępstwo wobec demonstrantów, którzy żądali odejścia Syrskiego. Jednak ta nominacja nie budzi wcale jednomyślności w armii, zauważa w dzisiejszym wydaniu francuskiej Le Figaro. I jeszcze przytoczę wypowiedź szefowej antykorupcyjnej organizacji Corruption Center z siedzibą w Kijowie, Daria Kaleniuk, w wywiadzie dla telewizji France 24 mówi: Michał Fedorow został wyrzucony za sukcesy w walce z korupcją w sektorze obronnym. Dziennikarzowi stacji François Picardowi Daria Kaleniuk mówi również, że wojenne wyzwanie numer jeden dla Ukrainy teraz to już nie front, ale instytucje wojskowe. Establishment w armii wymaga gruntownej reformy, przekazuje francuskiej stacji Daria Kaleniuk prosto z antykorupcyjnej organizacji w Kijowie. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a także komentarzy i wyjaśnień.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 13. Zapraszamy na fakty. Anna Wachowska.
1: Przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izabeli z Gdyni. Po niemal 15 latach od zbrodni sprawca został zatrzymany. Seria utrudnień na drogach. O uwagę prosimy kierowców z Pomorza i Małopolski. ORP Iskra zawinął do Szczecina. Turyści będą mogli wejść na pokład żaglowca polskiej marynarki wojennej. Piętnaście lat temu zgwałcił i zabił w Gdyni 13-letnią Izabelę. Przez te wszystkie lata pozostawał bezkarny. Do teraz. Sprawcę właśnie zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 37-latek trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Fakty o 13 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wpadł podejrzany?
2: Policjanci i prokuratorzy po umorzeniu śledztwa w 2013 roku przez lata prowadzili żmudne działania. Przesłuchali ponad 950 świadków, pobrali prawie 900 próbek DNA. Zlecono w tym czasie blisko 150 opinii, m.in. z dziedziny genetyki, medycyny sądowej czy daktyloskopii. Wykorzystano nowatorską metodę typowania genetycznego poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. W ten sposób udało się wytypować potencjalnego sprawcę, na którego wskazywały także inne ustalenia. Zapadła decyzja o zatrzymaniu 37-latka, tak mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji.
3: Pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizy porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.
2: Mężczyzna przyznał się do zarzutów, a głośne zabójstwo sprzed 15 lat poruszyło mieszkańców nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Ciało nastolatki późnym wieczorem matka znalazła 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
1: O przełomie w śledztwie, o którym mówił Krzysztof, przeczytajcie na rmf24.pl. Samochód osobowy zderzył się z autobusem na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem. Do wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło w Malborku. Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 79 w Małopolsce. W Jaksicach, chodzi o trasę Kraków-Sandomierz, na łuku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Służby kierują auta na objazd. Czy bakterie potrafią współpracować w obronie przed antybiotykami?
4: Wygląda na to, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Washington ujawnili niepokojący mechanizm błyskawicznego rozwoju oporności u pacjentów z ciężkimi infekcjami płuc.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
4: Dzień dobry.
1: Na czym to polegało?
4: Dotąd wydawało się, że oporność pojawia się stopniowo w wyniku nagromadzenia mutacji w genomie bakterii. To daje lekarzom jakieś szanse, na przykład na zmianę terapii. Jednak u części pacjentów z mukowiscydozą tuż po rozpoczęciu leczenia antybiotykami oporność bakterii wzrastała nawet 10 tysięcy razy i to w ciągu zaledwie kilku dni. Po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że te groźne bakterie nabyły fragmenty DNA, tak zwane plazmidy, zawierające geny oporności na antybiotyki od innych bakterii środowiskowych, które normalnie uznawane są za niegroźne. Najwyraźniej w walce z groźnymi zakażeniami trzeba będzie tych nieoczekiwanych sprzymierzeńców uwzględniać.
5: Tym żyje Szczecin.
1: U stóp wałów Chrobrego w Szczecinie zacumował żaglowiec ORP Iskra. Jeszcze dziś będzie można wejść na pokład i obejrzeć jednostkę z bliska. Na wałach Chrobrego zaparkował żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM. Na linii nasza reporterka Anna Pałamar. Witamy, Aniu. Co to jest za okręt?
6: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych okrętów szkolnych marynarki wojennej. Moment wpłynięcia okrętu do Szczecina obserwowało wielu mieszkańców i turystów. Mówili mi, że warto było na niego czekać.
7: Robi wrażenie.
6: Podoba ci się okręt? Spory, co?
8: No, taki biały, ma flagę Polski. Fajny.
6: Będzie można go zwiedzać później, będziesz chciał?
8: Tak, chyba tak.
6: Dużo czerwonych lin.
8: No, tak.
9: Ale fajny, nie?
6: Fajny, fajny.
9: No, polski, prawda? Nasz polski, taka no. Duma.
6: Flaga pięknie tutaj powiewa pod słońce.
9: Tak.
6: Po południu jeszcze na pokład będzie można wejść.
9: Właśnie chyba przyjdę.
6: Iskrę będzie można zwiedzać dziś od 14 do 18, a także jutro. Żaglowiec zostanie w Szczecinie do sobotniego poranka. Z bulwaru Chrobrego Anna Pałamar.
1: W faktach za godzinę zajrzymy do Katowic, powiemy, gdzie latem spędzają wolny czas mieszkańcy. Teraz zdradzę tylko, że to...
10: Tak zwane sztowojery. Sztowojery, czyli stawy.
1: Zapraszam na fakty o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Helikopter czeskiej armii z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się na wschodzie Czech. Według komunikatu czeskiej armii doszło do tego w pobliżu miasta Namysł nad Osławą, na zachód od Brna. Na miejscu pracują służby. Czekam na dalsze informacje.

0: Słuchacie Radio RMF24, teraz mamy złe wieści dla kierowców, ale też nie tylko, bo ceny ropy szybują w reakcji na spadające pociski na Bliskim Wschodzie. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, a do tego jeszcze rebelianci Huti z Jemenu, tak jak ostrzegali, ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. I w efekcie kolejny dzień ceny ropy rosną. Przedwczoraj to było jeszcze $90 za baryłkę w Londynie, wczoraj 95, a dziś jakieś pół godziny temu to było 99. Z nami nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I co w tej chwili jest na wykresach? Ta setka pęka?
1: Jeszcze nie, ale bardzo niestety niewiele brakuje. $98,5 w tej chwili za baryłkę ropy Brent, a więc do tej stówki niestety brakuje bardzo niewiele. Niewykluczone, że te $100 może niebawem pęknąć. No a to są niestety fatalne wieści. Nie tylko dla kierowców, ale w dalszej perspektywie dla całej światowej gospodarki i gospodarki również polskiej, no bo przecież jeśli paliwa będą droższe, a będą przy tak drogim surowcu, tym podstawowym, jakim jest ropa, no to siłą rzeczy musi się to przełożyć w dalszej perspektywie na ceny usług, ceny w sklepach, ceny wszystkiego, co w tej gospodarce się obraca. Na razie ceny paliw, no oczywiście w kolejnych dniach będą rosnąć. Zmiany w cennikach hurtowych, czyli w rafineriach, no są. Oczywiście każdego dnia jakieś drobne różnice nam się pojawiają. No na przykład w rafineriach Orlenu w tej chwili za metr sześcienny benzyny 95 płacimy w tej chwili prawie 5800 zł. No takimi wartościami się oczywiście nie posługujemy, no ale dla porównania to są stawki na poziomie tych, które widzieliśmy w rafineriach pod koniec maja. A więc to było przed porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy jeszcze koniec maja to jeszcze nie było żadnego zawieszenia broni rzeczywiście przestrzeganego. No więc wracamy naprawdę do, jeśli chodzi o te wykresy, o sytuację gospodarczą, do pełnoskalowej rywalizacji na Bliskim Wschodzie. To widzimy w tej chwili na wykresach cen ropy.
0: No właśnie, nie kroi się wcale jakiekolwiek uspokojenie tej sytuacji. No według najnowszych informacji na ultimatum Trumpa, który mówi, że za każdy statek zaatakowany w cieśninie Ormus, no jak się teraz okazuje, być może również w cieśninie Bab el-Mandeb, która oddziela Morze Czerwone od oceanów, nie będziemy atakować infrastrukturę energetyczną Iranu. I co na to Iran? Bynajmniej się nie wycofuje. Rada Strażników Rewolucji teraz grozi. Wyłączymy prąd państwom nad Zatoką. Będziemy atakować elektrownie sojuszników Stanów Zjednoczonych nad Zatoką. Więc to wszystko raczej eskaluje. No i tak, no efektem są spore ruchy na globalnych giełdach surowców, jak zauważasz.
1: Prawda, tak.
0: No ale te niekorzystne reakcje, można powiedzieć, się rozlewają. Niepokoje pojawiają się również na warszawskim parkiecie, prawda?
1: Dokładnie tak, bo na przykład dziś analitycy spodziewali się, że WIG20, czyli indeks 20 najważniejszych spółek na warszawskim parkiecie, no raczej powinien być w takim nastroju optymistycznym, no ale się okazało, że niekoniecznie. Oczywiście WIG20 dziś się nieco waha, ale po otwarciu sesji o godzinie 9 dość wyraźnie spadł, potem lekkie odbicie, ale ostatecznie w tej chwili jest 0,5% poniżej poziomu wyjściowego, a gdy się przyjrzymy bliżej sytuacji, to znaczy poszczególnym spółkom, no to też widzimy, że nastroje są raczej pesymistyczne dziś na warszawskim parkiecie, bo owszem, są spółki, które rosną, ale w większości przypadków są to spółki z sektora właśnie energetycznego. Tutaj się nie ma co dziwić, no bo skoro mamy sytuację taką, jaką mamy na Bliskim Wschodzie, no to będzie drożej, a przede wszystkim będą droższe paliwa, więc akcjonariusze Orlenu mogą być pewnie dziś zadowoleni, bo Orlen znów rośnie. Ostatnio przy taniejącym paliwie w ostatnich tygodniach, no te akcje Orlenu też nieco spadały. A oczywiście są dziś wyjątki w WIG20, na przykład spółki z handlu detalicznego również, niektóre są na plusie, ale wydaje się, że to raczej efekt ostatnich raportów kwartalnych, które okazywały się dobre dla tych spółek, a nie sytuacji międzynarodowej w tym przypadku. Ale jednak najmocniej rosną spółki sektora energetycznego, pozostałe, nie licząc pojedynczych przypadków, no dziś mocne spadki.
0: Na rynkach zatem minusy, straty, generalizując, ropa i wszystko, co jest z nią związane, w górę, wszystko inne w dół. O niepokojach na światowych rynkach, o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie opowiadał Igor Skrzypek z naszej redakcji ekonomicznej. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: zespół Manam i atmosfera Krakowa z późnego stanu wojennego, a teraz połowa lat 20. XXI wieku i Szczecin. Do portu w Szczecinie zawinął właśnie ORP Iskra. To jednostka marynarki wojennej, ale jednostka szkolna, żaglowiec. Można go teraz oglądać u stóp wałów Chrobrego. Tam również zaparkował nasz żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się teraz z wozem i naszą szczecińską reporterką Anną Połamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Będzie można dzisiaj wejść sobie na pokład tego trójmasztowca?
1: Tak, będzie taka możliwość i to już niedługo, za niecałe 40 minut.

0: skąd pierwsi mieszkańcy i turyści wejdą na pokład. Dziś Iskrę będzie można zwiedzać do godziny 18, jutro od 10 do 18, a w sobotę rano żaglowiec opuści Szczecin.
1: Obserwowałaś sobie moment wpłynięcia Iskry do Szczecina. No, taki widok żaglowca na morzu to jeden z najpiękniejszych widoków. Są tacy, którzy tak twierdzą, jak i w ogóle można doświadczyć. Czy się zgadzasz z taką opinią?
0: Tak, wyglądało to całkiem majestatycznie. Ten żaglowiec z bliska naprawdę robi wrażenie. Ma dużo biało-czerwonych akcentów i dużą flagę powiewającą na maszcie. Potwierdzają to mieszkańcy i turyści, z którymi rozmawiałam tu przy bulwarze Chrobrego. Mówili mi, że chętnie wejdą na pokład, a sam żaglowiec zrobił na nich wrażenie.
2: Właśnie idziemy zobaczyć.
3: My też dzisiaj dopiero przyjechaliśmy do Szczecina, tak jak ten okręt. Coś w tym musi być.
0: No robi wrażenie z bliska.
3: Tak, bardzo, bardzo.
0: Dzisiaj będzie można go zwiedzać w ogóle po południu od godziny 14. Skorzystają państwo?
2: No raczej tak.
4: Bardzo pięknie. Jeszcze z tą flagą polską.
5: Jak najbardziej skorzystamy z tej możliwości.
0: Dzień dobry, pan przyszedł obejrzeć może wpłynięcie okrętu?
6: Tak, jesteśmy tu przypadkiem na wycieczce i zastanawiamy się, co się dzieje. My jesteśmy z południa Polski, chciałem córce pokazać.
0: A tobie się podoba taki okręt?
7: Tak.
8: Ale fajny, nie?
0: Fajny, fajny.
8: No, polski, prawda? Nasz polski, taka no. Duma.
0: Flaga pięknie tutaj powiewa pod słońce.
8: Tak, tak.
0: Po południu jeszcze na pokład będzie można wejść.
8: No właśnie, chyba przyjdę.
0: Podoba ci się okręt? Spory, co?
7: No, taki biały, ma flagę polski. Fajny.
0: Będzie można go zwiedzać później, będziesz chciał?
7: Tak, chyba tak.
0: Dużo czerwonych lin.
7: No, tak.
0: A jeżeli ktoś nie zdąży dziś albo jutro zwiedzić okrętu, to jeszcze będzie okazja. Iskra przypłynie ponownie do Szczecina na żagle 2026. To będzie w połowie sierpnia. Wtedy do Szczecina przypłynie znacznie więcej jednostek z różnych krajów, z Niemiec, Holandii i Skandynawii. I właśnie w tym będzie też nasza jednostka ORP Iskra. Ale ostrzegam, wtedy kolejki do zwiedzania jednostek mogą być znacznie dłuższe.
1: Ostrzegała Anna Pałamar, która opowiadała nam o pięknym żaglowym okręcie Iskra. A teraz jeszcze aktualizacja informacji za naszej południowej granicy. W tej katastrofie wojskowego helikoptera na zachód od Brna zginęła jedna osoba, co najmniej jedna osoba, pewnie tak by trzeba powiedzieć, bo to dopiero są wstępne informacje. Na miejscu trwają prace ekipy ratunkowej, podaje to czeska armia. No i właśnie wiadomo, że jedna osoba zginęła, zapewne są również ranni. Na pokładzie było 5 żołnierzy. Śmigłowiec, który się rozbił, to maszyna typu Venom. Takie helikoptery amerykańskiej firmy Bell stanowią ważną część czeskich sił powietrznych w bazie w Namiestii nad Oslawą, gdzie właśnie doszło do tej katastrofy. I tam stopniowo zastępują radzieckie helikoptery z serii Mi.

0: Chcę słuchać w kraju i na świecie najnowsze informacje. O 13.30 przynosi do studia Agnieszka Pietrzyk.
1: Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o pozostawienie w koszu na śmieci niewybuchu w centrum miasta. Po ujawnieniu tego faktu wczoraj wieczorem z pobliskiej galerii handlowej oraz z domów ewakuowano około 170 osób. Pirotechnicy zabezpieczyli dwa takie niewybuchy, jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Według wstępnych ustaleń były to miny przeciwpiechotne, nie wiadomo jeszcze czy bojowe, czy ćwiczebne. Na podstawie zapisu z kamer monitoringu oraz innych informacji wytypowanych zostało dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie tych niewybuchów. Policjanci szukają teraz tego drugiego. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej 28 w Małopolsce. Między Limanową a Nowym Sączem w Siekierczynie po zderzeniu osobówki z ciężarówką droga, ostrzegamy, została zablokowana. Tylko od stycznia do maja tego roku w województwie mazowieckim w 14 wypadkach na przejazdach kolejowych zginęło 6 osób. Rok wcześniej natomiast życie straciły 3 osoby. W 2025 roku odnotowano 12 wypadków na przejazdach kolejowych. W Polsce od ponad 20 lat prowadzona jest kampania Bezpieczny przejazd. Eksperci zauważają, że kierowcy zbyt często ignorują sygnalizację przed torami.
2: Tego typu sygnalizator znajdziemy wjeżdżając na prom. Też miga czerwone światło. I tam kierowcy nie mają problemu z tym, aby wiedzieć, co oznacza miganie takiego sygnalizatora. Taki sam sygnalizator znajdziemy przy wjeździe na most zwodzony. Zapraszam na Żuławy, tam jest kilka mostów zwodzonych. Na każdym wisi tego typu sygnalizator i też kierowcy wiedzą, jak się zachować.
1: Zauważa ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd Marcin Kruszyński.
3: Fakty z Mazowsza.
1: Bierze ciśnień w Ciechanowie. Ma już pół wieku. Park Nauki Torus, bo taką oficjalną nazwę nosi, będzie świętował 50 w najbliższą sobotę.
4: Zaczynamy taki rodzinny dzień w Parku Nauki Torus. O godzinie 14 pod wieżą odbędzie się spektakl Tajna Agencja Naukowa w Kosmosie. Znani naszym odbiorcom heweliusze nauki przedstawią to naukowe widowisko. Jest ono przygotowane z myślą o dzieciach, ale myślę, że świetnie będą bawić się na nim również dorośli, bo będzie tam poruszonych wiele zagadnień z zakresu nauk ścisłych.
1: Na jubileusz zaprasza Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, u nas teraz kolejny wakacyjny temat. Gdzie chodzą lokalsi? Czas na odpowiedź na to pytanie w Radio RMF 24 w naszym wakacyjnym cyklu o takiej właśnie nazwie. W czwartki sprawdzamy, jakie są ulubione miejsca odpoczynku i rozrywki mieszkańców różnych miast w naszym pięknym kraju. W Katowicach lokalsi, jak się okazuje, chodzą między innymi na Stauwajery, czyli do Doliny Trzech Stawów. Już dziś mówiliśmy o tym w Radio RMF 24. W pobliżu jest też pomnik trudu górniczego, który od lat jest miejscem spotkań skateboardzistów.
1: Pan tutaj często przychodzi?
2: Wie pani co, jak byłem dużo młodszy, to tutaj bardzo dużo czasu spędziłem w życiu, jak to jeszcze zupełnie inaczej wyglądało. A teraz z synkiem małym przychodzę i chciałbym mu też zaszczepić zajawę, że się tak wyrażę, do tego miejsca.
1: To po prostu kiedyś był plac pod pomnikiem?
2: Dokładnie. Kiedyś nie było tutaj tych wszystkich jeszcze dobudowanych rzeczy, tych rampek, kątowników, rurek przy schodach i tak dalej. Tutaj tak naprawdę się stała taka odwrotna rzecz do zamierzonej, bo tu ktoś chciał biurowiec kiedyś budować i się zebrała bardzo duża społeczność wokół tego, żeby to obronić, i efektem końcowym tego było to, że zabudowując to jeszcze w taki sposób, powiedzmy, zabetonowaliśmy to jako taki skatepark już, mam nadzieję, na zawsze.
3: Odkąd tu mieszkam, a mieszkam tu 12 lat, no to ten skatepark już tutaj był. To jest bardziej street park, tak? Bo skatepark jest bardziej, ma half pipe i takie większe, powiedzmy, skocznie.
1: A tutaj to, co było naturalne, troszeczkę zostało dostosowane.
3: Tak, dostosowane. No i punkt zborczy lokalnego osiedla, tak? Dlatego właśnie przyjechałem tu dzisiaj rano z synem i będziemy jeździć. Fajnie, że takie miejsce jest. Tutaj nie dzieją się tylko rzeczy związane z deskorolką i tak dalej. Jest dużo dzieci, są tutaj zajęcia. Tutaj mamy sklep, gdzie można sobie kupić deskę, wymienić, podreperować, nie wiem, rolki, deskorolkę, hulajnogę i tak dalej. Wiem, że tutaj był organizowany chociażby turniej czy zawody deskorolki w zeszłym roku. Także też ściągnęło dość sporo ludzi z okolicznych miast i tutaj Katowic. Dzieją się tu również wydarzenia breakdance, b-boy, w którym sam też uczestniczyłem, gdzie po prostu na grupie facebookowej czy instagramowej czy whatsappowej się zgadujemy, ściągamy linoleum, rozkładamy, jest głośniczek, kolumna na akumulator, także trochę pogra te 2-3 godziny. Każdy może sobie przyjść i chociażby potańczyć w takie wydarzenie.
0: Z dwoma Michałami rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. To Michał Zieliński, Radio RMF 24. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki rozpoczęte półtorej godziny temu nie zakończyło się, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Czekamy zatem, co dalej z PiS, czy dojdzie do rozłamu. Rządzący zacierają ręce. PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa. Tak żartobliwie sytuację komentuje szef dyplomacji Radosław Sikorski. A szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali w Manili i o tej rozmowie u nas jeszcze za chwilę w Radiu RMF 24.

Radio RMF 24. Teraz komentarz z Moskwy po spotkaniu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Do tego spotkania doszło przy okazji szczytu ASEAN w Manili. Mamy nadzieję, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przyjadą tutaj, kiedy będą dostępni, tak mówi z Moskwy rzecznik Kremla. Mając na myśli wysiłki dyplomatyczne dotyczące Ukrainy, Dmitrij Pieskow dodaje, nie byłbym zbyt optymistyczny. Po spotkaniu z Marco Rubio, Siergiej Ławrow sam podkreślił, że sprzeciwił się dalszemu dozbrojeniu Ukrainy. Amerykański dyplomata zadeklarował z kolei, że jego kraj nadal chce zakończenia wojny i że jest otwarty na pomysły, które mogłyby do takiego zakończenia doprowadzić. Kreml odrzuca również podejrzenia, że rosyjski wywiad dostarczył Iranowi dane lokalizacyjne przed atakiem na obiekty CIA w regionie Bliskiego Wschodu. To kolejny związany z rozmową szefów dyplomacji bardzo intrygujący wątek. Dochodzenie w sprawie tych ataków, w sprawie rzekomego dostarczenia namiarów, mówiąc w uproszczeniu przez stronę rosyjską. Takie dochodzenie według źródeł agencji Reutera prowadzi już CIA, której to obiekty właśnie zostały zaatakowane podczas odżywającej teraz bliskowschodniej wojny. Wedle doniesień chodzi m.in. o obiekty należące do CIA w Iraku, a także w Riyadzie, czyli w stolicy Arabii Saudyjskiej. Tam centrum CIA miało być zaatakowane, mimo że znajduje się na terenie kompleksu ambasady Stanów Zjednoczonych. Obawy, że Rosja może dostarczać Iranowi dane naprowadzające, nasiliły się po ataku, niedawnym ataku na amerykańską bazę lotniczą w Jordanii, gdzie Iran skutecznie raził magazyn z rakietami, przy okazji zabijając amerykańskich żołnierzy. Biały Dom, pytany o te podejrzenia dotyczące rosyjskiej pomocy dla Iranu, odsyła po komentarz do CIA. CIA oczywiście ze swoim zwyczajem odmawia odpowiedzi i teraz Kreml również tej sprawy nie komentuje.

0: Na zegarach 14, Anna Wachowska w studio Faktów. Zapraszamy, czas na najnowsze informacje.
1: Prokuratura chce uchylenia immunitetów dwóch posłów, Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Od tej informacji rozpoczniemy Fakty o 14. Rozbił się helikopter czeskiej armii, zginęła jedna osoba. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Dziś magiczne miejsca w Katowicach. Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. Fakty o 14 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, o jakie czyny chodzi tym razem?
2: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej te działalności agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator czterokrotnie wzywał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa celem przedstawienia mu zarzutów. Poseł jednak nie stawił się na żadne z tych wezwań, a analiza jego zachowania zdaniem śledczych wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania. Oba wnioski o uchylenie immunitetów zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa numer 28 w Małopolsce. W Mordarce chodzi o odcinek Limanowa Nowy Sącz. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Helikopter czeskiej armii rozbił się w bazie wojskowej na wschodzie kraju. Na pokładzie maszyny było 5 żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd właśnie przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem.
3: Witam,
1: Terendą.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym ten program ma polegać?
3: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
4: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
3: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
3: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
5: Fakty z bliska.
1: Gdzie chodzą lokalsi? W naszym wakacyjnym cyklu pytamy dziś o to w Katowicach. Lokalsi chodzą tam na ształwajery. To część katowickiego parku leśnego, naturalnie przechodząca w las. Ształwajery nazywane są także Doliną Trzech Stawów i powstały w wyniku działalności górniczej.
6: Te stawy, które teraz oglądamy, powstały po pierwsze na skutek wydobycia piasku bądź gliny. Też pod parkiem był wybierany, jest wybierany węgiel, więc powodowało to osiadanie terenu. Park jako teren rekreacyjny został zagospodarowywany przez miasto dopiero w latach 60-tych, 70-tych.
7: Czyli wcześniej to była dzika zielona przestrzeń.
6: Dokładnie, dzika zielona przestrzeń, tak zwane ształwajery. Ształwajery, czyli stawy.
7: Ile jest tych stawów?
6: Pomimo tego, że mówimy tu o Dolinie Trzech Stawów, tych stawów mamy dużo więcej. Myślę, że nazwa, która powstała, odnosiła się do tych takich największych stawów, czyli stawu kąpielowego, kajakowego i stawu łąka.
1: Z Małgorzatą Żydek-Piątek z katowickiego parku leśnego rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. O tym, co lokalsi robią na ształwajerach, powiedzą oni sami. Jeszcze dziś w popołudniowych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Dzisiaj pilnie śledzimy polityczne doniesienia. Co dalej z PiS? Czy będzie rozłam? O tym porozmawiam z profesorem Bartłomiejem Biskupem. To po 15, a za chwilę zajmiemy się zrzucaniem zbędnych kilogramów, bo być może jest sposób, żeby to było nieco prostsze. To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Zrzucanie zbędnych kilogramów może stać się nieco prostsze. Szwajcarscy naukowcy opracowali takie podręczne urządzenie, które może pomóc monitorować nasze postępy. I uwaga, uwaga, nie chodzi tu o mini wagę lekarską. W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Dzień dobry, witamy. Jeśli nie chodzi o wagę, to o co chodzi, Grzegorzu?
1: Naukowcy ZTH Zurich opracowali takie innowacyjne urządzenie, które umożliwia precyzyjne monitorowanie spalania tłuszczu w organizmie z pomocą prostego testu oddechowego. To rozwiązanie pozwala na wykrywanie w wydychanym powietrzu acetonu, związku chemicznego wydzielanego podczas spalania tłuszczu, czyli obserwujemy tak naprawdę w czasie rzeczywistym, co się dzieje. Dokładność pomiaru jest przy tym porównywalna z zaawansowanymi analizami laboratoryjnymi. Aceton jest po prostu jednym z kluczowych biomarkerów spalania tłuszczu w organizmie, a jego poziom w wydychanym powietrzu wzrasta, gdy organizm przechodzi z wykorzystywania węglowodanów na rzecz tłuszczów jako głównego źródła energii. No to właśnie wtedy spalamy ten tłuszcz. Dzieje się tak na przykład podczas intensywnego wysiłku fizycznego, ale też podczas stosowania diety ketogenicznej, w trakcie postu. Dotychczas dokładny pomiar acetonu wymagał kosztownych i dużych urządzeń laboratoryjnych lub był możliwy jedynie przy bardzo wysokich stężeniach tej substancji, no a to ograniczało do tej pory praktyczne zastosowanie tej metody.
0: To jak się w takim razie zmieni to odchudzanie?
1: No, do tej pory, podobnie jak poziom glukozy, można było monitorować poziom ciał ketonowych, ale oczywiście wymagało to nakłuwania palca. Mhm. To szwajcarskie urządzenie pozwala na precyzyjny pomiar acetonu w warunkach domowych, czy na przykład na siłowni. Myślę sobie, że też w trakcie wycieczki górskiej. Poręczne, łatwe w obsłudze urządzenie współpracuje ze smartfonem, analizuje próbkę oddechu w zaledwie 90 sekund i możemy na bieżąco sprawdzać, czy w danej chwili akurat odchudzamy się, czy się nie odchudzamy. Aplikacja jeszcze podobno instruuje, jak prawidłowo wykonać wydech z odpowiednią siłą przez odpowiedni czas. No i to wszystko zapewnia powtarzalność, wiarygodność wyników.
0: Na przykład w drodze na Kasprowy Wierch, oczywiście przy dobrej pogodzie. Jak prowadzono testy, Grzegorzu?
1: No one obejmowały takie różne najpopularniejsze scenariusze, które przychodzą nam do głowy, czyli na przykład lekki wysiłek fizyczny połączony z posiłkiem bogatym w węglowodany albo intensywny trening z podobnym posiłkiem, spożycie posiłku ketogenicznego albo na przykład brak posiłku, czyli okres postu przerywanego. Wyniki pokazały, że po lekkim wysiłku i posiłku bogatym w węglowodany poziom acetonu pozostawał niski, ale po intensywnym wysiłku wzrastał, wskazując zwiększone spalanie tłuszczów. Po spożyciu tłustego posiłku poziom acetonu utrzymywał się na wysokim poziomie, a podczas postu nadal rósł, co potwierdzało zmiany obserwowane w innych markerach metabolicznych, takich jak poziom właśnie ciał ketonowych czy glukozy we krwi.
0: Czyli będziemy się odchudzać świadomie.
1: Wydaje się, że to może być faktycznie taki przełom, bo my doskonale wiemy, w ćwiczeniach mówi się, które sposoby aerobowe, beztlenowe, takie, owakie pomagają zrzucać tłuszcz, ale tak naprawdę teraz każdy będzie miał możliwość samodzielnego i nieinwazyjnego monitorowania metabolizmu tłuszczów we własnym organizmie i to jest ogromny krok naprzód w dopasowaniu do własnych potrzeb i terapii, i diet, i ćwiczeń fizycznych. Te wszystkie dotychczasowe metody, takie jak badania krwi, były inwazyjne, czasochłonne, czasem wymagały wręcz wizyt w placówkach medycznych. No a to nowe urządzenie pozwala na takie regularne, szybkie, wygodne pomiary w warunkach domowych i to może znacząco poprawić skuteczność walki z otyłością, ale też walki z innymi chorobami, cukrzycy czy padaczki, bo u dzieci stosuje się tu przecież dietę ketogeniczną. No może to też wspierać osoby stosujące różne strategie żywieniowe, uprawiające sport. Kto wie, może się okazać, że to urządzenie stanie się stopniowo równie popularne jak smartwatche.
0: No, czemu nie? Byle tylko to urządzenie zbytnio nie odchudziło naszych portfeli, Grzegorzu.
1: O tym jeszcze nic nie wiadomo, ale pewnie się dowiemy.
0: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Poseł nie stawił się na wezwania w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, kiedy jako wiceszef ministra sprawiedliwości zajmował się sprawami służby więziennej. Rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak zwróciła uwagę, że prokurator czterokrotnie wezwał posła Wosia do osobistego stawiennictwa w prokuraturze.
1: Prawdą jest, że pan poseł Woś od 1 czerwca praktycznie chyba do 16 lipca, jeżeli dobrze pamiętam, składał różne pisma do prokuratury regionalnej, ale te pisma praktycznie nie miały żadnego znaczenia prawnego dla samej czynności, więc nie mogły usprawiedliwiać niestawiennictwa pana posła w wyznaczonych 3 terminach, jak również nie podnosiło okoliczności, które by w jakikolwiek sposób uzasadniały zmianę tych terminów. W związku z tym

0: że to były 3 terminy, prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jako czynność prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć, a więc, że kolejne kierowanie kolejnych wezwań okaże się bezskuteczne, ponieważ pan poseł po raz kolejny nie stawi się. Było to twierdzenie prokurator uznał za w pełni uprawdopodobnione. Ja chcę tylko powiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego podejrzany, który znajduje się na wolności, a taki status ma pan poseł od momentu, kiedy został mu uchylony immunitet i kiedy prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego taka osoba jest zobowiązana do każdorazowego stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 14.30.

0: Zbliża się 14.30, Agnieszka Pietrzak i fakty.
1: 3 dni po nagłośnieniu problemu przez dziennikarzy RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka jednak wstrzymała decyzję o zamknięciu domów w czasów dziecięcych. Zgodnie z projektem od przyszłego roku, przypomnę, ich rolę miały przejąć bursy. Domy w czasów dziecięcych powstały po II wojnie światowej, by umożliwić uczniom okresowe odbywanie nauki poza miejscem zamieszkania. Prowadziły profilowane turnusy zdrowotne dla dzieci z wadami postawy, niedoborem wagi i wzrostu, a także ze schorzeniami reumatycznymi i górnych dróg oddechowych. Dlatego założono je w górach, na Podgórzu i nad morzem. Teraz domy w czasów dziecięcych oferują głównie krótkie programy edukacyjne połączone z różnymi formami spędzania czasu wolnego. To ciosy, które mogą zaboleć Moskwę najbardziej. Tak, ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę krytyczną w głębi Rosji ocenia Wojciech Kozioł, politolog z portalu Defense24.
2: Te ataki na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 5-6 miesięcy, pokazały, że Rosja musi się zmagać z ogromnymi problemami. Mówimy o osłabieniu czy o uszkodzeniu rosyjskiej infrastruktury paliwowej czy też naftowej na poziomie 30-40%. I tutaj to są ogromne problemy dla Rosji, która już teraz jest zmuszona częściowo do importowania paliw, co brzmieć może trochę absurdalnie, biorąc pod uwagę fakt, że zawsze Rosja była postrzegana jako wielka stacja paliwowa. Putin z pewnością zdaje sobie z tego sprawę, że to jest akurat element, który już się odbije na społeczeństwie, już się odbije na tym, jak Rosjanie postrzegają wojnę, i to może doprowadzić, nie mówię od razu, że do jakichś wielkich przewrotów, ale z pewnością doprowadzić do tego, że sami Rosjanie zaczną pytać, dlaczego ta wojna jeszcze trwa, skoro na niej zaczynamy powoli tracić.
1: To 1611 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jak informowaliśmy, dziś siły systemów bezzałogowych Ukrainy zaatakowały przepompownię ropy naftowej w Baszkirii oraz rafinerię i magazyn paliw w obwodzie Ulianowskim. Wybuchły tam pożary, co potwierdzają relacje lokalnych mieszkańców, a także zdjęcia i filmy zamieszczone w komunikatorze Telegram. Więcej przeczytacie o tym na naszej stronie rmf24.pl.
3: Są i takie fakty.
1: Jest zaproszenie ze średniowiecznego zamku w Dolinie Czyżynki. U jego podnóża, mniej więcej 5 km na zachód od dolnośląskich Świebodzic, w ten weekend pojawią się rycerze z całej Polski. Zjadą na turniej, i będzie żywa lekcja historii.
4: Są osoby, które opowiadają ciekawie o wydarzeniach z tamtych czasów. Odbywają się turnieje, gry, które są też związane jakby z tą epoką średniowieczną. Nie tylko jakby rycerskie potyczki, ale również gra taka zręcznościowa, kube, dodatkowo strzelanie z łuku, bieg dam. Naprawdę wiele fajnych atrakcji. Zapraszam.
1: Na zamek Cisy zaprasza Tomasz Fąka, wójt gminy Stare Bogaczowice.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 powiem teraz o Centrum VAR, które jest już gotowe do pracy. No bo jak się okazuje, w nowy sezon piłkarska ekstraklasa wejdzie z nowinkami technicznymi. Do tej pory sędziowie odpowiadający za wideoweryfikację jeździli na stadiony i pracowali z ustawionych tam specjalnych wozów. Teraz pracę będą mogli wykonywać z centrali w Warszawie. Centrum VAR powstało w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański, porozmawiał o tym z sekretarzem generalnym Związku, Łukaszem Wachowskim. Posłuchajmy.
1: Proszę powiedzieć, jak ważna jest ta zmiana z punktu widzenia PZPN-u, bo to jest zmiana, to nowe Centrum VAR, która dotyczy tak naprawdę backstage'u. Dla kibica niewiele się zmieni, ale jeśli chodzi o logistykę, o kwestie technologii, to jest kolosalna zmiana.
2: No tak, no przede wszystkim trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to w meczach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to dobrze poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Jest w lidze hiszpańskiej, w lidze włoskiej, jest w Mistrzostwach Świata, jest w Mistrzostwach Europy, jest w lidze mistrzów, więc to też na pewno duża zmiana jakościowa. No na pewno ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy, no bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie warowe z wozu nie jest to już w tym, powiedzmy, aktualnej sytuacji coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane, jednak największe ligi, największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie.
0: Mówił sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. Wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak opowiadał z kolei o kosztach i zyskach związanych z nowym rozwiązaniem.
3: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku, tak? No bo tutaj mamy metraż, który moglibyśmy skomercjalizować. My to zostawiliśmy docelowo i taki był plan od początku, żeby to centrum VAR tutaj właśnie powstało. No wiadomo, spora część tych kosztów to są wydatki na technologię, bo to zapłacić trzeba. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. No my trochę, można powiedzieć, tak parafrazując, z tej Polski drewnianej staliśmy się taką Polską murowaną. To rzeczywiście robi wrażenie. Ja pamiętam 2-3 tygodnie temu mieliśmy tu przedstawicieli prezesów klubów pierwszoligowych, potem drugoligowych. Rzeczywiście wchodząc tutaj na to przenosimy się w trochę inny świat. To już nie jest to małe pomieszczenie na stadionie, gdzie sędzia postawił ten monitor, komputer i tam już niewiele miejsca zostawało. Tutaj są te warunki godne i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się przełoży na to, że tych kontrowersyjnych decyzji już nie będziemy mieli albo będziemy mieli niewielki procent.
1: To, co myślę, jest ciekawe, koszty operacyjne, na pewno logistyka się zmienia, bo nie trzeba jeździć tymi wozami VAR na poszczególne mecze, ale jak patrzymy na koszty operacyjne tego centrum VAR w kontekście tego, ile kosztowało utrzymanie wozów przed sezon, to koszty są bardzo podobne.
3: Nie powiem więcej. Globalnie to centrum VAR będzie kosztowało więcej niż obsługa poprzez wozy. No wiadomo, tu trzeba zapłacić za tą technologię. To są te licencje na naprawdę grube setki tysięcy euro, ale coś za coś. Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. A poza tym no, mamy jeszcze jedną rzecz. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwizorem. On będzie odpowiedzialny za to, żeby w razie co wspomóc w trudnej sytuacji swoim doświadczeniem dać tym młodszemu sędziemu, młodszemu koledze wykładnie, jak zrobić daną sytuację, żeby to rozstrzygnięcie na końcu było dobre.
0: Mówił wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak. Pierwszy test systemu już jutro. Piątek to dwa pojedynki ekstraklasy. Radomiak zagra z Wieczystą. Pogoń z Legią. Tu Radio RMF 24.

Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Rozszerzenie konfliktu z Iranem na Morze Czerwone po zapowiedzianej przez jemeńskich bojowników Huti blokadzie saudyjskich statków w cieśninie Bab el-Mandab grozi spowolnieniem światowej gospodarki, oceniła dzisiaj agencja Reutera. Po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormuz, Arabia Saudyjska położona od wschodu nad Zatoką Perską, a od zachodu nad Morzem Czerwonym, wykorzystywała ten drugi akwen do eksportu ropy, wysyłając codziennie około 4 milionów baryłek surowca przez cieśninę Bab el-Mandab. Jednak szlak, który początkowo wydawał się doskonałą alternatywą, stał się obecnie celem, podkreśliła agencja. Liczne statki, które mają przewieźć saudyjską ropę do azjatyckich odbiorców, unikają cieśniny blokowanej przez proirańskich Huti i kierują się na północ przez kanał Suezki, następnie wokół Afryki. Największe tankowce nie mogą przejść przez płytki kanał Suezki z pełnym ładunkiem. Muszą u jego wejścia odpompować część ropy, pokonać kanał, a następnie ponownie załadować ten surowiec po drugiej stronie. No i z powodu tych komplikacji podróż nie tylko trwa co najmniej 4 tygodnie dłużej, ale też staje się znacznie droższa. W rezultacie, jak podkreślono, świat dysponuje obecnie znacznie mniejszą rezerwą bezpieczeństwa niż w lutym. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty punktualnie o 15:00.

0: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów, RMF FM, to już 15. W Studiu Faktów przy mikrofonie Anna Wachowska.
1: Melduje się. W Jeleniej Górze zatrzymano podejrzewanego o pozostawienie niewybuchu w koszu na śmieci w centrum miasta. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Żaglowiec ORP Iskra dotarł do Szczecina. Turyści zachwyceni. Zatrzymany został mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Fakty w tej sprawie zebrała dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie zarzuty grożą mężczyźnie?
2: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim, w miejscowości Kruszyn Krajeński między węzłami Rynarzewo i Bydgoszcz-Błonie. Zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu. Doszło do niej w pobliżu miejscowości Bramki. Chodzi o odcinek Warszawa-Sochaczew. Zablokowany jest pas w kierunku Sochaczewa. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
3: Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
4: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
3: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
1: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Po 23 latach GKS Katowice wraca do europejskich rozgrywek. Dziś w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra ze słowackim klubem MSK Żilina. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, kibice liczą, że występy w Europie potoczą się lepiej niż w 2003 roku.
5: No wtedy GKS walczył w Pucharze UEFA, to był dwumecz z cementarnicą Skopie. Na wyjeździe remis 0-0, w Katowicach 1-1, no i Gieksa niespodziewanie odpadła. Wtedy to była piłkarska sensacja, wielka porcja wstydu, katastrofa. Takie tytuły opisywały mecz GKS-u. Teraz w Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żyliny można powalczyć.
6: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego. I mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
5: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych. Wyjazdowy mecz GKS-u o 20.30, dwie godziny wcześniej u siebie z FC Valettą z Malty zagra Raków Częstochowa.
7: Lato pełne faktów RMF FM.
1: Pierwsi zwiedzający są już na pokładzie okrętu ORP Iskra, który zacumował dziś w Szczecinie. Okręt szkolny Marynarki Wojennej pozostanie tam do soboty. Przy bulwarze Chrobrego jest też wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Anna Połamar. Dzień dobry, Aniu. Powiedz, czy przyszło dużo osób?
8: Tak, jeszcze zanim załoga zaczęła wpuszczać na pokład, utworzyła się kolejka. Zwiedzanie Iskry jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci, z którymi rozmawiałam, mówiły, że wrażenie robi ster i setki czerwonych lin na pokładzie.
9: Byłyście kiedyś na takim statku?
10: Nie.
9: Fajny?
10: Tak.
9: A co ci się podoba?
10: Ster.
9: Ster? Super. I dużo tych lin chyba tutaj, co? Czerwonych?
10: Tak.
11: W sumie tym przypadkiem się dowiedzieliśmy, że jest.
9: Ale co, fajnie było przyjść?
11: Fajnie, polecamy.
9: Dzieci zadowolone?
11: Tak. Szkoda, że do środka nie można jeszcze tam te kajuty rozwiązać, ale chronią swoją prywatność, nie dziwię się.
9: Podoba się państwu okręt?
12: Bardzo ładnie, ORP Iskra, jasne.
8: Przypomnę, dziś okręt można bezpłatnie zwiedzać do godziny 18, jutro od 10 do 18. Kolejna okazja w połowie sierpnia podczas imprezy Żagle 2026 z bulwarów Chrobrego. Anna Pałamar.
1: A kolejna okazja, by posłuchać aktualnych faktów w RMF FM już o 16. Powiemy, do czego może się przydać niepewność w pracy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: No to przypomnę, że trwa spotkanie z udziałem m.in. prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego i za chwilę o tym porozmawiam z naszym gościem, którym będzie politolog profesor Bartłomiej Biskup. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. No, prawie 3 godziny trwało spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zakończyło się kilka minut temu. Na razie nie wiemy. Wiemy tyle, że pan premier Morawiecki wyjechał ze spotkania i nie powiedział nic dziennikarzom. Rozmowę zaplanowano w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Przypomnę, chodzi o uchwałę podjętą w ubiegłym tygodniu przez Komitet Polityczny PiS, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania pod groźbą wykluczenia z partii musi złożyć deklarację o braku przynależności do, tu cytat, prowadzących działalność polityczną stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak pan myśli, panie profesorze, czy co to oznacza, że PiS czeka rozpad?
1: No, raczej tak, no, na to to było, tak można było na to stawiać, oczywiście jeszcze to nie jest nic pewnego na 100%, ale no, jeżeli by tam było jakieś porozumienie między prezesem Kaczyńskim a premierem Morawieckim, no to prawdopodobnie odbyłaby się jakaś konferencja prasowa tak. Na prędce. I oni by obaj, prawda, coś tam ogłosili, że tam się porozumiewają, a jednak tego nie było, jak pan rektor powiedział. I spodziewamy się raczej rozpadu tego ugrupowania. No, ale jeszcze jest te kilka godzin, prawda, które pewnie obie strony chcą odczekać do oficjalnego komunikowania tego faktu, no bo jest jeszcze termin ultimatum, jak to mówił rzecznik PiS-u, do północy. No, czyli te deklaracje jakieś tam pewnie może jeszcze wpłyną i na to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości czeka, żeby powiedzieć, którzy posłowie po prostu będą się rozstawali z Prawą i Sprawiedliwością, którzy działacze. No nie mówiąc o tym, że jeszcze musi być formalna uchwała, tak, o wykluczeniu, bo to też nie będzie tak od razu, czyli prawdopodobnie zbierze się ten słynny PKP, tak, jak to się mówi, czyli ten komitet polityczny tej partii i on będzie musiał zdecydować, co z tym fantem dalej zrobić.
0: A co ewentualny rozpad PiS-u oznacza kolejno dla Kaczyńskiego, Morawieckiego, ale i dla PiS-u?
1: No oczywiście dla PiS-u to jest, od tego zaczynając, to jest no zła wiadomość, dlatego że nasz system przede wszystkim przeliczania głosów na mandaty premiuje większe ugrupowania, tak, czyli zawsze ten wynik wyborczy, nawet 1, 2, 3, 5 punktów procentowych większy, to jest lepiej i to jest lepiej w podziale mandatów, prawda, już dużo lepiej. Więc dla PiS-u to jest bardzo zła wiadomość, natomiast dla prawicy no to jest oznaka takiego przesilenia. Jarosław Kaczyński no prawdopodobnie też oznacza to no jego, no nie chcę powiedzieć, że jakiś tam schyłek, ale na pewno zmianę ról, dlatego że tak czy siak już wyrastają mu gdzieś tutaj liderzy, tacy jak Morawiecki, tacy jak Czarnek, czy Sasin, czy inni. No i tutaj jedna grupa znowu wygra, tak? Czyli wygra ta grupa związana bardziej z panami Sasinem, właśnie Bocheńskim, czy właśnie Jakim. No i w związku z tym też to oznacza zagrożenie dla samego Jarosława Kaczyńskiego, no bo też może być to jego przywództwo kwestionowane, tak? Zwłaszcza, że on prawdopodobnie by chciał no jednak utrzymania tej jedności, ale no jakby zdecydował się na poparcie tego ultimatum, czyli jak no, się gra tak ostro, to znaczy, że trzeba się liczyć z takimi ostrymi konsekwencjami. Więc dla Jarosława Kaczyńskiego to też nie jest dobrze, bo ostatecznie może się to tak skończyć, że będzie miał po prostu mniejszą partię, mniej posłów. Niektórzy mówią, że to jest właśnie ten plan, tak, że woli mieć mniejszą partię, ale pewną i taką, którą może kierować, ale moim zdaniem to już czas tego kierownictwa no nieuchronnie dobiega końca właśnie między innymi z tych powodów, bo tutaj też pozbywa się trochę takich wartości dodanych no, związanych z Morawieckim, czy w ogóle z ludźmi przede wszystkim Morawieckim.
0: A czy premier Morawiecki mógłby założyć swoją partię i miałby szansę na wejście do Sejmu?
1: No tak, w tej chwili badania pokazują, że tak. Zresztą miałby dosyć mocny klub, jeżeli by ta liczba parlamentarzystów wstępujących czy do tego ugrupowania Morawieckiego, czy wyrzucanych z PiSu się utrzymała, to miałby trzeci klub w Sejmie. To też nie jest taka bagatelna sprawa. I mógłby też oczywiście trochę, że tak powiem, w Sejmie coś więcej znaczyć. Prawdopodobnie oznaczałoby to wicemarszałka Sejmu właśnie z tego klubu i tak dalej, i tak dalej. To jest taki scenariusz, który można rozwijać. A sondaże dają również no te 6, 7, jeden sondaż dał 2, ale jeżeli byśmy na średnich wzięli z tym sondażem 2, no to mamy te 5%, więc wydaje się, że na dzisiaj miałby szansę wejść do parlamentu właśnie kosztem notowań Prawa i Sprawiedliwości, dlatego na początku mówiłem, że najgorzej to jest dla tego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość, tak. No bo ona tak czy siak straci poparcie, straci te procenty poparcia wśród wyborców.
0: I co ewentualny rozpad PiS w takim razie oznacza zarówno dla rządzącej koalicji, jak i na przykład dla Konfederacji?
1: No tutaj dla rządzącej koalicji to też nie twierdzę, że to są jakieś dobre wiadomości, w tym sensie, że traci ona odniesienie polaryzacyjne, przepraszam za takie sformułowanie, ale traci tego głównego wroga, prawda, na którym się opierało też istnienie i opiera koalicji obywatelskiej trochę, bo ta logika polaryzacji to wymusza, że trzeba mieć tego jednego głównego wroga. I teraz jeżeli ten wróg się rozpadnie, no to trzeba szukać innego wroga, tak? Albo samemu poniesie się też straty. I już trochę to widzę premier, bo na ostatnim spotkaniu klubu podobno mówił, że naszym wrogiem teraz jest Konfederacja, czyli próbuje już przenieść ten wektor, tak, prawda, na Konfederację polaryzacyjny. I to jest też dla mnie teraz jest Konfederacja, czyli próbuje już przenieść ten wektor, tak, prawda, na Konfederację polaryzacyjny.

0: co to oznacza dla rządzącej koalicji, jak i również dla Konfederacji. No i tutaj wydaje się, panie profesorze, jak zresztą pan profesor oczywiście zaczął o tym mówić, że dla Konfederacji to jest tylko i wyłącznie plus, z kolei dla koalicji rządzącej, no to jest problem, bo tutaj otwierają się kolejne fronty, prawda?
1: Tak, kolejne fronty dla Konfederacji. Jeszcze właśnie chodzi o to, że część tego programu, prawda, na pewno dosyć wiarygodni w tym programie, podobnym do częściowo konfederackiego, są ludzie Morawieckiego, że nie mówię właśnie sam Morawiecki, tak jak ten były premier, na którym można te przysłowiowe psy wieszać, ale właśnie jego ludzie, tak, którzy są dosyć sprawni, mają takie różne pomysły już programowe, prawda, które też idą w stronę częściowo właśnie wolnorynkową, taką jak Konfederacja, więc dla Konfederacji no też może to być na pewno będzie to powód do jakichś przemyśleń, szczególnie dla tych takich libertarian w tym ugrupowaniu, bo tam w Konfederacji też przecież są różne nurty i o ile PiS nie, z tym przywództwem Przemysława Czarka, który chciał trochę obejść Konfederację z prawej, no nie był taki wiarygodny. No to
0: a Czarnek już... zostanie, przepraszam panie profesorze, czy pan Czarnek zostanie jednak kandydata na premiera? Czy to się może zmienić na przykład?
1: Myślę, że to się może zmienić. Znaczy myślę, że to jesień będzie ten czas, kiedy to wszystko będziemy widzieć, te różne zmiany. Ale no, zobaczymy, jak ta konfiguracja po rozpadzie ewentualnym będzie wyglądała. Jakie to będą sondaże, jakie one będą stabilne, czyli właśnie niestabilne. I to też się może zmienić w ogóle ta kandydatura na premiera.
0: Panie profesorze, przepraszam, że przerwę. A co było właściwie genezą tej sytuacji? Czy to właśnie nie było podanie pana Czarnka na kandydata na premiera przyszłego? Od tego się zaczęło, czy wcześniej już?
1: Od tego się zaczęła się ta odsłona, ale wydaje mi się, że to się zaczęło już wcześniej, dlatego że jakby z tego, co przynajmniej można się dowiedzieć, wiemy czy z mediów, czy z różnych rozmów, to raczej tam chodzi bardziej o konflikt między frakcją Morawieckiego a dawnymi ziobrystami i prawda, tak zwanymi maślarzami, ale tu bym Przemysława Czarka w to jakby nie mieszał, bo to było jakby później, on był tylko takim później narzędziem, ale przecież pamiętajmy, że no nie wszyscy na przykład popierali tak ochoczo kandydatura Karola Nawrockiego, tak, w PiSie na początku. I to też były te osoby, które dzisiaj trochę wypychają te frakcje Morawieckiego na zewnątrz. Czyli moim zdaniem to już się zaczęło ponad rok temu, prawda? I takim wybuchem, etapem było właśnie desygnowanie Przemysława Czarnka, gdzie te siły się starły ostro. No i teraz mamy ten trzeci, można powiedzieć, etap, który prawdopodobnie może być tym etapem wieńczącym ten konflikt.
0: A może jednak jest szansa, że panowie się dogadali, panie profesorze, ale jest to bardzo trudny kompromis i nie chcą o tym na razie mówić.
1: No też tak oczywiście może być, tak, też tak może być, więc jak to w polityce nie jest to przewidywalne do końca. Więc zobaczymy, czy będzie jakaś konferencja, na pewno jutro coś będzie, no bo coś PiS będzie musiał ogłosić po tych spłynięciu tych deklaracji. Więc zobaczymy jutro najpewniej, czy jak to się skończy. Być może jeszcze trochę będzie przedłużony ten konflikt, zamrożone rozwiązanie tej sytuacji, ale moim zdaniem już tyle powiedziano w PiSie wewnątrz, w tej sprawie z obu stron, że ciężko będzie wrócić do takiej jedności, jaka była do tej pory.
0: Panie profesorze, właśnie czytam, że Rafał Bochenek, rzecznik PiS, napisał właśnie na Platformie X, cytuję, zakończyło się spotkanie pana prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z panem wiceprezesem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czytam dalej, czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Czyli dalej to ultimatum jest. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Jak pan skomentuje to, panie profesorze?
1: No, czyli nie porozumieli się, tak? No to z tego wynikało. To jeszcze jest taka trochę nowomowa w tym komunikacie, która nie przesądza, bo tej decyzji o wykluczeniu, ale ją raczej zapowiada na najbliższe dni pewnie. Nie wiem, czy to się zdarzy, czy po prostu najbliższych dni.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem.

0: niemal radio.
1: Przepraszam za niedyspozycję głosową.
0: Nie, panie profesorze, naprawdę, nic się nie dzieje. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kłaniamy się w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zabrał głos w sprawie włączenia się w konflikt na Bliskim Wschodzie jemeńskich Hutich. Zacytuję tutaj amerykańską głowę państwa. Rok temu Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły bardzo silny atak na Huti w odpowiedzi na zakłócenie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu, a także podczas naszego konfliktu z Iranem zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał Trump w serwisie Truth Social. Jak dodał, niestety teraz znów zaczynają. Ubiegłej nocy ostrzelali dwa saudyjskie statki. Niech ten wpis na Truth będzie jasnym oświadczeniem, że jeśli zrobią to ponownie, Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, ponieważ Huti działają w imieniu Iranu lub są siłą zastępczą Iranu, dodał Donald Trump. Podkreślił, że, to dalej cytat, wobec Iranu zostaną zastosowane surowe działania militarne, a oczywiście także wobec samych Huti. Jestem nimi bardzo rozczarowany, ponieważ do tej pory zachowywali się bardzo profesjonalnie i rozsądnie, oświadczył Trump. Przypomnę, że bojownicy Huti przyznali się dzisiaj do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tak, tak. I w Radiu RMF 24 przeglądamy dzisiaj zawody, bez których ciężko wyobrazić sobie wakacje. Dzisiaj profesja mocno związana z naszym bezpieczeństwem. Ratownik wodny. Mówi Mariusz Raubo, ratownik wodny z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Posłuchajmy.
1: Czy to nad morzem, czy nad jeziorami, czy nad rzekami. To są osoby, które w razie tego zagrożenia życia, w razie jakichś wypadków, sytuacji kryzysowych ruszają pierwsze do pomocy tym osobom.
2: Dobry ratownik to jaki ratownik?
1: To żywy ratownik, tak? To my uczymy tych młodych adeptów, którzy przychodzą bardzo tacy chętni do pomocy, do biegnięcia. Mówimy, że lepiej czasami się zastanowić te 30 sekund, minutę najpierw, co zrobimy i jak zrobimy, żeby móc tym osobom udzielić tej pomocy w sposób bezpieczny też dla nich, dla nas, ale też nie zagrażający ich życiu, ich sytuacji, w której się znaleźli.
2: Co powinno cechować ratownika wodnego?
1: No, będzie takich kilka rzeczy, tak? Na pewno opanowanie, ale też zarazem szybkość działania, bo to musi być takie wypośrodkowanie, tak? To nie może być szybkie działanie na wariata, tylko to musi być szybkie, ale opanowane, takie, żebyśmy mogli przemyśleć, zobaczyć, co się dzieje dookoła. Dobry ratownik, który będzie dowodził akcją, musi też obserwować wszystkich swoich ratowników i nimi dyrygować, a także tym tłumem, który jest wokół, żeby czegoś głupiego nie zrobił. To jest też rozsądne zakończenie tej akcji, sprawdzenie, czy wszyscy zostali cali i zdrowi, wrócili do bazy, tak? Nie tylko ten poszkodowany, ale też cała reszta tej załogi, która brała udział w tych działaniach.
2: A jak zostać ratownikiem wodnym?
1: A to już proste, to już w wieku 14 lat można często, czy nawet w niektórych organizacjach młodsza młodzież może zostać takimi młodszymi ratownikami, osobami, które już się przyuczają do tego, i to pokazuje nam życie, że to najczęściej to będą ci najfajniejsi ratownicy, bo oni w młodym wieku złapią bakcyla, już jako bardzo młodzi ludzie uczą się tych wszystkich technik, nabierają tego doświadczenia, tego takiego życiowego charakteru ratowniczego i w wieku 18 lat uzyskują, mogą przystąpić do kursu, zrobić ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i wtedy już są takimi zawodowymi ratownikami, którzy już mimo tego młodego wieku wiedzą bardzo dużo.
2: Praca ratowników wodnych różni się, jeżeli chodzi o poszczególne regiony Polski?
1: Na pewno będzie się różnić, bo inaczej będzie ta praca wyglądała nad morzem, inaczej będzie wyglądała na rzekach, inaczej na śródlądziu, na szlaku wielkich jezior, tak jak u nas. Inaczej będzie wyglądać też na jakichś takich parkach wodnych w dużych miastach, gdzie nie ma jezior dookoła, a są sztucznie tworzone takie obiekty do kąpieli, do korzystania z wody w sezonie letnim.
0: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. To Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i już za chwilę fakty o 16:00.

0: 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. To już 16:00 w Studiu Faktów. Anna Wachowska.
1: Witam. Rozmowy ostatniej szansy na Nowogrodzkiej. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Po interwencji RMF FM Ministerstwo Edukacji wstrzymuje decyzję o zamknięciu domów czasów dziecięcych. Pod lupą naukowców niepewność w pracy i satysfakcja zawodowa. Trzy godziny trwała rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania – wewnętrzny spór w partii. Przenosimy się przed siedzibę PiSu na Nowogrodzką w Warszawie. Jest tam reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witam.
1: Kacprze, to czym zakończyły się rozmowy?
2: No po tych trzech godzinach rozmów w PiSie staje się coraz bardziej prawdopodobny. Co prawda po wyjściu z siedziby partii Mateusz Morawiecki odjechał swoją limuzyną bez słowa, jednak w mediach społecznościowych pojawił się krótki komunikat, że rzecznika partii, który sporo wyjaśnia. Rozmowy nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Tak pisze na portalu X Rafał Bochenek, który przypomina jednocześnie, że polityków PiSu nadal obowiązuje ultimatum i do północy muszą złożyć wymagane oświadczenia i zdecydować. Albo stowarzyszenie, albo partia. To może oznaczać jedynie, że Kaczyńskiemu z Morawieckim nie udało się porozumieć.
3: RMF FM interweniuje w Waszej sprawie.
1: Domy w czasów dziecięcych zostają. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu placówek. To efekt interwencji dziennikarzy RMF FM. Resort wycofał się z rozporządzenia, które przewidywało likwidację wszystkich domów w czasów dziecięcych od 1 stycznia przyszłego roku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Tak, dzień dobry.
1: Witamy, Magdo. Dlaczego ministerstwo wycofuje się ze swojej decyzji?
4: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
5: Ale naprawdę radość, totalna radość, no normalnie bym krzyczała i bardzo jestem szczęśliwa, że pani minister podjęła taką decyzję. I naprawdę łzy radości mam w kącikach oczu.
4: Powiedziała mi przed chwilą Marzena Nizziankiewicz-Długopolska, dyrektorka domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Przypomnijmy, w Polsce działają 24 takie placówki, w tym 10 publicznych. Rocznie korzysta z nich 50 tysięcy dzieci.
1: Umiejętność radzenia sobie z niepewnością, kluczem do satysfakcji zawodowej.
6: Tak przekonują naukowcy z USA i Chin, którzy podkreślają znaczenie tak zwanej mądrości zawodowej.
1: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Witam ponownie.
1: Co przez nią rozumieją?
6: Definiują to pojęcie jako zdolność podejmowania trafnych decyzji zawodowych nawet w sytuacjach, gdy nie istnieje jednoznacznie najlepsze rozwiązanie. Osoby wykazujące się tą cechą potrafią gromadzić dostępne informacje, akceptować nieuchronność niepewności, ufać własnej intuicji i działać mimo związanego z niepewnością dyskomfortu. Jak podkreślają autorzy, współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami coraz więcej wyzwań, a niepewność związana z wyborem ścieżki kariery staje się codziennością dla wielu osób. Wyniki trwających przez pół roku badań blisko 1000 osób wskazują, że przez edukację czy doradztwo zawodowe można budować akceptację tej niepewności i umiejętność podejmowania decyzji mimo braku pełnej wiedzy. Jeśli się to uda, może to w tych warunkach znacząco zwiększyć poczucie sensu, satysfakcji i zaangażowanie w pracy. Cóż, może łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale starać się nie zaszkodzi.
1: A to prawda. Artykuł Grzegorza Jasińskiego o umiejętności radzenia sobie z niepewnością w pracy, co jest kluczem do satysfakcji zawodowej, przeczytacie na rmf24.pl. Sztauwajery, tak na Dolinę Trzech Stawów w Katowicach mówią mieszkańcy. Odwiedzamy to miejsce w naszym wakacyjnym cyklu, gdzie chodzą lokalsi. Na sztauwajerach można pływać kajakiem, leżeć na plaży, pójść do parku linowego, na korty tenisowe. Co jeszcze? Pytała o to reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Co robimy na sztauwajerach? My z Katowic i z okolic.
8: Opalamy się, jeździmy na rowerze, no generalnie wypoczywamy. To jest najlepsza miejscowa.
9: Biegamy, uprawiamy sporty.
10: Spacerujemy, proszę panią.
11: Odpoczywamy, pijemy kawkę, jemy lody, jeździmy na rowerach, na rolkach. Plaża chyba też tam jest i niektórzy korzystają.
7: To jest duży teren, prawda?
11: Duży teren, fajnie zrobiony, dostosowany naprawdę do wszelkich aktywności. I się cały czas rozwija, co jest fajne.
7: Nie tylko na sztabowajery chodzimy, to może mi pani podpowie, gdzie jeszcze chodzimy?
11: My jeszcze chodzimy do lasów murckowskich, chodzimy do Parku Kościuszki, korzystamy też obok z Parku Chorzowskiego, także dużo jest miejsc tutaj na Śląsku i w okolicach Katowic, gdzie można iść.
1: W pobliżu sztabowajerów znajduje się pomnik trudu górniczego. Tam też chodzą lokalsi i o tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach, bo to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
0: Za nami fakty, ale w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa. Wieczorem eliminacje piłkarskiej Ligi Konferencji. Dziś grają dwa polskie kluby i o tym u nas już za chwilę, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Kolejne polskie zespoły rozpoczynają walkę o udział w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty, Valletta FC. Z kolei GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żylina. W studiu Paweł Konieczny, redakcja sportowa RMF FM. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Paweł, zacznijmy od piątego podejścia do europejskich pucharów zespołu spod Jasnej Góry.
1: No tak, przeciwnik Rakowa przed laty napsuł sporo krwi ruchowi Chorzów, ale tym razem to Częstochowianie są zdecydowanymi faworytami. Trener Dawid Kroczek zapewnia, że jego zespół jest dobrze przygotowany zarówno do tego spotkania, jak i całego sezonu. Dla szkoleniowca będzie to debiut na arenie międzynarodowej jako pierwszy trener i podkreśla, że przygotowania właśnie do nowego sezonu się udały.
2: Myślę, że bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę no, nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, w jaki sposób wygląda nasz zespół, więc tutaj jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Tak jak powiedziałem, no, ten czas dał nam bardzo dużo i w szczególności te mecze, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy.
1: No to skoro jest głód gry, to teraz wypada tylko poczekać. Początek tego spotkania w Częstochowie o 18.30.
0: No, kibice już się nie mogą doczekać. Teraz przejdźmy do drugiego polskiego zespołu na tym etapie, czyli GKS.
1: No tak, zespół z Katowic wraca do Europy po 23 latach przerwy i rozpocznie rywalizację, jak już wspominałeś, z MSK Żylina. Rywal trafił do eliminacji Ligi Konferencji po odpadnięciu z Hajdukiem Split w kwalifikacjach Ligi Europy. Słowacy przegrali pierwszy mecz 0-2, w rewanżu wygrali 2-1, co nie wystarczyło do awansu. Z kim zatem przyjdzie zmierzyć się GKS?
3: Z rywalem, który jest bardzo zespołem, można powiedzieć, jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, którym się pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie. Także tutaj spodziewamy się, w związku z tym, że są też u siebie, meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
1: Na to mówił Rafał Górak, trener GKS-u. Początek tego słowacko-polskiego starcia o 20.30. Za dwa tygodnie mecze rewanżowe.
0: O czym Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Radio RMF 24. Radio RMF 24.

W Radiu RMF24 czas na najnowsze informacje ze światowych rynków paliw. Cena baryłki ropy WTI przekroczyła 93 dolary amerykańskie, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. To wszystko po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział dalsze ataki na Iran w odpowiedzi na działania wspieranych przez Iran Houthi. W tym miejscu wyjaśnię różnicę między tymi dwoma typami ropy Brent i WTI. Brent jest wydobywana w Europie, na Morzu Północnym, a WTI w Stanach Zjednoczonych. Ta amerykańska jest nieco lżejsza i zawiera mniej siarki, co czyni ją łatwiejszą w przerobie na benzynę. Według CNBC baryłka ropy Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 26 maja. I przypomnę, że prezydent Trump zapowiedział, że jeśli jemeńscy rebelianci Houthi znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Houthi. A bojownicy Houthi przyznali się dziś do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. W Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Radio RMF24.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Wczoraj premier Donald Tusk ogłosił program zintegrowanej sieci kolejowej, który zakłada, że każdy powiat w Polsce ma mieć dostęp do pociągów. Od wielu lat na powrót kolei czekają m.in. mieszkańcy Węgorzewa na Mazurach, którzy przed laty mieli połączenie z Kętrzynem. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim Andrzej Kolasa z Węgorzewskiego Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych. Posłuchajmy razem.
1: Ta linia jest linią już historyczną, z uwagi na to, że ona została wybudowana w 1907 roku. Eksploatacja taka pełnoskalowa zakończyła się gdzieś mniej więcej w roku 2000. Później była eksploatowana, ale tylko turystycznie, okazjonalnie pociągi turystyczne. Do 2017. Od 2017 już się nic nie dzieje. Zostało tylko Stowarzyszenie Hobbystów i samorząd, żeby tą linię utrzymać w takim stanie, żeby torowisko nie zarosło drzewami, żeby nie zostało rozkradzione, bo to jest złom.
2: Są jeszcze w Węgorzewie czy w Kętrzynie kolejarze, którzy pamiętają tę linię?
1: Tak. Oni między innymi są członkami stowarzyszenia, bo to właśnie oni wyszli z tą inicjatywą, żeby tą linię wszystko zrobić, żeby ona nie została rozebrana, żeby nie została całkowicie zlikwidowana. Nie? I to im trzeba tutaj pochylić głowę i oddać, że się tak stało. Natomiast powiat węgorzewski w 2008 roku podpisał umowę z PKP S.A. i stał się zarządcą tej linii kolejowej. To znaczy nie całej, bo 34 km, a tutaj 32, ponieważ odcinek między stacją w Kętrzynie a Karolewem dalej pozostał w zasobach PKP S.A. i zarządzała tam polskie linie kolejowe. Czekał, żeby na takie czasy, żeby uruchomić w pełnym zakresie tą, czy to komunikację kolejową, czy też no, w inny sposób ją wykorzystać.
0: Mówił Andrzej Kolasa z Węgorzewskiego Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych. A już za chwilę w Radiu RMF 24 powiem o najnowszym badaniu opinii wykonanym przez CBOS, tym razem w sprawie satysfakcji z pracy.

8 w Radiu RMF 24. Czas na zapowiadany temat zadowolenia ze swojego miejsca pracy. Otóż w lipcu niespełna 60% Polaków uważało sytuację w swoim miejscu pracy za dobrą i to jest spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do czerwca. Z kolei 13% osób ocenia, że jest ona zła, tak wynika z sondażu CBOS. Pogorszyły się też oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W lipcu poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy utrzymało się na czerwcowym poziomie. Badanie, przypomnę, zrealizowano od 2 do 12 lipca. A w temacie pracy dodam jeszcze jedną informację. Przekazał ją dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8% wobec 5,9% miesiąc wcześniej. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 17.

0: Czubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 17:00, w studiu Faktów Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Dzień dobry. Karambol w Warszawie. Na trasie S8 zderzyło się 5 samochodów. Wojna nerwów na prawicy. Polityczne komentarze po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zebrała reporterka RMF FM. Tom Cruise wraca na plan filmowy. Czy aktor znów będzie szybki jak błyskawica? Odpowiedź na koniec Faktów. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 samochody osobowe z ciężarówką. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania i z tymi utrudnieniami musicie się liczyć przez prawie 2 godziny. 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 94 w Opolskiem. Do wypadku, w którym ranna została jedna osoba, doszło w pobliżu miejscowości Strzelniki. To trasa Brzeg Opole. I tam jedziecie wahadłowo. Nie ma zgody na podpisywanie lojalek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, oświadczył Piotr Miller, który jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Po 3 godzinach, przypominamy, zakończyło się spotkanie byłego premiera z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła sporów partii. Władze PiS-u domagają się wystąpienia ze stowarzyszeń, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. O północy mija czas na złożenie deklaracji lojalności. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy,
2: tak,
1: Magdo.
2: Dobry.
1: Mateusz Morawiecki opuścił spotkanie, ale rozmowy trwają. Kto w nich uczestniczy?
2: Ścisłe kierownictwo partii, między innymi wiceprezesi Tobiasz Bocheński i Antoni Macierewicz, którzy pojawili się na Nowogrodzkiej już po zakończonym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Siedzibę PiS opuściła natomiast Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, która uważa, że w partii jest miejsce na różne poglądy, ale...
3: To nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, w której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, nie musimy się sobie podobać, ale powinniśmy iść w jednym kierunku, a ten kierunek wyznacza szef formacji, w tej chwili Jarosław Kaczyński.
2: Posłanka podkreśla, że do tej pory wpłynęło ponad 140 oświadczeń, a do północy jest jeszcze dużo czasu i szansa, że reszta członków PiS-u te oświadczenia podpisze. Sprzed siedziby PiS przy Nowogrodzkiej Magdalena Greinert.
1: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Na jego konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co rolnikom ma dać ta ustawa?
4: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
5: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
4: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
5: Gminy wydają pozwolenie na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
4: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć notariusza specjalne oświadczenie.
6: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
4: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
6: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
4: Na wsi czuć chlewnie, słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony, na przykład obok osiedli, nie będzie można zbudować chlewni.
7: Hollywoodzkie gwiazdy w Faktach RMF FM.
1: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Levin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
1: A aktualny obraz faktów w RMF FM nakreślimy o 18:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: A my za chwilę wrócimy do skutecznej interwencji RMF FM. Minister edukacji podjęła decyzję. Domy w czasów dziecięcych zostają. Szczegóły za kilka minut. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24, zgodnie z obietnicą, wracamy teraz do skutecznej interwencji naszych dziennikarzy. Przypomnę, domy w czasów dziecięcych zostają. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu placówek. Resort wycofał się z rozporządzenia, które przewidywało likwidację wszystkich domów czasów dziecięcych od 1 stycznia przyszłego roku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Dzień dobry, tak.
0: Która teraz z nami, dzień dobry, na linii. Magdo, jak resort uzasadnia zmianę swojej decyzji?
1: Formalnie, bardzo krótko, krótkim komunikatem minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o zamknięciu domów w czasach dziecięcych. I już. Ale nieoficjalnie. Okazuje się, że ministerstwo wydaje się, że dosyć pochopnie podjęło decyzję, żeby te domy wygaszać. Dlatego, że okazało się to w poniedziałkowej rozmowie w RMF FM, że pani wiceminister Katarzyna Lubnauer miała taką nie do końca aktualną wiedzę o tym, jak te placówki w ogóle działają. Myślała, że to, nazywała je wprost w naszej rozmowie, reliktem przeszłości, miejscem, które zostało stworzone dla dzieci, które po wojnie miały dochodzić do dobrostanu. Tymczasem byłam w tych miejscach, widziałam je na własne oczy. To są świetnie funkcjonujące, nowoczesne bardzo często placówki, albo takie, które wymagają jeszcze dofinansowania, które mają całoroczne obłożenie. Dzieciaki tam jeżdżą nie, żeby po wojnie dochodzić do swojego dobrostanu, bo jak wiemy, to wszystko na szczęście miało miejsce bardzo dawno temu, ale odbywają się zielone szkoły. Coś, o czym pani wiceminister też nie wiedziała. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. I to są bardzo ważne turnusy, nie tylko dlatego, że są dobrze zorganizowane i że dzieciaki mają z nich realną korzyść, ale też dlatego, że są stosunkowo tanie. I to jest też taki bardzo ważny element funkcjonowania tych domów w czasach dziecięcych, że dzieciaki jeżdżą tam nie po to, że potrzebują odpoczynku w luksusie. To bardzo często dla dzieci, których rodziców nie stać na zorganizowanie im jakiegoś bardzo drogiego wypoczynku. Posyłają tam dzieciaki chociaż po to, żeby wyjechały na chwilę, na tydzień, może na 10 dni i płacą relatywnie mało za kolonie, dużo mniej niż trzeba zapłacić na takim wypoczynku komercyjnym, a na przykład zielone szkoły, z których dzieciaki tam korzystają w roku szkolnym oczywiście, poza wakacjami, no to na przykład w Piwnicznej Zdroju taki turnus kosztuje 370 zł za 5 dni. Dziecko ma zapewnioną opiekę, zajęcia edukacyjne, wycieczki, zajęty cały dzień, możliwość nawiązywania przyjaźni za stosunkowo niewielką kwotę. Oczywiście w tym wyżywienie, wiadomo. Więc dla rodziców, bardzo wielu rodziców, no to jest jedyna szansa, żeby posłać dzieci na wakacje, a dzieci przychodząc do szkoły we wrześniu, zapytane przez panią na przykład, no powiedzcie o swojej wakacyjnej przygodzie, no będą mogły powiedzieć, że gdzieś wyjechały. Więc funkcja tych domów czasów dziecięcych przez tych kilkadziesiąt lat bardzo się zmieniło i teraz mam wrażenie, że ministerstwo będzie chciało się temu dokładnie przyjrzeć, uporządkować różne kwestie, bo też część jest publicznych tych placówek 10, 14 niepublicznych i tu jest jakaś wątpliwość finansowania, więc zamiast zamykać, teraz ministerstwo usiądzie do tych wszystkich arkuszy, zobaczy ile, co kosztuje, jak te pieniądze są wykorzystywane i z korzyścią dla dyrektorów i mam nadzieję, że w dialogu z dyrektorami to wszystko się będzie działo i z korzyścią przede wszystkim dla dzieci i dla ich rodziców.
0: A dzieci są najważniejsze, a przy okazji rodzice złapią trochę luzu. Magdo, jak na te informacje zareagowali na przykład dyrektorzy ośrodków, które miały być przeznaczone do likwidacji?
1: Wydzwoniłam dwa. Jeden w Łódzkiem, a drugi właśnie w Piwnicznej Zdroju. No i byłam strasznie szczęśliwa, że ja przekazuję te wiadomości. Pani dyrektor w Piwnicznej po prostu się rozpłakała. Ulżyło jej. Zaczęła się śmiać, płakać jednocześnie, dlatego że takim zainteresowaniem cieszą się te wyjazdy, że dyrektorzy zapisują już na kilka lat do przodu. Ona przyszły rok już ma zapisany całkowicie i przyjmuje zapisy na 2-3 lata do przodu, więc decyzja o wygaszeniu placówek z dniem, z ostatnim dniem tego roku, tak. No to byłby po prostu, to by była katastrofa. Więc kamień z serca, ulga, łzy radości, a pan dyrektor takiego domu w czasów dziecięcych w Głazie w Łódzkiem, którego akurat odebrał telefon, będąc chorym, jeszcze w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, widzieliśmy się, a teraz niestety się rozchorował, ale powiedział, że już się czuje znacznie lepiej, bo już wie, że będą mogli planować, że będą mogli tak jak chcieli zmieniać, ulepszać swoją placówkę, no i przede wszystkim nie odwoływać, nie dzwonić teraz do wszystkich rodziców, którzy zapisali swoje dzieci, do szkół, które zapisały swoje klasy, żeby powiedzieć, że no bardzo nam przykro, ale jednak nie. No, okazuje się, że będą mogli przyjechać, więc wszyscy dzisiaj są szczęśliwi i bardzo się z tego wszystkiego cieszę.
0: To już wiem, jaką piosenkę zagrać po tym materiale, a to wszystko opowiedziała nam i zebrała te informacje dla nas Magdalena Greiner, dziennikarka RMF FM. Magdo, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
0: I przy dobrego dnia i przypomnę, po skutecznej interwencji naszych dziennikarzy, domy w czasów dziecięcych zostają. Tu Radio RMF 24.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. W polskiej polityce trwa odliczanie godzin do północy. Wtedy mija termin ultimatum dotyczący Mateusza Morawieckiego i założonego przez niego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

0: Do godziny 24 politycy tej frakcji Prawa i Sprawiedliwości muszą złożyć oświadczenie o przynależności do partii. Jak napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek, po 3-godzinnym spotkaniu Kaczyńskiego i Morawieckiego rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Tak skomentował to na naszej antenie politolog profesor Bartłomiej Biskup. Posłuchajmy.
1: Nie porozumieli się, tak? No to z tego wynikało. Też jest taka trochę nowomowa w tym komunikacie, która nie przesądza, bo tej decyzji jeszcze nie ma o wykluczeniu, ale ją raczej zapowiada na najbliższe dni pewnie. Nie wiem, czy to się zdarzy, czy po prostu w najbliższych dniach.
0: Tuż po godzinie 16 na platformie X głos w tej sprawie zabrał m.in. także europoseł PiS Piotr Miller i był rzecznik rządu i napisał tak. Rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim prowadzimy w dobrej wierze i z bardzo dużą wolą porozumienia. Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogłyby uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór. Jak podkreślił, Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby docierać do nowych grup społecznych, odbudować zaufanie i wzmacniać całą centroprawicę. Zdaniem Millera musimy być wielkim patriotycznym okrętem, na którego pokładzie znajdzie się miejsce dla ludzi o różnych doświadczeniach, temperamentach i wrażliwości. No i w swoim wpisie na platformie X polityk nie szczędził mocnych słów. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Jak dodał, chcemy porozumienia, nie upokorzenia, silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej. Innego zdania jest posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelon.
2: Nie ma jeszcze północy, zobaczymy, jak się zachowa Kopciuszek. Myślę, że dla opinii publicznej to być może są nerwowe godziny, ale ja proponuję poczekać. Czas leczy rany. No, od kilku dni w różnych konfiguracjach rozmawiamy, natomiast po prostu nie przywiązywałabym do tego większej wagi w tej chwili. Raczej bym czekała na te oficjalne komunikaty, bo tak naprawdę, proszę Państwa, no nikt czasu nie pokona. Do północy jest jeszcze wiele godzin. Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. To nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, w której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, nie musimy się sobie podobać, ale powinniśmy iść w jednym kierunku, a ten kierunek wyznacza szef formacji w tej chwili Jarosław Kaczyński, który jest zresztą wybitnym strategiem politycznym, co udowodnił nie raz i po prostu proponowałabym tym kolegom, którzy nie potrafią się do tego normalnie odnieść, żeby jednak przemyśleli sprawę. Do północy jest jeszcze dużo czasu.
0: Mówiła posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. W bardzo ironicznych słowach do tej sprawy odniósł się dziś wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Powiedział, że co prawda nigdy nie był w tej partii, ale PiS kocha tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa. Przypomnę jedną ciekawostkę. Sikorski był w latach 2005-2007 ministrem obrony narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie Jarosława Kaczyńskiego. Więcej o sporze w tej partii piszemy w naszym portalu rmf24.pl.
3: Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się na chwilę do Francji. Pożar lasu w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej części kraju objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom, informuje dzisiaj agencja AFP. Dziś ewakuowano 8000 turystów z jednego z kempingów, co oznacza, że łączna liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła do 20 000. Ogień nie spowodował na szczęście dotąd żadnych ofiar, ale zniszczony został jeden odizolowany dom. Władze podkreślają, że warunki pogodowe nie sprzyjają tłumieniu pożarów. W akcji gaśniczej uczestniczy około 700 strażaków, w tym ponad 40-osobowa grupa z Brygady Pożarniczej Paryża i wspiera ich ponad 300 żandarmów. Ogień prawdopodobnie wzniecono przypadkowo, pojawił się wczoraj wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w pięknym sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Tam również są filmy z akcji gaśniczej. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF.

0: bo ja się nie boję.
1: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Lublin przeżywa największy w ciągu roku najazd turystów. To wszystko za sprawą cyrkowego festiwalu Karnawał Sztuk Mistrzów. Na ulicznych występach prezentują się artyści z różnych krajów świata. Połączenie akrobacji, humoru, iluzji ściąga gości z daleka. Na miejscu był nasz reporter Dominik Smaga.
2: Przyjechaliście specjalnie na karnawał?
3: Specjalnie na karnawał. Na 3 dni. Mieszkamy w środkowej Polsce.
2: I tak co rok?
3: Staramy się co roku.
2: Dlaczego tak?
3: Ponieważ jest tu dużo dobrej energii i rzeczy, których nigdzie indziej się nie zobaczy.
4: To takie nietypowe widowisko, jeszcze w ciekawej scenerii, tak jak tu widzimy na tle panoramy Lublina.
5: To jest dosyć już znane w Polsce wydarzenie cykliczne. Przyciąga ludzi na pewno.
6: Bardzo fajnie. Miło się oglądała.
7: Przyjechali z Anglii, daleko, żeby się pokazać. Doceniam. Czegoś takiego nie widziałem, jak żyję.
2: Skąd jesteście?
8: Spod Warszawy.
2: Przyjeżdżacie na festiwal?
8: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
9: Trochę to staje się tradycją, takim zwyczajem. No, że po prostu nie ma roku, kiedy byśmy tu nie byli.
2: Co przyciąga na karnawał do Lublina?
10: Występy ludzi z całego świata pokazują naprawdę niesamowite rzeczy. Mnóstwo akrobacji, mnóstwo śmiechu, wesołej zabawy, żartów.
1: Usłyszał od widzów nasz reporter Dominik Smaga. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji już za chwilę. Fakty RMF FM o 18:00.

0: 4.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Powoli przenosimy się do Studia Faktów. RMF FM to już 18. W Studiu Faktów Anna Wachowska. Posłuchajmy.
1: Melduje się. Prezydent chce zapytać Polaków o unijną politykę klimatyczną. Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska w finansowych tarapatach nie dostaną odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. W naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi? Jesteśmy w wyjątkowym miejscu na mapie Katowic. Prezydent złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pytanie, które chce postawić Karol Nawrocki, brzmi:
2: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Zapowiedział w podkarpackiej Dębicy prezydent, mówiąc o wyższych rachunkach za prąd. Ten temat wróci w Faktach za godzinę. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska znów pod finansową ścianą. Tauron Ekoenergia nie wypłaci im odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. Podczas remontu tamy w Pilchowicach, którą zarządza spółka, przypominamy, doszło do śmierci 12 ton ryb i zanieczyszczenia rzeki. Turyści masowo odwołują wakacje, dlatego właściciele agroturystyk, przystani czy restauracji domagają się rekompensaty. Sprawą od początku zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego nie będzie rekompensat?
3: Przedstawiciele spółki przekonują, że nie ma ku temu podstaw formalno-prawnych. W zamian Tauron proponuje 1 000 000 zł na rozbudowę infrastruktury turystycznej i 500 000 na imprezy promujące Dolinę Bobru. Przedsiębiorcom zależy jednak na ratowaniu własnych biznesów. Przez 1,5 roku jezioro będzie puste, a na Bobrze wciąż obowiązuje zakaz pływania, nawet kajakami.
4: W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Ja w ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności.
3: W niedzielę w Kaczorowie, na drodze między Jelenią Górą a Wrocławiem, mieszkańcy będą w ramach protestu blokować ruch.
1: Już za chwilę gospodarczy tydzień w radiu RMF24. Marek Teichman przeanalizuje dziś najnowsze dane i sprawdzi, jaka jest prawda o chińskiej gospodarce. Jego gościem będzie profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS. Polecamy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Kuklin, między węzłami Napierki i Mława Północ, samochód osobowy zderzył się z busem. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają do 19:00. Samochód wypadł z trasy i uderzył w znak drogowy na Krajowej 8 na Podlasiu. Do kolizji doszło w Jurowcach na odcinku Białystok-Korycin. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się lewym pasem. Napad na bank w centrum Ratyzbony w Bawarii na południu Niemiec. Uzbrojony w nóż napastnik wziął zakładników. Lokalna policja informuje, że mężczyzna został poważnie ranny, trafił do szpitala. Na miejsce wysłano oddziały specjalne i policyjny śmigłowiec. PTG, czyli pomnik trudu górniczego w Katowicach, to ulubione miejsce skateboardzistów i kolejny przystanek w naszym wakacyjnym cyklu pod nazwą Gdzie chodzą lokalsi. Przed pomnikiem był kiedyś zwykły plac, aż do czasu, kiedy pojawili się ludzie z deskorolkami.
5: Kiedyś nie było tutaj tych wszystkich jeszcze dobudowanych rzeczy, tych rampek, kątowników, rurek przy schodach i tak dalej. Tu ktoś chciał biurowiec kiedyś budować. Się zebrała bardzo duża społeczność wokół tego, żeby to obronić. Zabudowując to jeszcze w taki sposób, powiedzmy, zabetonowaliśmy to jako taki skatepark. Już mam nadzieję na zawsze.
6: Odkąd tu mieszkam, a mieszkam tu 12 lat, no to ten skatepark już tutaj był. To jest bardziej street park, bo skatepark bardziej ma half pipe i takie większe, powiedzmy, skocznie.
7: A tutaj to, co było naturalne, troszeczkę zostało dostosowane.
6: Tak, dostosowane. No i punkt zborczy lokalnego osiedla, tak? Dlatego właśnie przyjechałem tu z synem i będziemy jeździć.
1: Z dwoma Michałami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Faktów w imieniu Magdaleny Wojtoń.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: To jest Radio RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie.
11: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu o dobrych danych z polskiej gospodarki, słabych danych z polskich finansów publicznych i bardzo niejasnym obrazie chińskiej gospodarki.

Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie. Mamy za sobą bardzo ciekawy tydzień, jeżeli chodzi o dane. Wzrost produkcji przemysłowej, to są dane z polskiej gospodarki za czerwiec, jest zaskakująco wysoki. Wzrost jest zdecydowanie wyższy od oczekiwań. Widać w nim bardzo interesujące dane na temat produkcji pozostałych środków transportu. Znaczy, widać najprawdopodobniej, że mamy realny gospodarczy, przemysłowy skutek inwestycji obronnościowych, co jest dobrą informacją, możemy się z niej cieszyć. To, co jest szczególnie dobrą informacją w tych danych, to jest to, że nie jest wzrost produkcji przemysłowej taki skokowy, tylko generalnie szeroki. Widać też skutki napływających środków z KPO, które przyczyniają się do tego, że rozruszała nam się produkcja budowlano-montażowa, więc obraz przemysłowy jest dobry. Gorszy jest obraz, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Mamy i analizy pokazujące, że wejście w życie KSeF dla Biuro Analiz Ekonomicznych PKO zwracało na to uwagę, że wejście w życie KSeF oznacza, że zwroty są szybciej, więc w związku z tym w budżecie państwa może być mniej pieniędzy z VAT, niż by minister Domański liczył. Trochę więcej za to może być z CIT-u. Ale to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o dane, to jest generalnie wzrost długu publicznego, który jest bardzo dynamiczny. Znaczy, my jesteśmy gospodarką, w której udział wydatków publicznych, w której wielkość długu, tym doszlusowaliśmy do gospodarek wysoko rozwiniętych. Tyle tylko, że w tych gospodarkach wysoko rozwiniętych to okazało się być fundamentalnym problemem rozwojowym, którego my teraz nie możemy rozwiązać, dlatego jeżeli chodzi o finanse publiczne, to nie ma ruchu. Nie ma przestrzeni do tego, żeby zmniejszać wydatki albo zwiększać wydatki, nie, zwiększać podatki. Z jakiego powodu? No bardzo prostego. Mamy kompletny klincz polityczny. Jakakolwiek racjonalna decyzja dotycząca finansów publicznych jest niemożliwa w tym momencie. Jeżeli chodzi o dług publiczny, no to mieliśmy bardzo niejednoznaczny obraz znowu z chińskiej gospodarki, gdzie według różnych statystyk ten dług publiczny ciągle rośnie. Dług szeroko rozumiany, bo i dług prywatny, i dług rządu centralnego, i dług prowincji. Mieliśmy też dane z chińskiej gospodarki, które pokazały, że wzrost nadal opiera się w zasadzie tylko o eksport i o produkcję przemysłową, podczas gdy miał opierać się przede wszystkim o konsumpcję wewnętrzną. O tym niejednoznacznym obrazie chińskiej gospodarki, o tym, jaka jest prawda o Chinach, porozmawiamy już za chwilę z moim gościem.

0: studiów azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam.
0: Ja mówiłem o dobrych danych z polskiej gospodarki, mówiłem o ciekawych danych z chińskiej gospodarki. To słowo ciekawe polega na tym, że one są bardzo niejednoznaczne i bardzo też dużo osób kwestionuje te oficjalne dane statystyczne, które dostajemy z chińskiej gospodarki. Kwestionuje je nie tylko na takiej zasadzie, że stwierdza, że te dane są w jakiś oczywisty sposób zafałszowane, ale również dlatego, że one często nie pokazują prawdy o tej gospodarce. Ale takim sztampowym hasłem, które kiedy mówi się o Chinach, pojawia się, to jest hasło, że Chiny to jest kraj, który ma bardzo nadal sprawnie funkcjonujący, szybko rozwijający się przemysł, który stoi eksportem, który stoi przemysłem, a który ciągle nie jest w stanie stanąć konsumpcją wewnętrzną, mimo deklarowanych na poziomie centralnym haseł, że przechodzimy do nowego modelu gospodarczego, w którym konsumpcja wewnętrzna będzie bardzo silna. Na ile to sztampowe hasło jest prawdziwe, a na ile ono tylko pokazuje część rzeczywistości o chińskiej gospodarce?
1: To hasło o wzrastaniu popytu i pobudzaniu popytu wewnętrznego powtarza się już chyba w trzecim planie pięcioletnim chińskim. Pamiętamy, że to jest gospodarka pod tym względem planowa i mamy właśnie nowy plan pięcioletni, gdzie znowu mamy, w poprzednim mieliśmy gospodarkę dwóch obiegów, obieg wewnętrzny, czyli właśnie konsumpcja wewnętrzna, obieg zewnętrzny, czyli eksport. Teraz mamy znowu takie marzenie, żeby wzrastała konsumpcja wewnętrzna, ale tak naprawdę wydaje się, że polityka gospodarcza chińska koncentruje się na innych rzeczach. To znaczy, to jest takie nice to have, czyli fajnie by było, gdyby Chińczycy więcej wydawali pieniędzy i żeby mniej tych pieniędzy trzymali w skarpetce czy w banku. Natomiast w praktyce polityka gospodarcza, polityka ekonomiczna skupia się raczej na wysokich technologiach, na rozwoju wysokich technologii, na robotyzacji, na połączeniu w przemyśle różnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją i to jest jak gdyby główny ciężar oraz utrzymanie pewnego dystansu technologicznego w stosunku do reszty świata.
0: Na ile ten brak popytu wewnętrznego to jest problem gospodarczy, na ile to jest problem społeczny, na ile to w ogóle jest problem? To znaczy, na ile jest ten sposób, że ten model też z perspektywy samych Chińczyków jest niezrównoważony, a na ile właśnie to jest tak, że to jest nice to have, ale gdyby jesteśmy w stanie się poukładać nawet bez tego popytu wewnętrznego?
1: No, partia zdaje sobie sprawę, że to jest problem, który jest od dłuższego czasu, natomiast cały model gospodarczy zbudowany był na takim modelu właśnie typowo wschodnioazjatyckim, które zaczęła już Japonia i w tym modelu rozwija się Korea, Tajwan, czyli głównie nacisk na eksport, to są wielkie potęgi eksportowe i z Chinami jest tak samo. Natomiast tu, gdzie mamy wielkie problemy, to są ostatnie lata. Po pierwsze, bańka na rynku nieruchomości. Chiny były, między innymi mogły się tak szybko rozwijać i rządy lokalne w Chinach były tak bogate, dlatego że ciągle sprzedawały ziemię. Komu sprzedawały ziemię? Deweloperom, ponieważ ciągle Chiny budowały. Budowały infrastrukturę, budowały miasta, się dynamicznie rozszerzały i ta już właśnie częściowo bańka pękła. Teraz ten rynek nieruchomości bardzo spowolnił. Ludzie stracili sporo pieniędzy, ci, którzy inwestowali w nowe domy, które nigdy nie powstały. I to jest jeden z ważnych powodów tego, że ta konsumpcja wewnętrzna jeszcze spada. Jest duża niepewność na rynku, jest bardzo duże bezrobocie wśród młodych ludzi w Chinach.
0: To
1: jest
0: kolejne wyzwanie. Bardzo duże bezrobocie.
1: Bardzo duże. To jest ponad 20% w oficjalnych statystykach chińskich, ale oficjalne statystyki chińskie po pierwsze przez 2 lata były ukrywane i zmieniono metodologię, żeby trochę lepiej te liczby wyglądały, a po drugie one nie dzielą siły roboczej na osoby w zależności od wykształcenia. I wiemy, że w Chinach osoby z niskim wykształceniem właściwie tego bezrobocia nie ma, czyli fabryki potrzebują ludzi do pracy, zakłady przemysłowe potrzebują pracowników, natomiast największe bezrobocie jest, i to jest wielki szok dla systemu i dla społeczeństwa chińskiego, wśród ludzi dobrze wykształconych. Czyli najtrudniej znaleźć pracę jest osobie, która ma doktorat i która ma magisterium. I to jest, można powiedzieć, załamanie się trendu, który w Chinach jest co najmniej od 6 wieku naszej ery, czyli to, że edukacja gwarantuje lepsze życie i gwarantuje karierę. I teraz już nie gwarantuje tego.
0: No właśnie, to by wskazywało na to, że my mamy do czynienia z kryzysem modelu społecznego.
1: W pewnej mierze tak. Przede wszystkim z zawirowaniem. Nie wiem, ile to będzie trwało, natomiast to zawirowanie zaczęło się podczas pandemii i ono trwa do dziś. Pamiętajmy, że w Chinach pandemia trwała 3 lata. więc mamy już 3 lata po pandemii, kiedy mamy ogromny problem na rynku pracy dla takich ludzi właśnie z wykształcenia wyższym.
0: Wrócimy do tej rozmowy, wrócimy do Chin.

0: Rynek nieruchomości, rynek mieszkaniowy to jest chiński problem. Jak duży? O tym porozmawiamy teraz w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24. W naszym studiu jest gość profesor Marcin Jakobi. Ja bym chciał na chwilę zatrzymać się przy rynku nieruchomości, który jest taką historią znowu trudną do opowiedzenia w sposób jednoznaczny, bo jak rozumiem, ona jest też niejednoznaczna w różnych częściach Chin, ale po pierwsze, czy prawdą jest, że rządowi chińskiemu udało się tą bańkę powoli rozpuścić? I czy z drugiej strony prawdziwą jest teza taka, że udało się uratować się, jeżeli się udało tą bańkę rozpuścić, to też kosztem trochę tych, którzy te mieszkania kupili? To znaczy jest ten sposób, że uratowaliśmy część biznesu, ale kosztem konsumentów.
1: Znaczy Chiny są bardzo takim miejscem niejednolitym, jeśli chodzi o polityki. Musimy spojrzeć na politykę lokalną. Znaczy Chiny wbrew pozorom nie są mocno scentralizowane, więc każda prowincja, każde miasto wydzielone ma swoje własne polityki. I rząd centralny nie kwapił się, żeby ratować wielki biznes i nie kwapił się również, żeby ratować pojedynczych konsumentów, którzy kupili mieszkania, które przestały czy nie powstały w ogóle. Natomiast rządy lokalne mają tutaj różną politykę i są takie, które wykupują te niezrealizowane projekty jakichś, nie wiem, budowli osiedli. I nawet są takie inicjatywy bardzo ciekawe, czyli jakieś społeczne inicjatywy za pieniądze rządów lokalnych, kończenie tych budów po to, żeby tam mieszkali ludzie w jakichś mieszkaniach socjalnych i tak dalej, co jest dla Chin nowością. Bo też musimy zdać sobie sprawę, że Chiny, mimo nazwy państwa socjalistycznego, no właściwie jeśli chodzi o politykę gospodarczą, są bardzo silnie kapitalistyczne w takim modelu raczej amerykańskim, czyli opieka społeczna jest na niskim poziomie w Chinach i również polityki społeczne są takie bardzo skromne. Więc to się troszeczkę zmienia teraz. Można powiedzieć, że w wielu miejscach były różne polityki, które miały na celu ostudzenie tych emocji związanych z kryzysem na rynku nieruchomości. Natomiast ten kryzys nadal jest. Nadal ceny nieruchomości spadają. One były wywindowane trochę sztucznie w górę w ostatnich kilkunastu latach, bo one są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast to wszystko powoduje zachowania takie, można powiedzieć, bardziej ostrożne, konsumpcyjne i mniej pieniędzy.
0: Ja rozumiem, że jakby problemem też z tym rynkiem mieszkaniowym było to, że dla wielu ludzi był to sposób budowania sobie zabezpieczenia na przyszłość, na starość, jakiś tam plan finansowy. Nie ma dokładnych danych o inflacji w Chinach. Bloomberg zrobił taką bardzo ciekawą pracę, gdzie po prostu popatrzył na ceny produktów w perspektywie wielu miesięcy. Dziennikarze wykonali tą robotę statystyczną. Niektóre elementy były szokujące, bo pokazywały skalę deflacji na przykład na rynku mieszkaniowym. I za tym się pojawia taka opowieść. Była bańka, mnóstwo ludzi kupiło mieszkania, skończyli w sytuacji, w której tak, mieszkania nie mają, bo ono nie jest wykończone, muszą płacić kredyt, muszą płacić czynsze, a jeżeli nawet mają to mieszkanie, to ten plan finansowy się posypa, ponieważ pomysł na najmowanie tego mieszkania już się nie sprawdza, dlatego że ceny najmu radykalnie poszły do dołu.
1: Tak, no w Chinach najwięcej skorzystały osoby, które w latach 80. miały mieszkania albo należące do zakładów pracy przede wszystkim, mogły je wykupić. Trochę tak jak w Polsce było w latach 90. I te osoby kupowały kolejne mieszkania. I to jest chińska klasa średnia, która była do tej pory bardzo bogata. Czyli osoby, które miały w latach 80. jedno mieszkanie gdzieś tam w centrum, w jakimś zdezelowanym starym bloku, nagle miały 3 mieszkania, potem 5 i to był ogromny kapitał, ponieważ ceny na rynku nieruchomości rosły w bardzo szybkim tempie. Natomiast to się skończyło jako model, i to się również skończyło dla tych osób, które załapały się na zły moment inwestowania w przestrzeni
0: postojowej. Weszły do tego pociągu, kiedy on już zaczynał spadać, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Ale
1: tak,
0: to jest duży problem społeczny?
1: To jest ogromny problem społeczny dla klasy średniej. Natomiast inny problem, który tutaj Chiny nie są, można powiedzieć, jakieś wyjątkowe, bo to samo się dzieje, nie wiem, chociażby w Korei Południowej, to jest to, że młodzi ludzie nie mają w ogóle możliwości finansowej, żeby kupić mieszkanie w centrum, czy można powiedzieć w miarę w centrum dużego miasta, bo te ceny są po prostu zaporowe. Czyli jak ktoś ma 3 mieszkania, to jest w stanie jedno mieszkanie dać swoim dzieciom i mogą sobie w ten sposób, że tak powiem, budować swoją karierę na swoim. Natomiast osoby, które nie mają tego backgroundu, nie mają tych możliwości finansowych, które są w rodzinie, tak naprawdę nie mogą sobie poradzić. Więc co się dzieje? Wielu młodych ludzi opuszcza duże miasta, wielu ludzi, którzy ze wsi chcieli przyjechać do miasta i tam budować swoje kariery, wraca na wieś. i znajdujemy się w takim momencie, kiedy również ten model sukcesu, mówiliśmy przedtem o edukacji, a tutaj model sukcesu oparty na przyjeździe do miasta i budowy swojej kariery w mieście też się zmienia.
0: Bez dzieci nie ma przyszłości, to jest prawda o chińskiej gospodarce. Jak ta rzeczywistość wygląda, odpowiemy na to pytanie w dalszej części rozmowy. Gość zostaje w studiu, zostańcie z nami z RMF24.

0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24. Marek Tychman przy mikrofonie i pytanie o dzieci, których bardzo brakuje w chińskiej gospodarce. W naszym studiu gość, profesor Marcin Jakobi.
1: To trochę o dzieciach porozmawiajmy. Ta demografia jest...
2: Których nie ma.
1: Właśnie, nie ma dzieci, nie ma też ekspatów, to znaczy nie ma migracji. Migracja to jest jedno, ekspaci, czyli tylko profesjonaliści, powiedzmy przyjeżdżający z różnych krajów wysoko rozwiniętych, to jest druga kategoria i ona też, tak jak patrzyłem na statystyki, jest jakby w odwrocie. To znaczy jakby tych pracujących Amerykanów, Europejczyków w Chinach jest mniej niż było i dzieci nie ma. Czy to jest problem, czy to jest dramat społeczny, czy to jest jakaś taka zarządzalna historia? Jak to wygląda?
2: No demografia, można powiedzieć, że jest drugim największym problemem, nie wiem, czy nawet nie pierwszym, obok rynku nieruchomości i bezrobocia młodych ludzi. Może zacznę od ekspatów, bo z tym jest łatwiej. COVID był takim momentem, kiedy bardzo dużo pracowników firm zagranicznych wyjechało z Chin, natomiast COVID połączył się z, można powiedzieć, bardzo niestabilną polityką rządu chińskiego dotyczącą firm zagranicznych. To znaczy rozpoczęły się procesy na przykład o prawa własności intelektualnej, kiedy sądy chińskie wytaczały procesy firmom zagranicznym związane z tym, że one kradną na przykład własność intelektualną chińską. Zaczęły się bardzo duże zmiany dotyczące prawa podatkowego, dotyczących różnych uwarunkowań i wiele firm wycofało się z Chin albo przeniosło się najpierw do Hongkongu, potem na Tajwan. Hongkong w 19-20 rok to jest wprowadzenie nowego prawa o bezpieczeństwie narodowym, które również zniechęciło wiele firm zagranicznych do pozostania w Hongkongu, więc można powiedzieć, że z takich dwóch hubów ekspatowych, czyli Szanghaju i Hongkongu, bardzo wiele firm, jeśli chodzi o biura swoje, przeniosło się na Tajwan albo do Singapuru na przykład.
1: I stamtąd zarządza
2: biznesem. Czyli nadal są w Chinach na rynku, natomiast nie mają zagranicznych pracowników na rynku, mają na przykład biura tylko z pracownikami chińskimi. I to jest taki trend w ostatnich latach, który jest widoczny. Ale jeśli chodzi o liczby absolutne, no to oczywiście te liczby są małe. Natomiast już w demografii chińskiej te liczby są ogromne. Demografia, największe problemy, jakie mają Chińczycy, to jest po pierwsze ze starzejącym się społeczeństwem, a po drugie z nierównowagą płci. To znaczy polityka jednego dziecka, która była wprowadzona nominalnie w 79 roku, tak naprawdę w latach 80., doprowadziła do tego, że dzisiaj osoby, które mają powiedzmy 20 do 40 lat życia w Chinach, to są osoby w grupie, w której jest mniej więcej 110 mężczyzn na 100 kobiet, co jest bardzo dużo nierównowaga, jak gdyby ona nie jest biologicznie uwarunkowana, a to powoduje, że...
1: Mówi się o tym, że tak naprawdę jakąś zapomnianą historią, która się rozegrała w poprzednich dekadach w Chinach, była po prostu historia dramatycznie wielu usuniętych ciąż z dziewczynkami, tak?
2: Tak, to były różne dramaty, one szczególnie były w latach 80-tych, 90-tych. Muszę powiedzieć, że partia uporała sobie z takim tradycyjnym przekonaniem, że jak jedno dziecko, to koniecznie musi to być syn. I dzisiaj rzeczywiście w Chinach już nie ma tego problemu, ale on był w latach 80-tych, 90-tych, szczególnie na wsiach. Jeżeli ktoś mógł mieć jedno dziecko, no to rodzina robiła wszystko, żeby tym jednym dzieckiem był syn. Łącznie z różnymi dramatami, do tego dochodzą jeszcze sterylizacje, do których zmuszano bardzo wiele kobiet, właśnie też głównie na wsi i tak dalej. To są wielkie dramaty historii społecznej Chin. Natomiast dzisiaj to wygląda w ten sposób, ponieważ duża część małżeństw w Chinach zawierana jest ze względu na również, można powiedzieć, trudności ekonomiczne z przyczyn takich bardzo pragmatycznych. Więc ludzie po prostu szukają drugiej swojej połowy wśród osób, które wyglądają na tym rynku, można powiedzieć, tak samo albo trochę lepiej. Co to powoduje przy tej nierównowadze płci, że biedny mężczyzna, głównie ze wsi, po prostu nie ma jak znaleźć żony. Żonę znajdą bogaci mężczyźni z miast, którzy mają mieszkanie, samochód i tak dalej. Natomiast ta nierównowaga...
1: I to jest potwornie frustrujące.
2: I to jest wielkie, tak, to jest bardzo frustrujące. W Chinach potęgą jest rynek matrymonialny, gdzie firmy próbują właśnie dobierać ludzi, głównie jeśli chodzi o ich potencjał ekonomiczny. I to jest, no można powiedzieć, smutne, trudne i właśnie bardzo frustrujące, więc mamy cały taki nurt sfrustrowanych mężczyzn, którzy mówią: nie mam dla siebie przyszłości, nie znajdę żony, będę sam i tak dalej.
1: I tutaj wracając trochę do tej konsumpcji, ja rozumiem, że też trochę trudno budować sobie jakby taką gotowość do wydawania pieniędzy, jeżeli się nie ma poczucia jakiejś wiary w bezpieczną przyszłość, w bezpieczną starość. Znaczy Chiny z tym mają chyba gigantyczny problem też.
2: Tak, z tym jest problem, dlatego że od 79 roku, kiedy Chiny rozpoczęły drogę dynamicznych reform, urynkowienia, właśnie wprowadzania elementów gospodarki kapitalistycznej, gospodarki rynkowej, co roku było lepiej. Czyli Chiny w 79 roku były zacofanym, biednym państwem, które miało wielkie traumy historyczne i z roku na rok było coraz lepiej.
1: Przyszłość przestała nieść obietnicę.
2: Tak, i nagle się okazuje, że jednak już ten przyszły rok nie będzie lepszy. Że to, co było lepsze, to było dawniej i teraz nie wiadomo, jak będzie. I to jest wielka niepewność. O demografii jeszcze tylko skończę, że starzenie się społeczeństwa jest wielkim problemem. Bardzo mało się rodzi dzieci. To powoduje oczywiście również pewną presję społeczną, również na państwo, które będzie musiało coraz więcej wydawać i będzie miało coraz mniej pieniędzy z podatków, a Chiny uruchamiają coraz więcej polityk socjalnych, więc mamy taki paradoks, że coraz więcej pieniędzy powinno być wykorzystywane na wsparcie obywateli chińskich, ale tych pieniędzy będzie coraz mniej, więc nie wiadomo, jak to będzie wyglądać.
1: No właśnie, pieniądze teraz. Przypominam, to jest Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24. Profesor Marcin Jakobi zostaje z nami w studiu. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu pytamy, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I to już prawie 19. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń rozpoczyna swój dyżur. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Prezydent złożył drugi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu i apeluje do Senatu.
2: Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarowym zablokowana jest 74 w Łódzkiem. W Lublinie rozpoczął się festiwal cyrkowców.
3: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
4: Warto?
3: Warto.
1: W Faktach także walka Rakowa o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jak mówiliśmy w Faktach, Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami w Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W Faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Dobry
1: wieczór. Dlaczego prezydent chce przeprowadzenia referendum?
5: Karol Nawrocki chce, żeby to społeczeństwo określiło, czy chce Zielonego Ładu i podatków ETS. Prezydent przypomniał, że to druga próba złożenia wniosku o referendum, bo za pierwszym razem Senatowi nie odpowiadało pytanie. Teraz pytanie jest proste i niczego nie sugeruje, zaznacza prezydent Nawrocki.
2: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
5: Jeśli Senat wyrazi zgodę na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września. Warszawa, Magdalena Greinert.
1: Kierowcy w Łódzkiem w pobliżu raduckiego folwarku na Krajowej 74 samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Droga łącząca Osiaków i Wieluń jest całkowicie zablokowana. Jedna osoba została ranna. Donald Trump grozi jemeńskim Houthi. Jeżeli bojownicy znowu ostrzelają statki, to siły amerykańskie podejmą wobec nich, a także Iranu, surowe działania wojskowe. To jest najnowsza zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. USA szykują się do 13 nocy z rzędu, kiedy atakowany jest Iran. Prezydent zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. Teraz zagroził też Houthi. Rok temu Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły bardzo silny atak na Houthi w odpowiedzi na zakłócanie przez nich handlu i żeglugi poprzez ostrzeliwanie statków. Od tamtego czasu, a także podczas naszego konfliktu z Iranem, zachowywali się bardzo odpowiedzialnie, napisał Trump w serwisie społecznościowym. Niestety teraz znów zaczynają. Ubiegłej nocy ostrzelali dwa saudyjskie statki. Niech ten wpis będzie jasnym oświadczeniem, że jeśli zrobią to ponownie, Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, ponieważ Houthi działają w imieniu Iranu i lub są siłą zastępczą Iranu, dodał. Wobec Iranu zostaną zastosowane surowe działania militarne, a oczywiście także wobec samych Houthi. Jestem nimi bardzo rozczarowany, ponieważ do tej pory zachowywali się bardzo profesjonalnie i rozsądnie, oświadczył amerykański prezydent.
1: Raków Częstochowa rozpoczął walkę o udział w piłkarskiej lidze konferencji. Czwarty zespół poprzedniego rozdania Ekstraklasy mierzy się w drugiej rundzie eliminacji ze zdobywcą Pucharu Malty, Valettą FC. Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
7: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Paweł wpatrzony w telefon, ale tak. Mina, tak bym powiedziała, średnia. No to jak odpowiesz na pytanie, czy medaliki wywiązują się z roli faworyta tego starcia?
7: Nie. Raków ma przewagę posiadania piłki, ale na razie ten mecz nie przenosi nam zbyt wielu emocji. Dużo nerwów, niedokładnych zagrań, a w taki sposób trudno jest myśleć o wyjściu na prowadzenie. Za to okazję ku temu doskonale wykorzystali przyjezdni. W 18 minucie najpierw groźny strzał z dystansu, a w 23 totalnie zaspała obrona Częstochowy i po dośrodkowaniu piłkę między słupki gospodarzy skierował Taylor. Na razie zdecydowanie nie jest to popisowy mecz medalików. Mamy 33 minutę i to zespół z Malty prowadzi 1-0.
1: A na koniec niezła sztuka, cyrkowa. Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Dzisiaj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
8: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
9: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie? Wysoko.
10: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
9: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
8: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
9: Skąd jesteście?
11: Spod Warszawy.
9: Przyjeżdżacie na festiwal?
11: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
3: Pierwszy raz na karnawale.
9: Co przyciągnęło?
3: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
9: Warto?
3: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
1: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. A co jeżeli bliżej nam do Katowic i chcemy miło spędzić czas? Słuchajcie w Faktach o 19.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
4: No i jesteśmy ponownie w Radiu RMF 24 w Gospodarczym Tygodniu. Przyglądamy się temu, jak wygląda chińska gospodarka. Dużo mówiliśmy o kłopotach tej gospodarki. Będziemy rozmawiali też o plusach, o tym, jak funkcjonuje chińska polityka przemysłowa, bo ona rzeczywiście jest. O tym, jak funkcjonuje chińskie planowanie strategiczne. I spojrzymy też trochę na chińską kulturę.

0: Gospodarczym tygodniu zazwyczaj rozmawiamy o pieniądzach, to teraz porozmawiamy o pieniądzach, których w Chinach brakuje albo których się pożycza za dużo. W naszym studiu profesor Marcin Jacobi. Dwie statystyki były dla mnie zaskakujące, znaczy wzrost długu w Chinach i specjalnie nie powiedziałem jakiego, dlatego że to jest bardzo wielowymiarowy, bo rośnie dług publiczny, ale bardzo często to nie jest dług publiczny rządu centralnego, ale to są długi publiczne rządów lokalnych, regionalnych. To jest dług prywatny. I to jest problem. A druga statystyka, też zaskakująca, jakby przez lata patrzyliśmy na wzrost udziału Chin w globalnym PKB. Doszliśmy do ściany w pewnym momencie, tak? Znaczy ten proces się zatrzymał. Różnie się to liczy, prawda? Na poziomie tych wielkich statystyk to trudno jest powiedzieć, ale wygląda na to, jakby nawet był pewien odwrót. Jakby ten udział Chin w globalnym PKB delikatnie poszedł do dołu. Czy Chiny zmagają się, czy Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
1: To jest też rzecz nie nowa, dlatego że dług publiczny, no nie, niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Czyli dług prywatny,
1: wszystko, tak.
0: Regionalny,
1: tak.
0: I publiczny,
1: ale głównie to jest
0: centralny.
1: Tak. A głównie to jest dług na poziomie prowincji i miast wydzielonych i on wynika również z bańki nieruchomości i z tego, że główne wpływy do budżetów rządów lokalnych to była sprzedaż ziemi. I to było tak od wielu, wielu lat. I teraz, kiedy tego nie ma, a koszty nie maleją, nie ma pieniędzy. Ten dług również był związany z tym, że w takiej, można powiedzieć, zamkniętej bańce przyjaciół, w której biznes i polityka w Chinach często funkcjonuje, firmy zaciągały długi w bankach lokalnych przy wsparciu lokalnych polityków, członków partii, po to, żeby się rozwijać.
0: Nie brzmi to jak najbardziej przejrzysta procedura ever, tak?
1: No dokładnie, dokładnie. Znaczy te problemy też były w innych miejscach w Azji. No, w Korei przed 97 rokiem, kiedy był kryzys finansowy, było to samo. To jest tak, że jeżeli rząd lokalny chce, żeby ktoś zbudował sobie wielką fabrykę, no to bardzo zależy, żeby ta firma mogła dostać, zależy tej osobie, żeby ta firma mogła dostać duży kredyt od banku, więc idzie do banku i mówi, słuchaj, Edek chce zbudować fabrykę, daj mu tyle pieniędzy, ile chce.
0: A bank, duża część banków w Chinach, bo należała do państwa i do prowincji.
1: Tak, no to wszystko jest jak gdyby w tym lokalnym sosie. Więc te długi ukryte, związane z tak zwane złe długi inwestorów przemysłowych, były jak gdyby największym ciężarem. Czyli mamy dwa ciężary, które teraz są widoczne. Jeden to jest ten, a drugi to jest rządy lokalne, które nie mają wpływów, a mają wydatki. Więc to jest wielki, wielki problem dzisiaj w Chinach.
0: Ale z drugiej strony, z naszej perspektywy, naszej, mam na myśli Europę, jest tak, że Chiny są krajem wielkiego sukcesu w polityce przemysłowej. Krajem, który skokowo buduje swój potencjał energetyczny, który bardzo inwestuje w rozwój energetyki. I znowu nie mówię jakiej, dlatego że to jest wielopoziomowy rozwój. Energetyka atomowa i energetyka odnawialna i też energetyka konwencjonalna i przemysł, który zmiata europejski przemysł. I teraz jest pytanie, na ile to jest prawdziwy obraz i na ile to jest jakby ta druga strona równania, która na pytanie o to, czy przyszłość Chin mówi, okej, jakby mają cały zestaw problemów po jednej stronie, ale mają też takie narzędzie, które pomoże im rozwiązać te problemy.
1: No właśnie, do tej pory mówiłem o problemach, natomiast bardzo dobrze możemy teraz powiedzieć o tej drugiej stronie, bo nie możemy o niej zapominać. Znaczy Chiny są niezwykle dynamicznie kroczącym państwem w kierunku opierania się całej gospodarki, przede wszystkim produkcji energii elektrycznej na odnawialnych źródłach energii, czyli Chiny są potęgą, jeśli chodzi o energię, zarówno wodną, wiatrową, jak i słoneczną. Jeżeli spojrzymy na te statystyki, no to ten przyrost co roku to jest większy niż cała energia OZE, którą Stany Zjednoczone produkują w ogóle i to jest przyrost. Więc to jest wielki. Chiny już osiągnęły szczyt emisji dwutlenku węgla, który zaplanowały sobie na 2030 rok. A w 25 już osiągnęły szczyt, czyli mimo, że nadal produkują elektrownie na węgiel, mimo, że nadal tego węgla spalają bardzo dużo, to zmniejsza się emisja dwutlenku węgla w liczbach absolutnych w Chinach już od 2 lat. Natomiast bardzo dynamicznie wzrasta produkcja OZE. Chiny stawiają na wysokie technologie, stawiają na efektywność produkcyjną, czyli w obecnym planie 5-letnim bardzo ważnym elementem jest to, żeby produkować coraz efektywniej, czyli żeby coraz mniej energii się marnowało. Przy okazji warto powiedzieć, że energia elektryczna w Chinach dla przemysłu jest bardzo tania. I to jest jedna z takich przewag konkurencyjnych Chin, że po prostu...
0: Czy ona jest dotowana?
1: Nic o tym nie wiem. Nie wiem, czy by była dotowana, natomiast tania energia jest takim warunkiem sine qua non, żeby w danej prowincji rozwijał się przemysł. Więc każda prowincja chce zrobić wszystko i między innymi stąd jest też problem z taką dużą liczbą elektrowni węglowych, że to nie są rządy, nie jest rząd centralny, który chce te elektrownie budować, tylko cały czas rządy lokalne mówią, nie wiemy jak będzie z OZE, nie wiemy jak będzie w przyszłości, więc budujmy sobie ze dwie elektrownie węglowe na wszelki wypadek. I teraz budowane są elektrownie, które prawdopodobnie za parę lat będą już zamknięte. Ale no to jest taka, no musimy pamiętać, że Chiny to jest gigantyczna konkurencja wewnętrzna.
0: Ja muszę powiedzieć, że szokujące było to, kiedy wybuchł kryzys na Bliskim Wschodzie i Chiny były tym głównym odbiorcą ropy z Bliskiego Wschodu, nie było skoku, znaczy jakby rynek ropy naftowej w specyficznym momencie, bo jakby szliśmy w kierunku nadpodaży, ale nie było gigantycznego, tak spodziewanego wysokiego skoku cen ropy, jak oczekiwaliśmy, między innymi z powodu relatywnie wysokiej odporności Chin na ten szok. Oni nie tylko mieli zapasy, ale jak rozumiem, oni się starają uniezależnić za wszelką cenę od surowców energetycznych importowanych.
1: Tak, oczywiście nadal są zależni od gazu już mniej, ale od ropy naftowej. Natomiast polityka chińska od wielu lat to jest polityka nieuzależniania się od jednego kierunku dostaw. Czyli kiedy Donald Trump porwał prezydenta Wenezueli, Wenezuela była ważnym eksporterem ropy naftowej do Chin, Chiny nie drgnęły. Kiedy rozpoczęła się amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, Chiny, że tak powiem, zachowały pewien spokój, mimo że jest to oczywiście bardzo negatywne są skutki dla chińskiej gospodarki, ale Chiny starają się balansować. I między innymi ten wielki nacisk na rozwój OZE no jest też dlatego, że Chiny widzą, że ropa naftowa jest, że tak powiem, niestabilnym surowcem i no lepiej się uniezależnić, a jest to element polityki bezpieczeństwa Chin, żeby być niezależnym technologicznie, spożywczo, czy rolno-spożywczo, przemysłowo i oczywiście jeśli chodzi o źródła energii.
0: Profesor Marcin Jakobi jest gościem Gospodarczego Tygodnia. Dużo było takich negatywnych obrazów tej chińskiej gospodarki, to teraz o tym pozytywnym, czyli o chińskim przemyśle będziemy rozmawiali już za chwilę.

0: I jesteśmy Gospodarczy Tydzień Radio RMF 24 i pytanie o chińską rewolucję przemysłową, chińską rewolucję technologiczno-przemysłową. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem z takiej dużej firmy konsultingowej, który powiedział, że jedną z rzeczy, które najbardziej zszokowały, jeżeli chodzi o takie doświadczenia oglądania funkcjonowania gospodarek, to były te dark factories w Chinach, czyli w pełni zautomatyzowane zakłady przemysłowe. Ten wątek uprzemysłowienia, usztuczno inteligencjonowania przemysłu, nie wiem, jak to
1: piękne
0: zwało,
1: słowo.
0: Tak, jest wracającym motywem, szczególnie w sytuacji demograficznej. Robotyzacja, automatyzacja jako odpowiedź na kryzys demograficzny. Sztuczna inteligencja odmieniana na wszystkie strony jako element wyścigu technologicznego ze Stanami Zjednoczonymi. Gdzie Chiny są w tym wyścigu i jakby jak się ma ten wyścig właśnie do rozwiązywania problemów społeczno-demograficznych Chin?
1: No ten chiński wyścig w kierunku najwyższych technologii ma kilka wymiarów. Jeden wymiar to jest właśnie rywalizacja technologiczna ze Stanami Zjednoczonymi. Drugi wymiar to jest demograficzny, o którym mówiliśmy. Trzeci wymiar to jest jakieś w ogóle chińska wizja przyszłości. Chiny nie chcą budować państwa, które będzie oparte na usługach. Chiny chcą, żeby duża część gospodarki to była cały czas produkcja. Żeby Chiny nie przenosiły się całkowicie w łańcucha wartości i z produkcji ku usługom, tylko żeby utrzymały swój potencjał produkcyjny na wszystkich, jak gdyby w całej gamie. Czyli od produkcji skarpetek i tanich plastikowych pudełeczek, aż do półprzewodników i do przemysłu kosmicznego. I w tym wszystkim Chińczycy chcą cały czas być dobrzy. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że Chiny znowu, to jest też nie nowa rzecz, stworzyły taką wizję hubu przemysłowego, który jest w okolicach miast południa, czyli to jest tak zwana delta rzeki Perłowej, czyli to jest Kanton, Dongguan, Shenzhen, który jest chińską Doliną Krzemową, Hongkong, Macau. Te wszystkie miasta są połączone w taką jedną mega aglomerację, również dlatego, żeby wykorzystać w pełni potencjał przemysłowy na poziomie projektowania, produkcji i eksportowania, po to, żeby to był hub taki samowystarczalny, gdzie siła robocza może być przenoszona łatwo z jednego miasta do drugiego, ponieważ sieć chińskiej szybkiej kolei naprawdę działa świetnie i z jednego miasta do drugiego 20 minut można sobie przejechać, więc to nie jest problem, żeby robotnicy mieszkający w jednym mieście przyjechali codziennie do pracy o 100 kilometrów dalej do drugiego miasta. Po prostu to nie jest dużym problemem. I to jest taka jedna z takich polityk optymalizacyjnych, która ma ku przyszłości myśleć o tym, że właśnie będzie duża elastyczność tego, kto gdzie będzie potrzebny do pracy, natomiast dużo łatwiej jest zrobić pełną infrastrukturę designersko-produkcyjno-dostawczą w jednym miejscu, niż rozprzestrzeniać to na cały kraj. I drugim takim hubem, czy jak taką propozycją jest propozycja na północy wokół Pekinu, to jest prowincja Hebei, 8 miast tej prowincji, Pekin i Tianjin, który jest wielkim portem. Tam troszeczkę gorzej to idzie, mniej tam jest tego potencjału przemysłowego. A trzecie takie miejsce to już nie jest mega aglomeracja, no ale to jest wielkie miasto Szanghaj i największy port Ningbo i to jest też takie trzecie miejsce i to jest, można powiedzieć, takie na mapie Chin takie wielkie skoncentrowanie przemysłu i Chiny chcą to utrzymać jako główna siła napędowa gospodarki.
0: Chcą skutecznie?
1: No chyba tak. Znaczy wydaje mi się, że mimo tych wszystkich problemów, o których mówimy, nie doceniamy elastyczności chińskiej i tego, że Chiny zbudowały sobie państwo, gdzie każdy konkuruje z każdym. To nie jest tak. Mamy oczywiście gospodarkę planową, pięcioletnią. Komunistyczna partia Chin w Pekinie mówi, idziemy teraz w tym kierunku, ale mamy tysiące firm, które rywalizują ze sobą. Prowincje, które rywalizują ze sobą. Miasta, uniwersytety. I do tego mamy bardzo dużo pieniędzy na badania i rozwój. Chiny wydają na badania i rozwój sporo. Nie jest to najwięcej na świecie. Są drugie po Stanach Zjednoczonych, ale nadal to są ogromne pieniądze. I jest tak, że każda innowacja, która powstaje gdzieś w zakładzie, nie wiem, w jakimś instytucie badawczym, w uniwersytecie, bardzo szybko może być zaaplikowana do przemysłu i skalowalna. Chiny są potęgą skalowalności. I to jest, mi się wydaje, jedna z przewag konkurencyjnych Chin.
0: Polityka państwa, polityka przemysłowa państwa, to okazuje się klucz do chińskiego sukcesu gospodarczego, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o przemysł. Jak to państwo funkcjonuje? Odpowiemy na to pytanie w kolejnej odsłonie Gospodarczego Tygodnia.

0: Jak sobie radzi chińskie państwo z polityką gospodarczą i przemysłową? Jak sobie radzi chińskie państwo? O tym porozmawiamy teraz. W naszym studiu nadal gość, profesor Marcin Jakobi.
1: Wspomniał pan w pewnym momencie o sądach. O sądach, które wydawały wyroki w sprawie kradzieży własności intelektualnej. Kiedyś rozmawiałem z prezesem takiego dużego inwestora globalnego, który jest też obecny w Polsce. On mi powiedział takie zdanie, które zapamiętałem, że bardziej od krajów, w których sądy działają bardzo wolno, boi się tych krajów, w których sądy działają bardzo szybko. I tu jest pytanie, na ile model funkcjonowania, bo jakby wymieniliśmy parę problemów funkcjonowania tego państwa. Taki jakby pewne rozmycie korupcyjne, a z drugiej strony właśnie gotowość do robienia strategicznych projektów i implementowania tych polityk, czego bardzo brakuje i w Unii Europejskiej i czego mimo wszystko brakuje w Stanach Zjednoczonych. Na ile państwo chińskie daje radę z wyzwaniami współczesności, a na ile jest państwem, które jest na przykład nadsterowalne? No, taka się teza pojawiła przy okazji COVID-u, że to państwo było nadsterowalne, zbyt łatwo podejmowało decyzje, zbyt łatwo wprowadzało różne obostrzenia i podważało w związku z tym swoją wiarygodność jako kogoś, kto jest w stanie implementować długoterminowe polityki.
2: No właśnie, tutaj mamy też bardzo, bardzo trudno kategorycznie powiedzieć, bo obydwie te rzeczy są. To znaczy z jednej strony to jest państwo, gdzie rząd centralny pokazuje kierunki rozwoju i daje inicjatywy finansowe i polityczne po to, żeby każda prowincja, każde miasto, każda firma znalazła swoją własną drogę rozwoju w tym kierunku. Czyli to jest taki, można powiedzieć, kapitalizm państwowy bardzo nowoczesny. Z drugiej strony COVID rzeczywiście pokazał, że trochę się skończyły w Chinach podejmowanie decyzji gremialnych w oparciu o wiedzę naukową i statystyczną, a zaczęła się polityka jednego człowieka. Xi Jinping osobiście podpisywał wszystkie swoje decyzje covidowe, z których część była absolutnie fatalna. I to rzeczywiście trochę, można powiedzieć, ostudziło takie nadzieje, że Chiny będą podejmować racjonalne decyzje w oparciu o dane. Natomiast nadal jednostki analityczne w Chinach są bardzo ważne. Nadal Komunistyczna Partia Chin podejmuje decyzje, biorąc pod uwagę bardzo wiele różnych, można powiedzieć, wytworów działalności intelektualnej ekspertów. I to jest, no można powiedzieć, że nie wiemy, jak ten proces decyzyjny dokładnie wygląda. Natomiast ja bym nie podchodził z takim lekceważeniem, bo wydaje mi się, że partia pokazała w ostatnich 40 latach, że potrafi bardzo szybko zmieniać decyzje, które uznała, że są złe, i ich efekty są złe, i iść w innym kierunku. Czyli ta droga rozwoju chińskiego to nie jest jedna linia, to jest kluczenie, ale to kluczenie jest zawsze w takim kierunku, które no, Chiny są bardzo dobre w eksperymentowaniu, czyli w testowaniu jakiegoś rozwiązania. Jeżeli to rozwiązanie jest dobre, skalują na cały kraj. I znowu, jak jest złe, wycofują się. Testują. Jest dobre, idziemy dalej. Jest złe, wycofujemy się. Więc to jest takie, to są małe kroki do przodu. Więc wydaje mi się, że przy tych wszystkich problemach, o których powiedzieliśmy, partia cały czas wprowadza korekty. Więc to nie jest tak, że tam ktoś śpi i nie widzi, co się dzieje. Oni dobrze wiedzą, co się dzieje. Natomiast to jest też kwestia pewnych kosztów. Wielka zmiana, która w Chinach jest dzisiaj, to jest taka, że Chiny zdecydowały i partia świadomie zdecydowała za rządów Xi Jinpinga, że już nie rozwój gospodarczy jest najważniejszy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Długofalowe bezpieczeństwo strategiczne. Więc partia dopuszcza możliwość, w której gospodarka się rozwija wolniej, wzrost PKB jest niski, tak, na poziomie powiedzmy 4-5%, to jak na Chiny jest bardzo nisko, ale dzięki temu Chiny koncentrują się na większym bezpieczeństwu, zrównoważeniu pewnemu, ostudzeniu pewnych emocji dotyczących zachłystywania się jakimś jednym kierunkiem. Bardzo myślą tak, można powiedzieć, chłodno i pragmatycznie, więc wydaje mi się, że...
1: A to się wiąże z poczuciem zagrożenia też zewnętrznego?
2: Absolutnie, tak, tak. No największym zagrożeniem dla partii są Stany Zjednoczone i polityka amerykańska i to paradoksalnie nie od pierwszego Trumpa, tylko od 22 roku Joe'a Bidena i Chips and Science Act, który był polityką, która naprawdę uderzyła w żywotny interes chiński, w pięta achillańska chińską, czyli w półprzewodniki, i Chiny się bardzo przestraszyły i wyciągnęły konsekwencje z tego i dzisiaj bezpieczeństwo technologiczne bezpieczeństwo przemysłowe, surowcowe, to są takie rzeczy, które są absolutnie na topie agendy.
1: Bezpieczeństwo surowcowe to z kolei jakby widzieliśmy, jak rozumiem, w przypadku w relacji z Rosją, gdzie oczekiwania Rosji, wiara w budowę, na przykład rozbudowę gazociągów prowadzących do Chin rozpadła się.
2: Chiny nie potrzebują więcej gazu z Rosji, więc nie ma drugiego gazociągu. Miał być, Putinowi bardzo na tym zależy, ale Chińczycy nadwyżkę gazu sprzedają na rynku teraz. Czyli oni de facto kupują tani gaz z Rosji i nie wykorzystują go całego, sprzedają go z wielkim zyskiem dalej. Więc po co im drugi gazociąg?
1: A jakby kończąc ten wątek międzynarodowy, no, dla nas najciekawsza, z naszej perspektywy jednak najważniejsza i najciekawsza jest ta relacja Chin z Rosją. I ona się też zmienia bardzo mocno, też jeżeli chodzi o społeczne postrzeganie, jeżeli chodzi o wizję tego, jak ta relacja ma wyglądać. Czym dla Chińczyków jest Rosja i czym ma być?
2: Zmienia się, ale niestety dla nas to nie jest relacja, która się ochładza. Ona, można powiedzieć, że jest coraz głębsza. Mi się wydaje, że Chiny nie wyobrażają sobie świata bez Rosji i chcą, żeby Rosja była cały czas ważnym graczem na świecie, politycznym, dyplomatycznym, i to jest jeden obszar wsparcia chińskiego dla Rosji.
1: Będąc ich junior partnerem?
2: No, najlepiej. No tutaj wchodzimy w bardzo złożoną historię relacji chińsko-rosyjskich, przedtem radzieckich, gdzie Chiny ogromną mają satysfakcję dzisiaj, pokazując się jako silniejszy partner i delikatnie pokazując to Rosji. Więc to jest jakaś taka satysfakcja historyczna chińska. Natomiast jest jeszcze drugi element, bardzo pragmatyczny. Znaczy, Chiny chcą mieć stabilne granice i stabilne państwo, z którym ma te granice chińskie są najdłuższe, czyli Rosję. Nie chcą rozpadu Rosji, nie chcą chaosu, nie chcą rewolucji, więc chcą, żeby Rosja była stabilna. Wydaje mi się, że poza osobistą relacją Xi Jinpinga i Putina, która niewątpliwie jest, jak już nie będzie Putina, nie będzie Xi Jinpinga, być może te relacje trochę się zmienią, ale nadal Chiny będą chciały mieć stabilne państwo rosyjskie, wszystko jedno o jakim systemie politycznym, wszystko jedno jak rządzone, ale żeby ono było stabilne i żeby nadal odgrywało ważną rolę w polityce międzynarodowej, na forum ONZ-u, żeby Chiny tutaj nie były pozostawione same.
1: Do tej rozmowy wrócimy w Radiu RMF24.

0: Gospodarczy tydzień, wracamy ponownie. Dużo rozmawiamy o gospodarce, o tym, w jaki sposób też ona wpływa na chińską kulturę. Profesor Marcin Jacobi jest gościem Gospodarczego Tygodnia. I ostatni fragment naszej rozmowy, taki trochę podsumowujący, bo wymieniliśmy te problemy, porozmawialiśmy trochę o plusach. Na sam koniec chciałem się spytać, jak to wszystko przekłada się też na chińską kulturę, na chińskie myślenie o samym sobie, na wizję przyszłości, na życie Chińczyków. Jakby to dla pana też jest ciekawe, obserwując też tych młodych ludzi, na przykład poddanych tym olbrzymim stresom związanym wchodzeniem w przyszłość. Jak chińska kultura się zmienia?
1: No to mamy wiele paradoksów. Czyli z jednej strony nadal jest fascynacja Stanami Zjednoczonymi. Ona jest cicha i ukryta, ale wielu Chińczyków jakby miało wybór i by mogło pojechać do Stanów i tam się osiedlić, to by to zrobiło. Natomiast na poziomie takiego dyskursu w internecie, no widzimy już od wielu, wielu lat bardzo silny nacjonalizm, który ma swój pozytywny wymiar, czyli taka duma z chińskiej kultury, z chińskiej cywilizacji, z tożsamości chińskiej i wymiar negatywny, czyli no taki właśnie nacjonalistyczny, czyli źli Japończycy, źli Amerykanie, źli wszyscy wokół, my jesteśmy najwspanialsi, jesteśmy najwięksi i będziemy wielką potęgą. Więc ten dyskurs jest bardzo widoczny, nacjonalizm chiński jest bardzo silny, ale z takiego, tak patrząc bardziej pozytywnie, no wydaje mi się, że Chińczycy już powoli się wygrzebują z bardzo długich kompleksów, które trwały ponad 100 lat, od kiedy zaczęły się wojny opiumowe w 1839 roku z Imperium Brytyjskim. I wydaje się, że te sukcesy chińskie, gospodarcze, technologiczne, nie wiem, program kosmiczny tu jest bardzo ważny, spowodowały, że Chińczycy naprawdę uwierzyli, że w końcu wracają na to miejsce, które jest im należne. Co to znaczy? To znaczy Chiny często podkreślają, że do XVIII wieku były odpowiedzialne za 1/3 światowego PKB. Chiny były potęgą taką skierowaną do wewnątrz, czyli Chiny nie były ekspansywne w takim modelu europejsko-amerykańskim dzisiejszym, tylko były ekspansywne w taki sposób, że miały tak naprawdę kontrolę nad najlepszymi produktami, jakie są. Jeżeli ktoś chciał te produkty mieć, musiał przyjechać do Chin. Czyli Chiny były otwarte, ale otwarte jest do wewnątrz.
0: To jest taki punkt odniesienia, do którego się
1: wydaje. Tak, naprawdę. Wydaje mi się, że Chińczycy po prostu widzą swoje miejsce w świecie w ten sposób, że to nie są kolonie, to nie jest zdobywanie nowych terenów, tylko to jest bycie w środku świata, gdzie wszyscy, którzy będą chcieli mieć nowe technologie, wspaniałe produkty, nie będą mieli innego wyboru.
0: To ma być to nowe taki dom na wzgórzu, tak, latarnia na wzgórzu, tak żeby się odwołać do tego modelu wizji dawnej amerykańskiej.
1: To raczej jest port, do którego Chińczycy zapraszają wszystkie okręty, wszystkich kupców na całym świecie. Przyjeżdżacie do nas, my mamy najlepsze produkty.
0: Którzy będą pod wrażeniem też tej cywilizacji.
1: Dokładnie tak.
0: A jeszcze jeden wątek. Czy tam jakby wewnątrz Chin, już tak dochodząc do takich wątków etnicznych, czy ten nacjonalizm ma też taki charakter mocno etniczny?
1: Trochę tak. To znaczy,
0: i rasowy?
1: Rasowy nie, ale etnicznie tak. No Chiny to jest oficjalnie 56 grup etnicznych, dominująca Han i 55 mniejszości. I polityka ostatnich lat, zresztą w tym nowym planie pięcioletnim, ona jest bardzo wyraźna, to jest polityka uwspólniania i dominacji pewnego takiego ideału chińskości, który de facto spycha tożsamości mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych gdzieś tam w bok. To znaczy można być w domu buddystą, można być w domu mongołem, można w domu porozumiewać się, nie wiem, w dialekcie tajskim, ale tak naprawdę jest się Chińczykiem i trzeba tożsamość chińską, chińskiego narodu mieć na piersi, na zewnątrz.
0: I to jest ta tożsamość właśnie związana z kulturą Han, tak? Znaczy...
1: De facto tak. Chińczycy tego nie mówią, ale de facto tak. I dlatego chiński język ogólnonarodowy już wypiera inne języki tych mniejszości etnicznych, które się zachowały z bólem w XX wieku. Dlatego zmniejsza się edukację w tych językach, zmniejsza się, można powiedzieć, taką przestrzeń dla innych tożsamości etniczno-religijnych. Teoretycznie Chiny są tolerancyjnym, otwartym państwem. W praktyce dominacja centralnej kultury Han, języka ogólnonarodowego i takiego, no można powiedzieć, wizji, ideału tego, czym jest obywatel Chińskiej Republiki Ludowej, jest dominująca.
0: A komunizm i socjalizm i to doświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej versus tradycja chińska?
1: Połączyli to sobie Chińczycy bardzo zręcznie, to znaczy to, co ta ideologia, która jest w Chinach, jest takim jakimś amalgamatem, jakimś połączeniem zarówno bolszewizmu, maoizmu, jak i dzisiaj myśli Xi Jinpinga. Do tego jest myśl kapitalistyczna, do tego jest czerpanie bardzo szeroko z tradycji bogatej chińskiej i mamy jakiś taki twór, no można powiedzieć, bardzo, bardzo zindywidualizowany chiński, który jest jakąś ideologią, którą partia dzisiaj uczy, której uczy wszędzie w szkołach i wszyscy ją wyznają.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję również.
0: A w Gospodarczym Tygodniu widzimy się i słyszymy za tydzień.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. W RMF FM przedstawia Magdalena Wojtań.
1: 20. Za 4 godziny wybije północ. Kończy się czas, który Jarosław Kaczyński dał działaczom PiSu na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. Na początek faktów połączymy się z naszą dziennikarką, która jest przed siedzibą kierownictwa partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Już 20 tysięcy osób trzeba było ewakuować w związku z pożarami lasów w południowo-zachodniej Francji. W faktach sportowych RMF FM eliminacje Ligi Konferencji. Nie likwidacja, a zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Taką propozycję Jarosław Kaczyński złożył Mateuszowi Morawieckiemu w trakcie spotkania w siedzibie PiS-u w Warszawie. Rozmowa na temat rozłamu w partii trwała 3 godziny i zakończyła się bez przełomu. Kością niezgody jest założone przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński chce, aby do północy działacze złożyli oświadczenia o lojalności wobec partii. Przed siedzibą PiS-u przy Nowogrodzkiej w stolicy jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Magdo, tak, dobry wieczór.
1: Jak Mateusz Morawiecki zareagował na propozycję Jarosława Kaczyńskiego?
2: Odrzucił ją. Były premier zaprezentował 21 postulatów, ale zdaniem Patryka Jakiego z PiS wszystkie sprowadzają się do jednego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus ma nadal działać. Prezes nie wyraża na to zgody, dlatego Morawiecki opuścił siedzibę partii bez porozumienia. Wiceprezes Jaki nazywa wprost stronników Mateusza Morawieckiego rozłamowcami i zachęca do złożenia oświadczeń.
3: Bardzo chcielibyśmy, żeby zostali. W ramach partii dostaną wszystkie narzędzia, możliwość organizowania konferencji, grillów, czegokolwiek będą chcieli. Dobrych pomysłów dla Polski. Jeżeli będą mieć dobre pomysły dla Polski, proszę bardzo, mogą działać.
2: Mówi Patryk Jaki i dodaje, że jego zdaniem nie chodzi o program, tylko o ambicje. Na jutro na godzinę 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia. Sprzed siedziby partii przy Nowogrodzkiej Magdalena Greinert.
1: Tragiczny finał policyjnej akcji w banku w Ratyzbonie na południowym zachodzie Niemiec. W szpitalu zmarł pracownik ugodzony nożem przez 20-letniego napastnika. Mężczyzna przez kilka godzin przetrzymywał zakładników. Policjantom po negocjacjach udało się ich uwolnić. Sprawca został zatrzymany. Południowo-zachodnia Francja walczy z pożarami lasów. W departamencie Żyrondy ogień objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom. Liczba ewakuowanych mieszkańców i turystów wzrosła do 20 tysięcy. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Strażaków walczących z ogniem możecie zobaczyć na filmach, które mamy na rmf24.pl. Każdy czwartek w naszym wakacyjnym cyklu pytamy, gdzie chodzą lokalsi. W Katowicach jeżdżą na Nikisz, czyli do Nikiszowca, zabytkowej robotniczej dzielnicy. Chociaż jest ona coraz bardziej znana w kraju i za granicą, mieszkańcy wciąż bardzo lubią spędzać tam czas.
4: Dzisiaj to mieszkańcy Katowic i ościennych miast są właśnie tymi, którzy przyjeżdżają napić się kawy albo zjeść coś, albo po prostu pospacerować. Myślę, że też wielu mieszkańców ciągle zaprasza swoich gości. Tak też jest z jarmarkiem, tym letnim, dawnym odpustem, który wymyśliliśmy właśnie w momencie, w którym tradycyjnie ludzie zapraszali swoich krewnych, bliskich na odpust i obiad odpustowy świętej Anny w Nikiszowcu. I jarmark właśnie ten letni jest o tym właśnie, żeby sobie tu przyjechać na luzie, trochę rodzinnie i spędzić trochę czasu. I moja koleżanka zawsze mówi, że dopóki u pani Lidzi w sklepie będzie słyszała, jak omegodają, to znaczy, że są i ci bardzo swoi. No a wiadomo, że widzimy też ludzi spoza Nikiszowca, nawet spoza Śląska i spoza Polski.
1: Mówi Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. To od wydarzenia odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na Nikiszowieckim rynku stanie ponad 180 stoisk z rękodziełem i przysmakami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe, które przygotował Paweł Konieczny.
8: Dobry wieczór. Rozpoczęła się, jak się okazało, niełatwa dla polskich drużyn walka o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji podejmuje zdobywca Pucharu Malty, Valletta FC. Po bardzo słabej pierwszej połowie, w której bramkę dla przyjezdnych zdobył w 23 minucie Taylor, gospodarze zdołali doprowadzić w 54 minucie do wyrównania, a trafieniem popisał się Emre. Przed chwilą rywale nie trafili rzutu karnego. Aktualnie mamy zatem cały czas remis 1 do 1, 70 26 minuta tego spotkania. Za pół godziny swoje eliminacyjne starcie na wyjeździe rozpocznie GKS Katowice. Zmierzy się ze słowackim MSK Żilina.
9: Trzeba też uważać na to, że to jest zespół, który którąś edycję pod rząd gra w europejskich pucharach. Oni być może nie grają ileś tam rund, ale klub jest na to przygotowany. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, wiedzą o to, w tym wszystkim chodzi. To jest też ich takie doświadczenie.
8: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Początek spotkania przypomnę o 20:30. Reprezentacja polskich koszykarek rozpoczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Przez 7 dni biało-czerwone będą szlifować formę przed jesiennymi kwalifikacjami do Mistrzostw Europy.
10: Cel jest jeden Eurobasket i to jest główny powód, dla którego się tutaj widzimy. Chcemy zrobić wszystko, co jesteśmy w stanie znowu zrobić w tym krótkim czasie, powtórzyć sobie rzeczy, które robiliśmy, wprowadzić sobie rzeczy, z których na pewno będziemy korzystać już w meczach z Izraelem, Czarnogórą i Turcją.
8: Mówi trener kadry Karol Kowalewski. Biało-czerwone będą trenować się w Krakowie do wtorku, a następnie udadzą się na Litwę, gdzie 30 i 31 lipca rozegrają dwa mecze turniejowe z Finlandią i Litwą.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Tak, zupełnie szczerze, parasol jutro przyda się w całej Polsce, przelotne opady deszczu prawie wszędzie, czasami słoneczko. Pokropi mocniej i to burzowo na Podkarpaciu i na Podlasiu, na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No, cieplutko, ale nie do końca. 18-22 stopnie w obszarach podgórskich, tak do 17.
7: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Magdalena Wojtoń.
1: Groźny wypadek w Nowym Targu. Trzy samochody zderzyły się na drodze numer 47. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Wielkie Święto Polonii trwa w Warszawie. Wśród tematów oczywiście najlepsza kuchnia.
2: Kabanosy, baganosy, bardzo dobry.
3: Bardzo lubię polskie lato.
1: Jest 21. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Kierowca ucierpiał w wyniku zderzenia trzech samochodów na Krajowej 47 w Nowym Targu w Małopolsce.
4: Został uwięziony w pojeździe i był nieprzytomny. Strażacy po wydobyciu z samochodu przekazali go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: Powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Krajowa 47 jest zablokowana w kierunku Krakowa. Będzie spotkanie Związku Zawodowego Maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna Zdrój-Wierchomla w Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy?
5: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
6: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
5: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
1: Warszawa stała się centrum światowej Polonii. Dzisiaj ruszyła druga edycja Polonia Camp 2026. To wydarzenie dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Do stolicy przyjechało ponad 1500 osób z 50 krajów. Ta impreza odbywa się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
7: Ja jestem piąte pokolenie Polaków w Brazylii. Kto wyjechał z Polski, to pradziadkowie. Mam wielki sentyment do Polski też być tutaj, ponieważ rodzina nie mogła wrócić. No, jestem jedyna osoba, która ma okazję być tutaj w Polsce.
8: A czy u Was w rodzinie kultywuje się takie polskie tradycje? Czy na przykład mieszkając w Brazylii zdarza Wam się, że podczas, no nie wiem, niedzielnego obiadu jecie również jakieś polskie smakołyki?
2: Pierogi, tak, robimy, tak, bardzo dobre. Kabanosy, baganosy, bardzo dobre.
3: Pierogi ruskie, bardzo lubię. I bardzo lubię polskie lato.
8: Pani ma jakieś swoje ulubione polskie słowo?
7: Brzęczyszczykiewicz.
8: Brzęczyszczykiewicz Grzegorz.
7: No, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
1: Mówili Polacy z Brazylii w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Polonia Camp 2026 potrwa do niedzieli, a RMF FM jest patronem medialnym tego wydarzenia. A już jutro w RMF 24 program Twoje zdanie będziemy prowadzić właśnie z Polonia Camp. Polonię i nie tylko zachęcamy do słuchania po 12 w naszym informacyjnym radiu. Wśród tematów pytania, czy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju. Twoje zdanie to program, który tworzymy wspólnie z Wami, także warto słuchać i włączać się w dyskusję.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
12: Pomimo bardzo słabej pierwszej połowy, Raków Częstochowa ostatecznie ze zwycięstwem na starcie eliminacji Ligi Konferencji. Medaliki pokonały na własnym terenie Violette FC 3-1 i mają zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym. Swój mecz w drugiej rundzie eliminacji rozgrywek rozpoczął na wyjeździe GKS Katowice, który mierzy się ze słowackim MSK Żilina. Już w 7 minucie do bramki gospodarzy trafił Lukas Klemens, a w 29 z rzutu karnego wyrównał Mirosław Kaczer. Aktualnie mamy 35 minutę spotkania i 1-1. Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpoczął rozpocznie się jutro nowy sezon Ekstraklasy, a dziś Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował nowoczesne centrum VAR, które będzie wspierać sędziów podczas wszystkich meczów tych rozgrywek. Składa się ono z 5 specjalnych sal. Do dyspozycji arbitrów oddano 30 monitorów dotykowych, 12 stacji roboczych VAR i 15 serwerów. Całość połączono 2 kilometrami kabli i światłowodami ze stadionami Ekstraklasy.
13: Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwizorem.
12: Mówił Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Koszt budowy i wdrożenia centrum wyniósł 10 milionów złotych. Michał Pasiut zajął 3. miejsce, a Dariusz Popiela 10. W półfinale Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1 w Oklahoma City. Obaj Polacy awansowali do finału, który rozpocznie się mniej więcej za 40 minut. W rywalizacji kobiet do decydującego o medalach startu awansowała Klaudia Zwolińska, która uzyskała 3. czas półfinału. Właśnie ruszają zmagania finałowe WAŃ, a o nich w faktach sportowych za godzinę.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem. Radio RMF 24.

0: studiu faktów RMF FM pojawiła się już Magdalena Wojtoń. Zapraszamy na te najświeższe o 22:00.
1: Zegar tyka. Jeszcze 2 godziny mają członkowie Prawa i Sprawiedliwości na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii. O rozłamie w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego na początek. Pożar samochodu osobowego na S8 w Wiechutkach w Łódzkiem. W faktach sportowych RMF FM, Liga Konferencji i ruszający sezon Ekstraklasy. O północy mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze przez 2 godziny członkowie PiS mogą składać oświadczenia o lojalności wobec partii. W trakcie 3-godzinnej rozmowy prezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu zamrożenie jego stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Były premier ten pomysł odrzucił i przedstawił 21 propozycji, które mają zakończyć wewnętrzny spór. Jego współpracownicy twierdzą, że nie ma zgody na podpisanie lojalek. Polityczne komentarze zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, jakie są nastroje wśród stronników Jarosława Kaczyńskiego?
2: Przekonują, że rozłam nie jest przesądzony, bo jest jeszcze czas na złożenie deklaracji dla tych, którzy do tej pory tego nie zrobili. Posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, opuszczając siedzibę partii przy Nowogrodzkiej, do złożenia dokumentu zachęcała innych.
3: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się pamiętają i normalnie je podpiszą.
2: Wiceprezes partii Patryk Jaki podkreślał, że wszystkie działania, jakie Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby prowadzić, może realizować w ramach PiS.
4: My ciągle gorąco apelujemy o to. Chcemy, żeby rozłamowcy zostali, chcemy, żeby z nami byli. Mają wszystkie możliwe narzędzia w ramach partii, aby realizować swoje pomysły.
2: Zgodnie z uchwałą, jaką w ubiegłym tygodniu podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, każdy parlamentarzysta ugrupowania, który nie złoży deklaracji, musi się liczyć z wykluczeniem z partii. Na jutro szef PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydanie oświadczenia w tej sprawie.
1: Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości będzie tematem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. O przyszłość partii Piotr Salak zapyta europosła PiS Michała Dworczyka, także zapraszamy 2 minuty po 8:00. Pożar samochodu osobowego na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Południe. W Wiechutkach zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Manifestacja przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach. Dzisiaj rano pojawili się tam pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta. Ich postulaty dotyczyły podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
5: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach z frazesami na ustach, że będzie dobrze.
6: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
7: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
8: Tak, musi być desperacja niestety.
7: To w spółce źle się dzieje?
9: Wie pan co, źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP, próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
1: W Mysłowicach był dziś Marcin Buczek. A w naszym wakacyjnym cyklu o zawodach, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji, dzisiaj profesja mocno związana z naszym bezpieczeństwem. Chodzi o ratownika wodnego.
10: Czy to nad morzem, czy nad jeziorami, czy nad rzekami. To są osoby, które w razie tego zagrożenia życia, w razie jakichś wypadków, sytuacji kryzysowych ruszają pierwsze do pomocy tym osobom.
11: Dobry ratownik to jaki ratownik?
10: To żywy ratownik, tak? To my uczymy tych młodych adeptów, którzy przychodzą bardzo tacy chętni do pomocy, do biegnięcia. Mówimy, że lepiej czasami się zastanowić te 30 sekund, minutę najpierw, co zrobimy i jak zrobimy, żeby móc tym osobom udzielić tej pomocy w sposób bezpieczny też dla nich, dla nas, ale też nie zagrażający ich życiu, ich sytuacji, w której się znaleźli.
1: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ratownikom, którzy i na wodzie, ale i w górach, i w każdym innym miejscu dbają o nasze bezpieczeństwo, należą się duże podziękowania.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Czas na ostatnie dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Paweł Konieczny.
15: A po początkowej radości niestety już nie do śmiechu kibicom GKS-u Katowice. W spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji polski zespół przegrywa aktualnie z MSK Żliwią 1-2. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził w 48 minucie Timotej Hranica. Mamy 78 minutę i cały czas 2-1 dla gospodarzy. Już jutro rusza nowy sezon Ekstraklasy. Rozpocznie go spotkanie Radomiaka z Wieczystą. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek przyznaje.
16: Wieczysta dla mnie nie jest typowym Beniaminkiem, bo to jest zespół z możliwościami. Gramy u siebie. Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
15: Początek nowego sezonu Ekstraklasy w Radomiu o 18:00. Klaudia Zwolnicka, 10:00 w slalomie K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Zwyciężyła Australijka Jessica Fox. Trwa finał mężczyzn. W nim jako trzeci od końca wystąpi jeszcze Michał Pasiut. A na koniec przenieśmy się na Śląsk. Rajdowe załogi spędziły cały dzień na zapoznaniu się z trasą 82. Rajdu Polski. Pracowity czas także dla Miko Marczyka. Dziś na Śląsku często padał deszcz, a to każe analizować dwa rajdowe scenariusze. Ten deszczowy i ten za słoneczną pogodą.
17: Pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozy i jesteś spokojny?
18: Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki. Więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady. Potem bardzo szybko przesychały. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Zapraszamy wszystkich serdecznie, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
15: Z Miką Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański. Program 82. Rajdu Polski znajdziecie na rmf24.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem. Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 23. Najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Magdalena Wojtonia.
1: I to będą dobre wiadomości. Mamy srebrny medal Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Zdobył go Michał Pasiut w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw bazy wojskowej w Polsce. Groźne pożary niedaleko Madrytu. Konieczna była ewakuacja 3,5 tysiąca ludzi. Jeszcze jutro można zwiedzać okręt ORP Iskra. Sumuje przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. Fakty RMF FM o 23. Zaczynamy od doskonałych informacji z Oklahoma City. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji slalomu K1. I to jest największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W finale osiągnął czas 84,34 sekundy od złotego medalisty Czecha Jakuba Krejciego. Był gorszy o zaledwie 69 sekundy. Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce. Tę informację przekazała mediom w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała ze swoimi odpowiednikami, m.in. o obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazała, zaproponowała też stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą. Dodała, że chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym. W Hiszpanii groźne pożary. Służby zarządziły ewakuację 3,5 tysiąca mieszkańców miejscowości Aldea del Fresno, odległej około 50 km od Madrytu. Na filmach, które pojawiają się w lokalnych serwisach informacyjnych, widać strażaków, którzy walczą z ogniem w niezwykle trudnych warunkach i gęstym dymie. Mieszkańcom pobliskiej, ponad 6-tysięcznej miejscowości Villa del Prado zalecono, by zostali w domach i pozamykali okna. Służby odblokowały jeden pas S8 w pobliżu Wiechutek w Łódzkiem. Tam droga między węzłami Sieradz Wschód i Południe była zablokowana w kierunku Wrocławia z powodu pożaru samochodu osobowego.
2: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
1: Prokurator generalny skierował do Sejmu kolejne wnioski dotyczące ochrony immunitetowej. Chodzi o zgodę na postawienie zarzutów Łukaszowi Mejzie i zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory. Jakie są podstawy tych wniosków?
3: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty w związku z wyłudzaniem kilka lat temu środków europejskich przez prowadzoną przez niego firmę szkoleniową. Zarzuty dotyczą oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji.
4: Najsurowsza kara, ale mówię oczywiście o tym górnej granicy zagrożenia, to jest przestępstwo oszustwa. Tam maksymalna kara jest do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Mówiła rzecznik prokuratury Anna Adamiak. Śledczy chcą też zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Michała Wosia, który mimo takiego obowiązku nie stawił się dotąd na żadne z czterech wezwań.
4: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
3: Stąd właśnie wniosek o zgodę Sejmu na przymusowe doprowadzenie posła do prokuratury.
1: Przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie cumuje szkolny okręt marynarki wojennej. ORP Iskra zostanie tam do soboty. Jednostkę można zwiedzać, no i dzisiaj chętnych nie brakowało.
5: My w sumie w drodze do Pobierowa, tylko właśnie jadąc w radiu słyszeliśmy i dlatego tak byśmy nawet nie wiedzieli, że przypływa.
6: Czyli specjalnie skręciliście?
5: Specjalnie, tak, tak, dokładnie.
6: Żeby wejść na pokład?
5: Tak.
6: Podoba się Państwu okręt?
7: Tak, bardzo fajnie. Duże maszty, sprzętu nawigacyjnego. Podoba Ci się?
5: Tak.
6: A co Ci się podoba najbardziej?
5: Kotwica.
6: Co robi takie największe wrażenie tutaj, jak już jest na pokładzie?
5: Ja myślę, że maszty na pewno. Potęga tych lin. Córka mnie tutaj właśnie strofuje, że to nie liny, a warkocze. Bardzo się nam podoba. Szczecin nas zachwyca.
1: Usłyszała od turystów nasza reporterka Anna Pałamar. Dla tych, którzy dzisiaj nie zdążyli wyjść na pokład, to jeszcze nic straconego, bo okręt będzie można zwiedzać również jutro w godzinach od 10 do 18.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o północy, które przedstawia Magdalena Wojtoń.
1: Lada moment wybije północ i minie czas dla członków Prawa i Sprawiedliwości na określenie swojej lojalności wobec partii. Co dalej? No, w samo południe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Kierowcy, mamy aktualne informacje za dwójki na Mazowszu i S8 w Łódzkiem. W tych faktach też wakacyjne obozy harcerskie. Odwiedziliśmy takie miejsce z mikrofonem. Sekund temu minęła północ, a więc czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS-u mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach opowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
3: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. A ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
2: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński, tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
1: Tak, co powie prezes, dowiemy się w samo południe, a wcześniej 8:02 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS, był szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie ciekawie. Kierowcy w Łódzkiem ostrzegamy, zablokowana jest S8 na wysokości węzła Łódź Południe. Motocyklista uderzył tam w bariery, został ranny. Na A2 na odcinku Pruszków-Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Adamowa na Mazowszu zderzenie auta osobowego ze zwierzęciem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Piłkarze GKS-u Katowice przegrali na wyjeździe z MSK Żylina 1-2. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. Rewanż odbędzie się 30 lipca. A Centrum VAR działać będzie od nowego sezonu Ekstraklasy w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Trwają ostatnie testy systemu. Dotychczas sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację pracowali w specjalnych wozach stojących przy piłkarskich stadionach. No a teraz zmienia się technologia i logistyka. Dla kibiców wszystko pozostanie bez zmian.
4: Chodzi o pewnego rodzaju komfort dla pracujących sędziów, bo na pewno jednak to podróżowanie, jak sobie zliczymy, to ile sędziowie przejeżdżali, no to na pewno jest to jakieś obciążenie, niedogodność. Naprawiamy to w ten sposób, że przyjeżdża ekipa do Warszawy i może zrobić tych meczów, nie wiem, 2 albo 3 nawet podczas weekendu. Jest to miejsce dedykowane, miejsce komfortowe.
1: Tłumaczył sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Nowy sezon Ekstraklasy rusza już dziś. Dokładnie, 3 minuty po północy. Ciekawe, czy harcerze, którzy spędzają wakacje na obozach, już śpią. No bo dzień na obozie harcerskim zaczyna się bardzo wcześnie. Pobudka, szybkie mycie, porządki w namiotach i przygotowywanie do kolejnych wyzwań. Wszystko ma tutaj swój rytm, a harcerski namiot to nie tylko miejsce do spania, ale dom na czas wakacyjnej przygody.
5: Bardzo Was proszę, aby pozbyć się wszystkich papierków z namiotów, posprawdzać, czy kanadyjki dobrze są poskładane. Czy zastępowi to ogarną?
6: Tak.
7: Zbliżamy się do pierwszego namiotu. Oni tutaj śpią na kanadyjkach, tak?
5: Na kanadyjkach.
7: Ile osób?
5: W tym namiocie akurat mamy 5 osób, ale są namioty i takie po 3 osoby i po 7. Śpią w swoich zastępach, w których działają też cały czas.
7: I wszyscy tu mają swoje plecaki. Jest tak. Jakaś szafeczka, gdzie mogą sobie odłożyć przybory toaletowe.
5: Jest szafeczka. Na szafeczce znajduje się też lista członków zastępu, którzy są w namiocie, żebyśmy w razie ewakuacji mogli szybko sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I oprócz głównych swoich dużych plecaków mają też ułożone małe plecaki, w których są właśnie te plecaki ewakuacyjne przygotowane.
6: A reszta w tył do zadań rozejścia.
1: A po harcerskim namiocie naszego reportera Macieja Sołtysa oprowadzała podharcmistrzyni Karolina Kazek. Spokojnej nocy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Fakty za godzinę przedstawi Karol Płaczkiewicz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF24.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd przeznaczył na niego ponad 750 milionów złotych. Były minister obrony Ukrainy stawia warunki. Przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Będą też fakty z Małopolski. Jest zielone światło dla budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Perun to nowy program dronowy, który uruchamia polskie wojsko. Rząd przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Na czym ten program ma polegać?
1: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
2: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
1: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
1: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow zadeklarował, że przyjmie wyłącznie propozycję powrotu na stanowisko szefa resortu obrony. Nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony, powiedział, podkreślając, że tylko ta funkcja daje realny wpływ na prowadzenie wojny i reformę armii. Fedorow został odwołany w ubiegłym tygodniu. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Oleksandrem Syrskim. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, Jamieson Greer, skrytykował decyzję Komisji Europejskiej o nałożeniu na Google kary w wysokości 890 milionów euro. Ocenił, że działania Unii Europejskiej tworzą poważny klimat niepewności dla amerykańskiego eksportu i mogą zagrozić stabilności relacji transatlantyckich. Komisja Europejska uznała, że Google naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i w sklepie Google Play. Firma ma 60 dni na dostosowanie się do przepisów, w przeciwnym razie grożą jej dodatkowe kary. I w faktach wracamy teraz do Polski. Na te informacje mieszkańcy Nowego Sącza w Małopolsce czekali od kilku lat. Nic już nie stoi na przeszkodzie budowy trzeciego mostu na Dunajcu, który ma zlikwidować korki w centrum miasta. Samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło skargę jednak jednej z firm startujących w przetargu i na początku sierpnia zostanie podpisana umowa z wykonawcą, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
3: Jedna z największych inwestycji w województwie małopolskim, drogowa i mostowa na pewno. W wakacje podpisujemy umowę na budowę, a to oznacza, że na jesieni tego roku firma, konsorcjum polskich firm, wejdzie na budowę, tak aby w 2029 roku to zadanie zostało ukończone. To jest bardzo trudne zadanie. Długość mostu to ponad 0,5 kilometra, 4 ronda, ronda turbinowe, przejście nad linią kolejową, ale najważniejsze na tym etapie jest wybrany wykonawca, są zabezpieczone środki, a to powoduje, że jest zielone światło na dalszą realizację tego przedsięwzięcia.
0: Koszt budowy mostu to ponad 220 milionów złotych. Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych w województwie. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W czwartek m.in. o kulisach spotkania Kaczyński-Morawiecki Piotr Salak rozmawiał ze swoim gościem Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości.
4: My nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości odejdzie, no ale każdy wybiera sam. Znaczy, też chciałbym bardzo wyraźnie polemizować z stwierdzeniem, że ktoś jest wypychany czy wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Tak, to jest,
4: ale panie to, że no, to jest nieprawda. Nikt nikogo nie wyrzuca. No, my dzisiaj dajemy po prostu możliwość wyboru. No, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. Po prostu, znaczy, no to po prostu jest coś, co jest niezwykłe i nigdzie nietolerowane, w każdej partii nietolerowane, w żadnej partii. W związku z czym, no my też nie jesteśmy gotowi tego tolerować, z tego względu, że to powoduje, że my mamy absolutnie kakofoniczny przekaz na zewnątrz, a to obniża naszą wiarygodność, odbiera nam szansę na sukces. Nasi wyborcy pytają, co jest prawdziwym przekazem, co jest prawdziwym programem Prawa i Sprawiedliwości. To, co formułuje pan profesor Przemysław Czanek, nasz kandydat na premiera, czy pan premier Morawiecki. No,
5: dobrze,
4: de facto mamy dwóch kandydatów na premiera dzisiaj, no tak się po prostu wyborów nie wygrywa. wygrywa.
5: Wyciągnęliście Obajtka, jeśli chodzi o ludzi Morawieckiego. Kto jest jeszcze na tej liście do wyciągnięcia?
4: Muszę powiedzieć tak, pan prezes Obajtek podjął bardzo odpowiedzialną decyzję. Zresztą to mnie nie dziwi, bo go znam bardzo dobrze i wiem, że te sprawy
5: Obajtkiem?
4: Polski są dla niego bardzo ważne. Są pewne sygnały, że, ale nie chcę o tym oczywiście publicznie w tej chwili mówić, są pewne sygnały od części osób, którzy gotowi są.
5: Jak duża jest ta część?
4: Rzeczywiście, to jest kilka osób.
5: Kilka
4: w tej
5: to pan
4: chwili.
5: Mówi, to jest 5-6, czy to jest 15-16?
4: Kilka, no kilka to kilka. No i, ale zobaczymy oczywiście, jaką decyzję podejmą. Ja liczę na odpowiedzialność moich koleżanek i kolegów, bo to naprawdę nie chodzi o własne ambicje. Znaczy, mam takie wrażenie, że te ambicje dzisiaj biorą górę, no bo jednak nie mogę abstrahować od sytuacji, że to stowarzyszenie powstało w określonym momencie, czyli powstało w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wskazało swojego kandydata na premiera i nie był to Mateusz Morawiecki, tylko pan profesor Przemysław Czarnek. W tym momencie no, nastąpiła jakaś eksplozja rozczarowania, zawiedzionych ambicji. Nie, panie redaktorze, to był naprawdę dobry moment, bo to jest długi marsz. To nie jest tak, że my te wybory wygramy w czasie 2 czy 3 miesięcznej kampanii wyborczej. My musimy walczyć o to każdego dnia i pan profesor Przemysław Czarnek robi to rzeczywiście w bardzo udany sposób. Jest niezwykle aktywny, niezwykle pracowity. Każdego dnia praktycznie bardzo mocno pracuje. Przedwczoraj miałem okazję być z nim przez cały dzień na Śląsku, gdzie odbyliśmy naprawdę bardzo dobre spotkania z branżą energetyczną i górniczą. Trzeba to dzisiaj bardzo intensywnie robić.
5: Ale chciałem pana zapytać o taką sprawę, bo przyjmijmy na przykład, że do tego kompromisu dzisiaj nie dojdzie i że nastąpi podział i że część ludzi odejdzie z Mateuszem Morawieckim, to wtedy Przemysław Czarnek cały czas będzie kandydatem na przyszłego premiera?
4: Tak, będzie o tym. Wielokrotnie pan prezes Jarosław Kaczyński formułował ten komunikat. Naprawdę, jakaś dyskusja o jakichś zamianach, o innych kandydatach na premiera, próba suflowania w mediach jakichś innych kandydatów, jak chociażby wczorajsze publikacje wskazujące na pana ministra Zbigniewa Boguckiego, niezwykle utalentowanego, bardzo dobrego polityka, bardzo sprawnego polityka, bardzo celnie punktującego ekipę Donalda Tuska, ma za zadanie wprowadzać jakiś zamęt. Znaczy, to robią przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, to robią przeciwnicy Polski.
5: Przemysław Czarnek zostanie na stanowisku tego przyszłego premiera, no to jest otwarcie drzwi dla działania Mateusza Morawieckiego. To jest przeciwskuteczne, bo właśnie o tym mówi, o tym mówią stronnicy byłego premiera.
4: Ale o czym mówią właśnie? No, że o tym mówią, że kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości może być tylko i wyłącznie Mateusz Morawiecki.
5: O tym,
4: i to
5: słowa
4: jest,
5: chociażby Przemysława
4: jest
5: Czarnka dotyczące Ukrainy.
4: Warunek ich pozostania w partii. Znaczy,
5: Ukrainy
4: tak nie będzie.
5: Te słowo chociażby o tym, że trzeba zaprzestać jakiejkolwiek pomocy dla walczącej Ukrainy, to jest zaprzeczanie samej ideowej podstawy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ale to jest nieprawda. Znaczy, naprawdę, no, to jest nieprawdziwe przytaczanie słów pana profesora Czanka. Po pierwsze, nie mówił o zaprzestaniu jakiejkolwiek pomocy. Mówił tylko o tym, że udzielając pomocy, trzeba stawiać warunki. Nie może to być pomoc bezwarunkowa. I chyba się wszyscy z tym zgadzamy, że dzisiaj minął ten moment, kiedy Ukraina była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo podboju przez Rosję. Dzisiaj Ukraina w bardzo udany sposób odpowiada na rosyjskie ataki, jest w wielu przypadkach w ofensywie, więc dzisiaj nie ma takiej sytuacji, że my musimy świadczyć, ale mówię nie tylko Polska, ale również kraje Unii Europejskiej, nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, że my musimy świadczyć taką bezwarunkową pomoc, niezależnie od tego, co Ukraina
5: Zachodu,
4: robi.
5: Ale Zachodu, panie pośle, pan o tym wie, ale wojska rosyjskie, wojska Putina byłyby w Kijowie.
4: No, ale dobrze, ale dzisiaj sytuacja jest po pierwsze inna, to mówię z jednej strony, a po drugiej strony mamy tutaj dwie strony medalu, czyli jeśli Ukraińcy chcą dalej pomocy, uważają, że jest ona im niezbędna i potrzebna, no to mogą jednak uczynić gest w postaci wycofania się z kultu banderyzmu, z gloryfikowania ludobójców, bo to się nie mieści w europejskich kanonach,
5: ja
4: w europejskich wartościach. I kraje europejskie, wspierając Ukrainę słusznie, powinny tę sprawę ostro postawić. O tym mówił pan profesor Czarnek.
5: To ja tylko panu przytoczę słowa Jana Rokity, człowieka, któremu daleko na pewno do sympatii wobec Donalda Tuska. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachodu sprzymierzeńców osi zła.
4: No muszę panu powiedzieć, że to jest zdumiewająca opinia, kompletnie świadcząca o jakimś oderwaniu się od rzeczywistości pana Rokity. Skądinąd dziwię się, że właśnie pan premier Mateusz Morawiecki uczynił bardzo ważnym gościem, uczestnikiem swojego eventu programowego właśnie Jana Rokitę, który formuje tego typu nieprawdziwe, fałszywe, krzywdzące poglądy, które de facto służą umarłym umacnianiu tej nieprawdziwej narracji, która jest wobec Prawa i Sprawiedliwości formułowana przez najbardziej prorosyjskiego polskiego polityka Donalda Tuska.
5: To ja pana zapytam tak. Czy uważa pan, że Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, podpisałby się pod słowami, które wypowiedział Przemysław Czarnek o Ukrainie?
4: Panie doktorze, w ogóle to jest niezwykle nieuczciwe w tej chwili powoływanie się na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, szczególnie przez tych polityków, którzy wiedli prym w atakowaniu polityki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i budowania pomostów do putinowskiej Rosji, bo tak to dzisiaj wygląda. Ale o tym mówimy, panie doktorze, bo dzisiaj jest próba instrumentalizacji spuścizny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent Lech Kaczyński miał jedną podstawową zasadę. Polski interes przede wszystkim. To stawiał na pierwszym miejscu.
5: Ale mówił też...
4: I w momencie, kiedy polskim interesem było wspieranie, bezwarunkowe wspieranie państwa ukraińskiego, a tak było chociażby tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, to my to robiliśmy. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości to robił. Dostarczał Ukraińcom broń, dostarczał zaopatrzenie, przyjmował tutaj ukraińskich
5: uchodźców.
4: Zmieniło się. Zmieniło się otóż bardzo wiele, panie redaktorze. Znaczy, po pierwsze mówiłem o tym przed chwilą. Zmieniła się sytuacja wojenna na Ukrainie. Dzisiaj nie ma bezpośredniego zagrożenia podboju Ukrainy z Rosji. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną pozycyjną, wojną na wyniszczenie i oczywiście Ukraina tą pomoc powinna dostawać, ale powinniśmy też stawiać dzisiaj sprawę jasno tak. Pomoc tak, ale wy też musicie, żeby zasłużyć na tą pomoc, musicie wykonać pewnego rodzaju działania, których od was oczekujemy, bo nie może być zgody na gloryfikację morderców, na gloryfikację zbrodniarzy, zbrodniczych organizacji, jakich była UPA. Na to zgody być nie może i ta sprawa musi być twardo postawiona. I jestem absolutnie przekonany, już jakby odwołując się bezpośrednio do tego, co pan powiedział, że to jest absolutnie zgodne z tym, o czym mówił pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent, który chociażby bardzo ostro stawiał sprawę ekshumacji polskich ofiar i oddania części polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu i wówczas, kiedy był prezydentem, tą sprawę również ostro stawiał.
5: To wróćmy teraz do polskiej polityki, bo jest taki przypadek w funkcjonowaniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, że są ludzie, którzy nie są w partii, jak chociażby poseł Ociepa, ma własne stowarzyszenie i jest w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację z na przykład z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami?
4: Panie doktorze, no tak powiem, tu chodzi o to, że albo się jest w partii, albo się jest w stowarzyszeniu. No w przypadku pana posła Ociepy i kilku posłów, których skupia w ramach swojego stowarzyszenia, no właśnie taka sytuacja zachodzi. Znaczy tam nie ma połączenia bycia w partii, bycia w stowarzyszeniu.
5: Czyli nie wyrzucicie ich z klubu parlamentarnego?
4: Nie, oczywiście, że ich nie wyrzucimy. To są lojalni członkowie naszego klubu.
5: Mówię o ludziach Mateusza Morawieckiego.
4: Nie, mówię
5: tak?
4: o ludziach
5: pana posła Mateusza Morawieckiego, jeżeli
4: natomiast,
5: nie złożą oświadczeń.
4: Panie redaktorze, wszystko zależy od tego, od zachowania, bo bycie w klubie również do czegoś zobowiązuje.
0: Tak usłyszał Piotr Salak od Jacka Sasina, posła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci, znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Już prawie druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran. W rozmowie z portalem Axios powiedział, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej, a przez ostatnie ataki na Bliskim Wschodzie giełdy surowców reagują podwyżkami. Poza tym w tych faktach sport dziś rozpoczyna się nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa przeprowadzenie dużego ataku na Iran, większego niż wcześniejsze operacje. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a wojsku nie wydano nowych rozkazów. Trump stwierdził też, że Izrael mógłby dołączyć do działań w ciągu 2 minut, ale USA, jak podkreślił, nie potrzebują wsparcia innych państw. Ocenił też, że Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu. Ceny ropy szybują, to ostatnie amerykańskie ataki na Bliskim Wschodzie. Poprzedniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran, z kolei rebelianci Huti z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. To złe wiadomości dla kierowców, giełdy surowców zareagowały podwyżkami. Co widać na wykresach, o tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Słupki znów pnął się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
0: Mężczyzna, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę, poinformowała o tym Straż Graniczna. Do tego zdarzenia, które spowodowało utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki, doszło w poniedziałek. 38-latek ma 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen.
2: To także są fakty.
0: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Co rolnikom ma dać ta ustawa?
3: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
4: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
3: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
4: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
3: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć notariusza specjalne oświadczenie.
5: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
3: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
5: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
3: Na wsi czuć chlewnie słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony, na przykład obok osiedli nie będzie można zbudować chlewni.
0: Informował reporter RMF FM Dominik Smaga, który był na konferencji szefa resortu rolnictwa. Ratownik wodny to jeden z zawodów, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji. Osoby, które chciałyby w przyszłości dbać o bezpieczeństwo nad wodą, mogą już zacząć od 12 roku życia jako młodszy ratownik.
6: Pokazuje nam życie, że to najczęściej to będą ci najfajniejsi ratownicy, bo oni w młodym wieku złapią bakcyla. Już jako bardzo młodzi ludzie uczą się tych wszystkich technik, nabierają tego doświadczenia, tego takiego życia.